Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: jest Meloradio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września. I sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Wrzesień w Łodzi 5 lat temu zyskał przydomek Wielki, a to ze sprawą festiwalu Great September, który właśnie wtedy wprowadził się do naszego miasta i nieźle namieszał na rodzimej scenie muzycznej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest cel powstawania festiwalu Great September i właściwie na czym polega festiwal showcase'owy? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji za mikrofonem Weronika Kobus, a wysłuchacie magazynu reporterów.
2: Tym żyje Łódź.
1: Great September rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, bo będzie trwał między 10 a 12 września. No i gdzie się odbywa? No to jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w Łodzi, bo jest to festiwal rozsiany po wielu różnych miejscach na mapie naszego miasta. Są to zarówno kluby, jak i przestrzenie na co dzień nie kojarzące się z muzyką na żywo i właśnie na tym polega cała magia tego wydarzenia. Festiwal stawia sobie dwa główne cele. Przedstawić odbiorcom nowych polskich artystów, których mogą jeszcze nie znać, no i sprawić, że lepiej poznają miasto, w którym się odbywa. A jak będzie wyglądać tegoroczna edycja? O tym opowiedzą dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek oraz Daria Głowacka, czyli zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
3: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek i jestem dyrektorem artystycznym festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Rozpoczyna się 10 września, kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowych, które odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż te wcześniejsze festiwale, które u Was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menedżerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów, przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi, jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też o content, który w to miasto tym festiwalem wprowadzamy, więc zapraszam wszystkich łodzian, to jest impreza dla wszystkich Was, jest tylko jeden element, powinniście chyba lubić muzykę. Jak lubicie muzykę, to zapraszam, będziecie się super bawić.
2: To się dzieje w Łodzi.
4: Oczywiście też ze swojej strony zapraszam na festiwal Great September. To jest dla nas też przepiękne zwieńczenie lata, muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę tak naprawdę z całej Polski. I będzie mogła również odkryć ciekawe lokalizacje w mieście, ponieważ to jest jedyny festiwal, który angażuje wszystkie praktycznie łódzkie kluby, a również inne ciekawe lokalizacje, jak na przykład Pasaż Schillera, na którym właśnie jesteśmy, na którym też stanie dedykowana scena M-Bank Bus on Tour, czy przepiękna instalacja artystyczna w Pasażu Róży, okraszona muzyką, gdzie będzie można również wejść, trochę się zgubić wśród tych świateł, czy chociażby nie zawsze otwarty dla wszystkich gości hotel Grand, gdzie będziemy mogli poznać muzykę we współpracy z klubem Jasmine, czyli bardziej muzykę jazzową. I festiwal odkrywa nowych twórców. Festiwal pokazuje, czym tak naprawdę żyje branża muzyczna i czym żyje muzyka obecnie, ale także zaprasza artystów bardziej znanych, bo na Great September wystąpi Zalewski, Maria Peszek, Andrzej Piaseczny, czy chociażby Julia Wieniawa oraz rosnąca artystka Liwka, którą możecie Państwo poznać chociażby z kolaboracji z Tako. Także serdecznie zapraszamy na Great September za chwilę i zapraszamy wszystkich łodzian do odkrywania i miasta, i artystów.
1: To byli Artur Rojek, czyli pomysłodawca festiwalu Great September, oraz Daria Głowacka, która reprezentuje Urząd Miasta Łodzi. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pojawienie się festiwalu w Łodzi nie jest wcale przypadkowe. To właśnie to miasto wybrał Artur Rojek, który organizował już festiwal w swoim rodzinnym mieście, w Mysłowicach, a potem przeniósł go do Katowic. OFF Festival odbywa się obecnie w Dolinie Trzech Stawów, właśnie w Katowicach, i przypomina takie festiwale jak Open Air czy Orange Warsaw, podczas gdy Great September jest troszeczkę inaczej funkcjonującą imprezą. Sam sposób zaplanowania festiwalu poniekąd wymusza na uczestnikach konieczność poruszania się po mieście i przez to samo miasto również staje się bardzo ważnym elementem imprezy. No ale dlaczego to właśnie miasto Łódź zostało wybrane? I jak wygląda zabawa na festiwalu, który odbywa się w kilkunastu miejscach naraz? Odpowiada oczywiście Artur Rojek.
3: Klubów, które angażujemy do Great September, jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w hotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty. Do tego ten bus, który tutaj stanie, znaczy to nie jest bus, to jest taka klasyczna amerykańska blaszana przyczepa, w której też skonstruowaliśmy wewnątrz scenę, która jest dedykowana naszym sponsorom, czyli mBankowi i Mastercardowi. Ta sama scena stała w tym roku też na OFF Festiwalu i promowała Great September dla publiczności OFF Festiwalowej, i tam też wystąpili artyści, którzy w poprzednich latach pojawili się na Great September, a których chcieliśmy pokazać przy okazji tej sceny na OFF Festiwalu. Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne, od pofabrycznych po eleganckie w postaci hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię, więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą, i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no taką rzeczą, którą bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku, jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No, ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na OFF Festiwalu w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku, i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny czy Michał Wiśniewski, który nawet się pojawił w rozmowie z podcasteksem, czy Julia Wieniawa, czy Maria Peszek we współpracy z Hoshi. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach, i myślę, że w najbliższym czasie nie mają, oprócz Great September, takich planów, żeby w takich klubach grać. Od początku, w zasadzie, kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym, odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle, kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście.

0: znaczy sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Tak więc miasto staje się nie tylko scenografią, ale i pełnoprawnym aktorem w tym filmie, nazwijmy to, którym jest Great September. No i faktycznie tę różnorodność widać na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy sobie na festiwalową mapę, bo podczas Great September będziemy poruszać się pomiędzy lokalami takimi jak Iron Horse, gdzie na co dzień gra muzyka metalowa, tylko po to, żeby pojawić się na kolejnym koncercie w klubie Larum, gdzie na co dzień rządzi techno, a w ogóle kolejny koncert można sobie zaplanować w Domu Literatury. Ilość możliwych kombinacji jest naprawdę ogromna, ale jeżeli mówimy o różnorodności, to myślę, że trzeba wspomnieć też o różnorodności artystów, o tym, że będą to artyści z zupełnie różnych gatunków, to już wiemy, ale w tym roku po raz pierwszy pojawią się też artyści zagraniczni. Kuratorem tej międzynarodowej sekcji artystycznej jest wspomniany już wcześniej o festiwal. No i oczywiście obowiązkowo jest tu szalony przekrój gatunków. Będziemy mieć afrykańskie techno albo dziewczańcy punk i to wszystko na jednym festiwalu. A jeżeli to wszystko Was nie przekonuje, to Great September ma jeszcze jednego asa w rękawie, czyli panele dyskusyjne. Jest to obowiązkowy punkt każdego festiwalu showcase'owego, no i o te panele zapytałam również Artura Rojka.
0: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach. Będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystamy, czy wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy, nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami. Ta międzynarodowość festiwalu jest też wynikiem współpracy pomiędzy Great September a festiwalem, bo kuratorem wszystkich artystów, którzy występują, artystów spoza Polski, na Great September jest festiwal. W związku z tym trzema głównymi nazwiskami zagranicznymi w tym roku będzie Ataka, który wystąpił wiele lat temu na festiwalu. Jest legendarną postacią pochodzącą z Gany, reprezentującą Afro Disco. Pojawi się też żeński zespół Los Bichos, czy nominowany do nagrody Mercury Prize w tym roku Dove Ellis, pochodzący z Irlandii, reprezentujący bardziej taką songwriterską i folkową stronę. Ale to nie wszystko, bo będzie też z Irlandii Yard, który z kolei jest bardzo mocno noise rockowy, Avarasti z Iranu, która jest wykształconą bardzo mocno artystką, która pracuje łącząc muzykę ambient z eksperymentem. Tych artystów w sumie będzie blisko 10 czy 12, a z każdym rokiem będzie ich więcej.
1: Czas wolny w Łodzi.
2: W takim razie wiecie już wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na temat Great September 10-12 września w naprawdę wielu, wielu miejscach w Łodzi. Materiały, które słyszeliście w audycji, to fragmenty rozmowy z Arturem Rojkiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, a za uwagę dziękuję Wam Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Przeglądając w ostatnich dniach media społecznościowe, mogliście zauważyć osobliwą rolkę. Filmik, w którym pani prezydent miasta Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik ogłaszają, że w Łodzi powstanie wielki port wodny, który będzie obsługiwał statki handlowe z całej Europy. I jeżeli pomyśleliście sobie, że włodarze naszego miasta po prostu gadają głupoty, to macie rację. Były to kompletne głupoty wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale w naprawdę dobrej sprawie.
1: Tym żyje Łódź.
2: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejsza audycja będzie poświęcona programowi What the Fake, który już w najbliższych dniach, bo 17 września, rusza w Łodzi i

0: Ma na celu edukować na temat manipulacji i kłamstw w internecie nie tylko łodzian, ale i dzieciaki z całego kraju. Rozpoczęłam audycję od opowiedzenia Wam właśnie o jednej z rolek, która została wygenerowana przez sztuczną inteligencję jako część programu What the Fake. Jest to rolka z udziałem pani prezydent Hanny Zdanowskiej, więc właśnie panią prezydent zapytałam o to, z jakim odbiorem spotkała się ta rolka i o to, jaki jest cel prowadzenia działań edukacyjnych właśnie w takiej niecodziennej formie.
1: Reakcje były różne. Myślę, że przede wszystkim powiem w ten sposób. My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, szczególnie osoby z mniejszym doświadczeniem takim życiowym, bo osoba, która ma większe doświadczenie życiowe, jest w stanie niektóre połączyć kropki, ja to nazywam. Osoby z mniejszym doświadczeniem życiowym bardzo często traktują prawdę objawioną jako prawdę faktycznie tą, która jest i funkcjonuje, bo jeżeli coś się publikuje w jakimś medium, w tym momencie internet i wszelkie portale społecznościowe, to musi być prawdą. I te rolki mają na celu, to jest jedna z pierwszych, myślę, że jeszcze kolejne będą pokazywać, że nawet jeżeli pojawia się na tej rolce osoba publiczna, w tym wypadku ja byłam faktycznie na tej rolce, ale może być równie dobrze mój skopiowany bez mojej zgody wizerunek. I one zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę o tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia, żeby nauczyć ich sprawdzania tych prawd pokazywanych, ja tu taki duży cudzysłów robię, w internecie, że warto to skorygować w oparciu o jednak inne portale, które są sprawdzone w przypadku czy ministerstwa, czy inne, to zależy oczywiście od charakteru sprawy, czy zwyczajnie po prostu spojrzeć sobie, czy ta łódź to naprawdę nad jakimś morzem leży, czy jest możliwość, bądź jakąś dużą rzeką, żeby jakiś port przeładunkowy zbudować. Także no, trzeba uświadamiać, bo często naprawdę nie patrzymy tak realnie, tylko wszystko przyjmujemy jako pewnik, a tych pewników w życiu jest bardzo mało.
0: A czy w takim razie nie było obaw, że taka rolka może podminować zaufanie do publicznego profilu? Bo jednak tutaj się wypowiem jako osoba, która niedawno skończyła studia dziennikarskie. To była jedna z pierwszych lekcji, jakie odebraliśmy, żeby weryfikować przede wszystkim źródło. W momencie, kiedy taki przekaz pojawia się w jak najbardziej odpowiednim źródle, to czy nie jest to troszeczkę nietaktowne albo mylące, żeby...
1: Nie, od razu skorygowaliśmy, to nie były dwa oddzielnie filmiki, tylko natychmiast na tym samym filmie było i przekaz, i natychmiast jak gdyby odczarowanie tego przekazu, czyli pokazanie, że faktycznie tak nie jest. Gdyby to było faktycznie nie skorygowane od razu, to nie każdy być może miałby dostęp do kolejnego filmiku, bo nie wiemy, jak algorytm ześle te informacje w eter. W związku z czym tutaj nie bałam się tego. To było faktycznie naocznie uzmysłowienie, że w tym wypadku my faktycznie, raz jeszcze powtórzę, wystąpiliśmy w tym filmiku. A co by było, gdyby postacie wykreowane przez sztuczną inteligencję wystąpiły w tym filmiku i to powiedziały. W związku z czym to jest to, z czym my się mierzymy tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy, jak wygląda w tej chwili świat mediów, jak wygląda tych mediów internetowych, jak wygląda świat związany ze sztuczną inteligencją, to my się mierzymy naprawdę z olbrzymimi możliwościami dezinformacji, olbrzymimi możliwościami fejkowania wszystkiego, co funkcjonuje i co jest, bez żadnych konsekwencji, bo na razie trudno jest nawet namierzyć, czy dochodzić prawnie swoich praw osobistych, jeżeli ktoś coś takiego zrobi. Najlepszym przykładem jest pan Brzoska z InPostu, który walczy z Metą, zresztą bardzo słusznie, bo jeżeli wykorzystuje się czyjś właśnie wizerunek, tam on nie występował w tym filmiku, tylko postać wykreowana przez sztuczną inteligencję, to może naprawdę doprowadzić do olbrzymich konsekwencji w postaci chociażby również konsekwencji narażenia na czyjś nienawiść, niechęć czy utraty olbrzymich zasobów finansowych, jak w przypadku osób, które sprawują jakieś funkcje faktycznie widoczne i eksponowane.
0: Czyli w takim razie musimy liczyć na regulacje dotyczące jakby prawa do własnego wizerunku ze strony rządu, bo samorządy nie mają.
1: To nie jest nasza kompetencja niestety, bardzo nad tym boleję, ale z tego, co słuchaliśmy dzisiaj razem wspólnie, co deklarował pan minister, i myślę, że w tej chwili wiele rzeczy dzieje się i myślę, że takie przepisy dotyczące ochrony swojego wizerunku też muszą się pojawić wreszcie w ustawach i w prawie obowiązującym.
0: Faktycznie, trzeba tutaj przyznać włodarzom miasta, że nie mają zamiaru siedzieć obojętnie wobec zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa właśnie związanych z treściami nieprawdziwymi, generowanymi przez AI, czy po prostu w inny sposób mających celowo wprowadzić odbiorcę w błąd. Program What the Fake, który został ogłoszony na wspólnej konferencji prasowej w EC1, jest właśnie efektem współpracy miasta, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które właśnie w EC1 się mieści, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O tym, dlaczego to właśnie Łódź jest właściwym miejscem do rozwijania takiego projektu, podczas konferencji opowiedziała prezydent miasta pani Hanna Stanowska.
1: Dzięki temu, że Łódź ma tradycje filmowe, które nie są tylko historią, one są współczesnością, one pokazują, że media, film oddziaływuje bardzo silnie na nas każdego dnia, w związku z czym dla nas bardzo ważne jest, żeby wykorzystać nie tylko aspekty te, które powstały jako program nauczania w Kompasie Przyszłości, ale przede wszystkim, żeby pokazać, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Tu mamy przede wszystkim ekipę osób i tu chciałam z całego serca podziękować wszystkim pracownikom EC1 Miasto Kultury, bo to dzięki nim powstał ten program. Ludzi wyspecjalizowanych, którzy wiedzą, jak tworzy się obraz, jak tym obrazem można przemawiać, jak ten obraz może zniekształcić rzeczywistość, tą, która nas otacza. Tu również mamy wszelkiego typu atrybuty i narzędzia, żeby uczyć praktyki, jak powstaje przekaz i jak go weryfikować. W związku z czym z całego serca Wam dziękuję, bo to jest Wasza olbrzymia zasługa, że mamy przyjemność dzisiaj właśnie w tym gronie się spotkać i mówić o tym, jak ważna jest, szczególnie wśród młodego pokolenia, ale myślę, że to młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji poprzez obraz, dźwięk, jak temu przeciwdziałać. Dlatego zaczynamy 17 września, rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że również nie tylko przedstawiciele naszych łódzkich placówek, bo to już się dzieje, ale również z całej Polski spojrzą na ten program, jak ważnym jest narzędziem, żeby wychować przede wszystkim zdrowe, odporne, młode społeczeństwo, które, tak jak powiedziałam, najlepiej nauczy również swoich dziadków, żeby nie dać się oszukać chociażby metodą na wnuczka, gdzie głos może być podrobiony pod wnuczka, ale to wcale nie wnuczek dzwoni przez ten telefon czy wysyła wiadomość. Co bardzo ważne, nie jest to działanie jednorazowe, te działania będą trwały prawie 2 lata, w związku z czym jeżeli, i to jest jak gdyby pilotaż, jeżeli on sprawdzi się, że to działa fantastycznie, a co nie wątpię, bo naprawdę nasz zespół jest bardzo prężny i ma tą w sobie siłę, żeby tą wiedzę przekazywać, to będą, myślę, że kolejne edycje, ponieważ to, co najważniejsze, to wychowanie odpornego, świadomego społeczeństwa, które szczególnie w tych trudnych czasach bardzo potrzebuje umiejętności radzenia sobie z otaczającym światem, nie tylko poprzez szkiełko i oko, ale właśnie poprzez właściwe rozwiązywanie czy akceptację bądź nie tego, co widzą w internecie. Internet, sztuczna inteligencja są bardzo, bardzo ważnymi narzędziami, z których możemy korzystać, ale korzystajmy z nich świadomie.
0: Tak jak wspomniałam, program rozpoczyna się już zaraz we wrześniu, ale potrwa aż do 2028 roku. I w pierwszym etapie programu ma w nim wziąć udział 20 tysięcy uczestników, a w kolejnych 2 po 100 tysięcy rocznie. Program jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a mówiąc dokładniej do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Co najważniejsze, nie tylko z Łodzi i okolic, ale i z całego kraju. Podczas prezentacji programu What the Fake osoby pracujące przy jego powstawaniu wyraziły nawet chęć, aby Łódź stała się polską stolicą walki z dezinformacją. O tym Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa.
2: Żyjemy w czasach, kiedy odróżnianie prawdy od fikcji, odróżnianie prawdy od fałszu, od fake newsów staje się dominującą kompetencją przyszłości. Może to brzmi trywialnie, ale odróżnienie tego, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w epoce sztucznej inteligencji. Dobro nie obroni się samo. Potrzebujemy siły, żeby odeprzeć ten atak i zalew dezinformacji, fake newsów. Tych, którzy chcą manipulować naszą percepcją, wykorzystywać nas do niecnych celów, oplatać nas tą siecią nieprawdziwych, nierzetelnych informacji. Dlatego musimy inwestować w edukację, musimy inwestować w szkolenia, musimy inwestować w wiedzę, żeby prawda mogła się obronić. Dlatego tego typu projekty są na wagę złota, dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy skrajne populizmy, kiedy siły, które bazują tylko i wyłącznie, kiedyś się mówiło na postprawdzie, a dzisiaj wprost na kłamstwie, dochodzą do głosu, wygrywają. Dlatego dzisiaj wierzę w to głęboko. Również ten projekt jest takim elementem walki dobra ze złem i właśnie ta wiedza, edukacja i rzetelna informacja są potrzebne do tego, żeby po prostu dobro wygrywało. Wierzę w to, że Łódź jako ważny, a ja śmiem twierdzić najważniejszy ośrodek w Polsce, jeżeli chodzi o kinematografię, może stać się też stolicą walki z dezinformacją i tego sobie i Państwu życzę.
0: Może to i górnolotne deklaracje, ale co przemawia za skutecznością Łodzi właśnie w tym programie, jest wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które sprzyja prowadzeniu zajęć nie tylko teoretycznych, ale i jak najbardziej praktycznych, o czym opowie więcej Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
3: Misją Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest upowszechnianie wiedzy o filmie, a także edukacja w obszarze filmu i kultury audiowizualnej. Jednym z naszych podstawowych celów jest podnoszenie kompetencji audiowizualnych Polaków, a także wpisywanie się w trendy rozwojowe edukacji pozaszkolnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami Warszawskiego Obserwatorium Kultury IPSOS z czerwca tego roku, niemal wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czyli 96% Polaków ogląda filmy, a 89% seriale. Zatem film, serial, czyli utwór audiowizualny, jest podstawowym medium, z którym mamy kontakt na co dzień. Poprzez projekt What the Fake chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej, jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, dysponujemy w pełni profesjonalnym zespołem filmoznawców, medioznawców, ale także edukatorów. Dysponujemy także profesjonalnym zapleczem, salami filmowymi, studiami filmowymi, studiem dźwiękowym, studiem telewizyjnym, postprodukcji czy pracownią animacji i charakteryzacji, salami kinowymi, a także wspomnianymi wystawami stałymi.
0: Więcej informacji na temat programu oraz informacje o tym, jak zapisać się do programu What the Fake, znajdziecie chociażby na stronie EC1, ec1loc.pl, a w dzisiejszym programie to już wszystko. Program przygotowała dla Was Weronika Kobus bez udziału sztucznej inteligencji. Do usłyszenia. Cześć.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Ten, kto mieszka w Łodzi, nie musi martwić się ostatnimi dniami lata, ponieważ właśnie nadejście września, początku roku szkolnego, zwiastuje w Łodzi najciekawszy okres pod kątem wydarzeń kulturalnych i to postaram się udowodnić w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, Wy słuchacie magazynu reporterów, a dzisiaj w audycji będzie muzycznie i klubowo.
4: Tym żyje Łódź.
0: Zanim zaproszenie na koncert, rozpoczniemy sobie od tego wątku klubowego, razem z którym przejdziemy się z piekła do nieba, bo w Łodzi jedno od drugiego dzieli zaledwie 600 metrów. Niebostan w zeszłym sezonie teatralnym dorobił się młodszej siostry, czyli Piekło Stanu, kawiarni otwartej w piwnicy Teatru Jaracza. No i teraz, jako że przerwa wakacyjna się skończyła, powraca nowy sezon teatralny, powraca i Piekło Stan. A dlaczego mówię o tym w tej audycji? Piekło Stan to nie tylko koktajl, bar czy kawiarnia w Teatrze Jaracza, ale przede wszystkim pełnoprawne miejsce kultury. Przeglądając ich kalendarz imprez na poprzedni sezon, mogliśmy znaleźć właśnie takie zwykłe potańcówki, jak i spotkania autorskie, koncerty, wspólne rękodzieło, no i warsztaty towarzyszące poszczególnym premierom w Jaraczu. A o to, jak będzie wyglądał ten drugi sezon w historii Piekło Stanu, zapytałam jedną z dwóch sprawczyń całego zamieszania.
5: Czołem, Noemi Wrzos z Piekło Stanu, czyli młodszej siostry Niebostanu, a także koktajl balu w Teatrze Jaracza.
0: No to zacznijmy sobie od tego powinowactwa z Niebostanem, bo z tego, co kojarzę, to oczywiście pracowałaś w Niebostanie wcześniej. Jak pojawił się ten pomysł, żeby raz, że się rozłączyć, zbudować drugą odnogę, a dwa, żeby zamieszkać w teatrze. To też jest wyjątkowe miejsce.
5: Nie ukrywam, że jest to też miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat 15 zajmuję się teatrem, więc a także, tak jak już zdążyłaś powiedzieć, od lat 8 jestem związana właśnie z klubokawiarnią Niebostan, w której przez wiele lat pracowałam. Więc tak, więc w momencie, w którym Maciek wyszedł z propozycją, żebyśmy właśnie wraz z Pauliną prowadziły Piekło Stan, no to było to jakieś połączenie dla mnie dwóch światów, które są mi niezmiernie bliskie. No i tak to wyszło. Z czego wyszedł Piekło Stan? No z potrzeby czegoś nowego i z potrzeby takiego tworzenia zarówno kultury, jak i gastronomii w Łodzi, ale w jakiś inny sposób niż robiliśmy to jako Niebostan przez te 13-14 lat. Z zajawy do gastronomii, z zajawy do goszczenia ludzi. No i tak, no, lubimy wyzwania.
0: No na pewno jest to inna przestrzeń niż Niebostan. Skrajnie inna, bym powiedziała. W tej samej piwnicy, gdzie mieści się główna część Piekło Stanu, jest dość intymnie. Ale zdarza wam się wykorzystywać też tę przestrzeń holu na parterze i tworzyć tam, no, po prostu pełnoprawne wydarzenia kulturalne.
5: Tak, jak najbardziej. Tak i zamierzamy to kultywować w drugim sezonie piekłostańskim. Co więcej, zamierzamy się troszeczkę rozszerzać na to foyer na stałe. Mamy już w procesie, już realizowany plan zagospodarowania tego foyer też w taki sposób, żeby miło wam się tam siedziało i spędzało czas. Nie tylko na wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie przychodząc do nas. Tak o.
0: Przychodząc do was tak o, można się napić kawki, jakiegoś innego picia, ale też zjeść wegańskie jedzenie, co jest też ważną rzeczą w Niebostanie, rozumiem. I też mnie bardzo cieszy, że wegańska gastronomia się...
5: No niestety muszę sprostować, ponieważ wegetariańska, nie wegańska w Piekło Stanie. Okay. Natomiast faktycznie większość pozycji jest wegańskich. Duże mieliśmy zastanowienie, co z tym zrobić, czy idziemy w tą wegańskość Niebostanu, czy jednak pozwalamy sobie na to, żeby wprowadzić te produkty mleczne. Zdecydowaliśmy się w końcu trochę ze względu na przestrzeń, w którą wchodzimy, która już ma swojego odbiorcę i poczuliśmy, że ukłonem w stronę tego odbiorcy będzie jednak wprowadzenie tego krowiego mleka. Natomiast jest bezzwierzęco i na pewno tak zostanie. Wszyscy my, osoby tworzące Piekło Stan, nie jemy od lat miejsca i po prostu nienaturalnym dla nas byłoby, żeby takowe u nas było.
0: W Łodzi jest duża luka, jeżeli chodzi o kuchnię wegetariańską. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
5: Tak, jak najbardziej tak. Są to bardziej przekąski i faktycznie w tym sezonie czuję, że je dopracowałyśmy, więc bardzo zapraszam, żeby wpaść, spróbować ich, też wpaść na koktajle do nas i po prostu miło spędzić z nami czas, bo tak jak mówiłaś o intymności tej przestrzeni, w odbiciu do Niebostanu to jest w ogóle coś, co niezmiernie mnie kręci w tym lokalu, że po latach właśnie pracy w Niebostanie, który był zawsze bardzo swojski, ale jednak duży, trafiamy do przestrzeni, w której możemy faktycznie nawiązać takie relacje z gościem, w sensie i też obserwujemy, jak te relacje przy wydarzeniach albo przy nawet takich zwykłych wieczorach się nawiązują między gośćmi, że ta mała przestrzeń tworzy społeczności i bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje serduszko.
0: Czy w takim razie myślisz, że udałoby się, czy w ogóle to jest możliwe, żeby w pół roku zbudować jakąś społeczność wobec miejsca?
5: Tak. I uważam, że ją trochę zbudowałyśmy. I bardzo mnie to cieszy. I na pewno zawdzięczamy to wydarzeniom, które współtworzyłyśmy tak naprawdę z innymi ludźmi, które planujemy dalej kultywować. Ale tak, mam poczucie, że budowałyśmy przestrzeń, do której ludzie wracają, do której wracają często, w której poznali się ze sobą nawzajem i do której wracają z potrzeby bycia razem ze sobą. Więc jakby cel spełniony, teraz tylko cel na ten rok, zbieramy więcej tych ludzi.
6: To jeszcze na koniec wyjaśnijmy, co rozumiemy przez tę kulturę, bo tak mówimy, że wydarzenia kulturalne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. Mnie osobiście jako gość udało się trafić na slam poetycki, na koncert i na imprezę.
5: Tak, jest trochę wydarzeń cyklicznych, jest trochę wydarzeń jednorazowych. Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, które będziemy tworzyć w tym roku, to na pewno zostajemy z Rejwodziełem. Jest to banger zeszłego sezonu. Czyli jest to wydarzenie, na które można przyjść i porobić rzeczy manualne, którymi się zajmuje na co dzień albo ma ochotę się nauczyć. Współtworzymy to z pracownią Niwa i z DJ Amalą, no bo właśnie do tego wszystkiego Amala gra secik DJ-ski i to jest faktycznie wydarzenie, które stworzyło nam piękną społeczność i na nie serdecznie zapraszamy. Ponadto planujemy spotkania autorskie. Zaczynamy też ten sezon od Silent Disco, które już w Teatrze Jaracza w tej konfiguracji mam wrażenie, że stało się kultowe. Będziemy dalej robić bingo z Revox Drag. Będziemy, co tam jeszcze będziemy robić w tym sezonie. Zostaje też u nas Lesbijski Klub Książki, który mam wrażenie, że stał się jakimś fenomenem i wypełnił piękną lukę, która, w sensie pięknie wypełnił lukę, która była w Łodzi. Tak. I na pewno będzie jeszcze wiele formatów nowych, wiele odgrzebiemy, ale nie ukrywam, że jesteśmy 3 dni przed otwarciem i na razie skupiamy się na otwarciu.
6: Słuchać tutaj troszeczkę stresu, ale to tylko pozory, bo dziewczyny są naprawdę świetnie przygotowane na otwarcie nowego sezonu Piekłostanu. O Piekłostanie opowiedziała w audycji Noemi Wrzos, a jeżeli mało wam szczegółów dotyczących nowego sezonu, no to możecie zajrzeć chociażby na Instagrama Piekłostanu, gdzie coraz więcej takich informacji się pojawia, no a już od tego piątku możecie po prostu wpaść. A skoro pojawił się już wątek klubowy, no to najwyższa pora na wątek muzyczny. Najpewniej wiecie, że w Łodzi w latach 90. i 2000. działało mnóstwo interesujących i bardzo wpływowych zespołów gitarowych, ale czy wiecie, jak wygląda scena muzyczna w Łodzi w tej chwili? Czy przejęła ją elektronika, czy nadal rządzą gitary? Myślę, że nikt nie odpowie mi na to pytanie lepiej niż Kuba Wandachowicz, który kilka miesięcy temu rozpoczął projekt New Jazz Music. Przegląd muzyczny artystów właśnie pochodzących z tego miasta. I tak się składa, że ten przegląd właśnie dobiega do swojego finału.
7: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
8: Kuba Wandachowicz, Miejska Strefa Kultury.
6: Miejska Strefa Kultury i New Jazz Music, bo rozumiem, że ten projekt jest bardzo mocno dla ciebie gdzieś tam ważny i napędzany przez ciebie.
8: To jest mój autorski projekt, także i właściwie no, to jest to, czym się zajmuję w MSK, więc bardzo go no, tak czule traktuję. To jest no, bardzo fajna rzecz. Udaje się na razie wszystko bardzo dobrze. No i teraz będzie 25 września i 26 września wielki finał.
6: No właśnie, 90% za wami przynajmniej, nie? Już tam wszystkie zespoły
8: nawet
6: przysłuchane.
8: 92.
6: 92. Skąd to dokładne wyliczenie?
8: Z AI.
6: No dobra, się głupio pytam.
8: No.
6: Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile zespołów się do was zgłosiło w ogóle do tego przeglądu?
8: Na początku to było 120 coś chyba, nie pamiętam dokładnie, nie chcę tutaj skłamać, nie pamiętam tych liczb, szczerze mówiąc, więc wcale nie jestem taki dobry w cyferki, no ale to było ponad 100, jakieś 120 zespołów, z tym, że nie wszystkie spełniały warunki konkursowe, to znaczy nie wszystkie były z Łodzi. Ja musiałem dzwonić po zespołach, bo nie wszystkie pisały w swoim bio, skąd pochodzą, więc musiałem dzwonić do tych, które nie pisały i się upewniać, czy na pewno są z Łodzi, no i niestety tam chyba z 50 zespołów, czy artystów odpowiedzi spadło. Tam 80 chyba, 3 czy coś koło tego zostało artystów, którzy spełniali wszystkie wymogi przeglądu i konkursu. No i to była przyjemność odsłuchiwanie tego materiału.
6: W jakim składzie podejmowaliście decyzje, które zespoły zapraszacie dalej?
8: Przepraszam, w składzie był Michał Wiraszko z zespołu Muchy, Waluś Kraksa Kryzys, Maciej Werk z festiwalu Sound Edit, który jakby też nas wspiera i z którym wspólnie to organizujemy.
6: To wydaje mi się, że takie gitarolubne grono. Myślisz, że byli
8: tak, ale to nie było, znaczy pewnie było jakieś tam zbiasowanie w wyborach, ale też, no, też się niewiele zgłosiło wykonawców spoza muzyki gitarowej. Znaczy, no, było ich parę, znaczy, no, zależy jak traktujemy muzykę gitarową, bo można ją bardzo szeroko traktować, ale z reguły to byli właśnie wykonawcy z kręgu muzyki gitarowej plus jakieś tam pojedyncze solowe projekty. Bardzo mało było hip-hopu, z czym się zdziwiłem, bo było tam chyba tylko, nie wiem, 4 wykonawców. No i były takie alternatywne, takie zakręcone projekty bardzo autorskie i świetne, jak na przykład Frank Prega, który no niestety nie przeszedł do finału, ale to jest człowiek, któremu ja rokuję, naprawdę artysta, któremu ja rokuję bardzo dużą karierę, może nie taką w muzyce popularnej, ale jeśli chodzi o jakieś awangardowe granie, to jest naprawdę ciekawa osobowość, tym, że jeszcze bardzo młoda.
6: No i docieramy do sedna. Koncert finałowy, 25 września, jeżeli...
8: Tak, to będzie koncert finałowy, na który wstęp jest wolny. To będzie ostateczny finał, czyli 6 finalistów w jury wybierze zwycięzcę, czyli osobę, zespół, przepraszam, który otrzyma nagrodę główną, czyli nagranie profesjonalnej epki pod okiem Marcina Borsa i występ na koncercie finałowym festiwalu Sound Edit oraz jeszcze dodatkowo, bo to jest nagroda, która jako ostatnia doszła, czyli występ 26 na drugim dniu tego finału, czyli będzie występowała wtedy Mary z Polski zagra wyjątkowy koncert, bo to będzie Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Miss Spinki, czyli utwory takich dwóch właściwie zespołów. No to był zespół, który z Kontroli W powstały Kosmetyki Miss Spinki, zespół ze Zduńskiej Woli, alternatywny z lat 80. świetny zespół i trochę zapomniany, i bardzo fajnie, że Mary to wszystko w taki brawurowy sposób odświeżyła. No i właśnie Mary będzie tą gwiazdą, a zwycięzca jeszcze zagra support 26 przed Mary, no i zapraszam serdecznie, bo to naprawdę będzie, myślę, wydarzenie takie, no, mocno łódzkie i naprawdę na wysokim poziomie.
6: Tak więc, podsumowując, najlepsza data, żeby zapoznać się z pełnym przeglądem łódzkiej sceny muzycznej i jej najmocniejszych obecnie zawodników, to, tak jak już wspomnieliśmy, 25 i 26 września w Miejskiej Strefie Kultury, byłym Domu Kultury Ariadna. Pierwszego dnia usłyszymy 6 koncertów finalistów przeglądu New Gens Music. Będą to zespoły Absurd, Scheiß, Retain Mind, Potato Stonks, Kresy i Konglomerat, a następnego dnia zwycięzca tego przeglądu wystąpił u boku Mary z Polski. Czy to nie brzmi jak świetny plan na weekend? Mnie na pewno nie trzeba 2 razy namawiać.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: 9 września to bardzo ważny dzień w kalendarzu wielu fantastycznych fundacji. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości FAS, który obchodzimy oczywiście także w całej Polsce, ale szczególnie w Łodzi mamy powód, żeby przyjrzeć się bliżej tej dacie. To właśnie w naszym mieście działa Fundacja Dom w Łodzi i to ona jest autorem kampanii przeciwko FAS, którą kojarzą osoby z całej Polski. Jej symbolem jest odwrócony kieliszek, a namawia on do zrezygnowania ze spożywania alkoholu, szczególnie osoby będące w ciąży.
7: To się dzieje w Łodzi.
0: Dzięki zaproszeniu Fundacji Dom w Łodzi miałam okazję przedpremierowo zobaczyć spot, który właśnie w ten Dzień Świadomości FAS pojawił się w całym kraju w różnego rodzaju mediach. Pozwólcie więc, że zaczniemy od początku. Najpierw o wyjaśnienie, jak wygląda FAS i jak wygląda życie z tym schorzeniem, zapytałam panią Annę Karolak, dyrektor Domu Dziecka Fundacji Dom w Łodzi.
9: FAS to jest zaburzenie neurologiczne, które dotyka wielu obszarów życia dziecka, również w dorosłym życiu, czyli to jest zaburzenie, z którego się nie wyrasta, nie da się wyleczyć żadnymi lekami, żadną terapią. Oczywiście terapia jest prowadzona, ale w celu zmniejszenia tych trudności, które występują. To są trudności, które dotykają dzieci już od pierwszych dni życia. Oczywiście nie ma jednego obrazu dziecka z FAS, każde jest inne. inaczej przebiega to zaburzenie. U niektórych dzieci właśnie występują problemy z karmieniem, z saniem, więc muszą być karmione sondą. To również są dodatkowe takie medyczne trudności, dodatkowe choroby, zaburzenia wzroku, trudności kardiologiczne czy związane z funkcjonowaniem innych narządów. Dodatkowo jest to też zaburzenie, które też ma swój wizualny tutaj aspekt, że to są dzieci charakterystyczne, które mają niski wzrost, niską wagę urodzeniową, są drobne, mają też typowe cechy dysmorficzne, które są charakterystyczne dla tego zespołu i łatwo poznać, że to dziecko właśnie jest dotknięte FAS. No właśnie, poza tym, że mówiłam, że już na tych pierwszych dniach, miesiącach życia są te trudności, to później pojawiają się też trudności emocjonalne i związane z życiem w społeczeństwie, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, w dostosowaniu się do różnych zasad, czy w przedszkolu, nawet w domu też są trudności w regulacji emocji, w planowaniu różnych działań. To są trudności z wypracowaniu samodzielności takich dzieci, bo to są dzieci, które właśnie mają problem z planowaniem, z pamiętaniem o różnych obowiązkach, więc to dotyka na każdym etapie różnych sfer.
1: Czy dom w Łodzi też opiekuje się dzieciakami z FAS?
9: Tak, w naszym domu większość dzieci ma FAS. Na przestrzeni lat też można powiedzieć, że większość dzieci tutaj było z diagnozą FAS i właśnie widzimy, jaki to jest duży problem, bo to nie chodzi tylko o takie zaburzenia, trudności, które są widoczne na etapie na przykład szkolnym, że, bo też takie są, tak? Z trudności z nabywaniem umiejętności czytania, pisania, koncentracją, z w ogóle z nabywaniem nowych umiejętności, ale też właśnie takie podstawowe w takiej codzienności, w tym, że właśnie nie pamiętają o obowiązkach swoich, o tym, że nie mają trudności motoryczne, żeby gdzieś jakąś samoobsługową czynność opanować, tak? Że, która będzie im ułatwiała funkcjonowanie. To widzimy to na co dzień, jakie to jest bardzo trudne zaburzenie, które sprawia, że taka codzienność dla tych dzieci jest bardzo trudna.
1: W jaki sposób wyglądają te działania, które Fundacja Dom w Łodzi prowadzi, żeby uświadamiać ludzi na temat tej choroby?
9: Tak, my prowadzimy już 9 raz kampanię FAS-OFF, ponieważ wiemy, jak ważna jest świadomość, bo FAS jest jedyne zaburzenie, którego świadomie możemy uniknąć, po prostu nie pijąc alkoholu w czasie ciąży przez matkę. Tak, w sytuacji, gdy matka nie pije w czasie ciąży, to jest realny wpływ na to, że to dziecko nie będzie miało FAS. Inne zaburzenia, no nie jesteśmy tutaj w stanie wpłynąć na to, czy się to zaburzenie dziecka pojawi, zdiagnozuje, czy nie. A tutaj mamy taką możliwość, że możemy zadziałać, mówiąc o tym i uświadamiając, że nie picie alkoholu w czasie ciąży powoduje straszne trudności dla tego dziecka, których nie da się wyleczyć, nie da się w jakikolwiek sposób terapią wypracować. Anna Karolak, dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi.
0: Kampania, która trafiła do mediów w tym roku, jest kontynuacją zeszłorocznej edycji w taki sposób, że zeszłoroczna edycja pokazywała kobiety w ciąży, a w tym roku możemy zobaczyć te same kobiety już z narodzonymi dzieciakami i tatusiami. Tym właśnie obrazem kampania FAS-OFF chce zachęcać do świadomego i trzeźwego macierzyństwa. A o szczegółach pracy nad samą kampanią opowie Magda Schmidt, czyli jedna z producentek.
1: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy pracujecie nad kampanią FAS-OFF i tak sobie myślę, pamiętając poprzednie kampanie, że ten język tegorocznej kampanii jest troszeczkę inny niż poprzednie. Wcześniej jednak był taki ton bardziej ostrzegawczy. Tutaj wydaje mi się, że mamy taki bardziej zachęcający.
10: Jest tak, jak pani mówi. W tym roku postawiliśmy, właściwie to już w zeszłym roku, postawiliśmy na to, że nie należy ludzi straszyć. My jesteśmy tak przytłoczeni złymi wiadomościami, że postanowiliśmy w zeszłym roku kreować modę na trzeźwą ciążę, a w tym roku no to była naturalna konsekwencja tego, że bohaterowie naszego spotu już nie byli w brzuchach, tylko byli pełnoprawnymi, zdrowymi dzieciakami i chcieliśmy się podzielić taką radością z widzami, bo tak naprawdę wypełniliśmy taką obietnicę zeszłoroczną. Obiecywaliśmy, że trzeźwa ciąża to piękne macierzyństwo w tym roku. I chyba to się udało.
1: Więc bohaterkami spotu tegorocznego są bohaterki również zeszłorocznego spotu razem z dzieciakami i udało się nawet zebrać tatusiów.
10: Tak, tatusiowie dzielnie wspierali mamy na planie i była to dla nas bardzo duża niespodzianka, bo sądziliśmy, że 2-3 tatusiów się odważy, tymczasem no, zjechali praktycznie wszyscy. tylko tacy, którzy nie mogli ze względu na pracę. Więc to też była bardzo miła niespodzianka i ona pokazuje bardzo ważną rzecz. Otóż pokazuje, że to wsparcie dla mamy i to niepicie może być wspólną, rodzinną akcją. Też fajnie, że to się udało pokazać. To też jest bardzo istotne. Muszę powiedzieć, że przy którejś z kolejnych kampanii my pracowaliśmy z takimi z obalaniem mitów. To był jeszcze etap, w którym trochę bardziej straszyliśmy niż teraz. Ale co się okazało? Okazało się, że bardzo ważnym czynnikiem są takie namawiajki rodzinne. No ze mną się nie napijesz, takie troszkę nie zaszkodzi. Kieliszeczek czerwonego wina dla zdrowotności. Kurczę, otóż nigdy nie. Są dziewczyny, które myślą sobie, że skoro babcia tak mówi, skoro wujek tak mówi, skoro tata mojego męża tak mówi, no to przecież ona nie może odmówić. Otóż może, należy i trzeba dać takiej dziewczynie wsparcie.
0: Oczywiście kampanie takie jak Fasof nie miałyby racji bytu bez wsparcia. No i takim wsparciem obejmuje tę kampanię również Urząd Miasta Łodzi.
11: Agata Kobylińska, pełnomocniczka prezydent Miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży.
12: No już rozumiem, że jest długofalowa współpraca z Fundacją Dom w Łodzi nad tą kampanią. Dobrze mi się wydaje?
11: Tak, ja będąc pełnomocniczką od samego początku wspieram kampanię Fundacji Dom w Łodzi, FASO. Musimy pamiętać o tym, że każde dziecko zasługuje na dobry początek. I jako miasto jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby wspierać i promować takie kampanie, takie inicjatywy, które zachęcają do tego, żeby w przyszłości rodziły nam się zdrowe dzieci. A tutaj świadoma decyzja kobiety, całej rodziny, żeby nie spożywać alkoholu w czasie ciąży, jest tą inwestycją dla nas w przyszłość dzieci, bo tak naprawdę jakby nie patrzeć na miasto jakikolwiek samorząd, to dzieci są naszą przyszłością i to dzieci będą to miasto w przyszłości tworzyć. Więc tego typu kampanie, inicjatywy, jeżeli możemy wspólnie stanąć i powiedzieć, że jedna świadoma decyzja, mądry wybór, nie pij w ciąży, może w przyszłości uratować dziecko przed konsekwencjami, które są bardzo często bardzo ciężkie, no to jest dla nas jako miasta ważne, bo musimy dbać o to, żeby dzieci były zdrowe, bezpieczne, a tutaj tak naprawdę jedna decyzja może uratować w przyszłości zdrowie, może też i życie dziecka. Ja myślę, że to kwestia związana z niepiciem alkoholu to jest pierwsza sprawa ważna, natomiast też trzeba mówić o tym, ja jestem taką zwolenniczką w ogóle mówienia szerzej o tym, jakie spożywanie alkoholu może wpływać w ogóle na organizm człowieka i nieważne, czy to jest kobieta w ciąży, to jest o tyle ważne, no bo jeżeli jest kobieta w ciąży, no to mówimy też o przyszłości dziecka. Ale jeżeli mówimy o konsekwencjach w ogóle też spożywania alkoholu, no to też jest ważne dla miasta, żeby mówić o tym, żeby też robić to w sposób mądry i świadomy. W moim idealnym świecie, które bym stworzyła, ludzie by nie spożywali alkoholu, bo widzę w tym głównie szkody i to, w jaki sposób to wpływa na organizm, też szczególnie myślę pod kątem młodych osób, żeby te decyzje były bardziej mądre i świadome. Natomiast musimy też pamiętać, że to jest dotyczy całej rodziny. Kobieta oczywiście jest odpowiedzialna za to, czy będzie piła w ciąży, czy nie. Natomiast potem konsekwencje ponosi cała rodzina.
0: Oczywiście mamy, które widzicie w spocie Fasof, to nie żadne podstawione aktorki, a prawdziwe mamy, które chcą powiedzieć coś ważnego na temat macierzyństwa, więc o zabranie głosu poprosiłam również panią Sarę, którą widzicie właśnie w tym spocie.
7: Edukacja w Łodzi.
13: Dobrze, ja jestem Sara Mokros, jestem dulą dietetykiem klinicznym, a na rękach trzymam moją córeczkę Le. W ogóle przez przypadek trafiliśmy zupełnie na informację o tym, że taka kampania będzie przez fundację organizowana. Jak zobaczyłam tą informację, od razu poczułam, że to coś, w czym chcę wziąć udział, bo nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, więc niezwłocznie się do tego zgłosiłyśmy i tak zaczęła się nasza przygoda. Jestem niesamowicie za nią wdzięczna, bo poza tym, że no naprawdę mówimy o bardzo ważnym temacie, to myślę, że takie też cenne wspomnienia na całe życie i poznaliśmy naprawdę szereg świetnych ludzi i specjalistów.
14: Czy to była trudna decyzja? Świadoma, trzeźwa ciąża?
13: Dla mnie była to oczywista decyzja, więc nie powiedziałabym nawet, że była czymś trudnym, tylko czymś takim normalnym. Natomiast gdzieś tak właśnie okazało się, że żyję troszeczkę w takiej bańce, bo myślałam, że to jest bardzo taki oczywisty temat. No okazuje się, że jednak nie do końca i nadal na oddziałach można spotkać niestety właśnie dzieci z FAS czy kobiety w ciąży pod wpływem alkoholu. Tym bardziej cieszę się, że mogłyśmy wziąć po prostu w tym udział, żeby o tym głośno mówić, żeby dotarło do jak najszerszej
9: szerszej publiczności.
14: Tym razem nie był to taki spot straszący, a bardziej spot zachęcający. Czy to jest język, który gdzieś bardziej z panią rezonuje?
9: Myślę, że zdecydowanie, więc jak w ogóle usłyszałam, jak będzie wyglądał ten spot, zwłaszcza ten właśnie w czasie ciąży, no to ogromnie mi się zamysł spodobał. To było coś właśnie zupełnie innego niż do tej pory, więc pomyślałam sobie, że zdecydowanie przyciągnie oko nawet osób, które może nie do końca są tym tematem zainteresowane, że jednak chcąc, nie chcąc będą musiały trochę na to spojrzeć, więc zdecydowanie.
0: Więcej na temat kampanii możecie dowiedzieć się na stronie internetowej fasof.pl, ale zachęcam również do odwiedzenia strony Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie tę kampanię organizuje i prowadzi od lat. A jeżeli temat zdrowia i dobra dzieci jest Wam bliski, możecie zrobić coś więcej niż tylko zetknąć się z kampanią FASOF. Na przykład zapoznać się ze specjalnym spektaklem przygotowanym przez Fundację Teatru Otwartej Formy, który zajmuje się tematem przemocy rówieśniczej. O tym, do kogo jest skierowany i jak będą wyglądać wydarzenia towarzyszące spektaklowi, opowie Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu.
7: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
15: Teatr jako narzędzie zmiany. Projekt, który dedykujemy osobom dorosłym, osobom pełnoletnim, zajmującym się zawodowo pracą pomocową, ale też osobom, które po prostu spotykają w swojej pracy na co dzień osoby młode, młodzież, dzieci, ale też po prostu drugiego człowieka. Mają okazję w tym projekcie wziąć udział zarówno w części spektaklowej, gdzie mogą artystycznie zgłębiać temat spektaklu Bękarty Bernadety, reżyserii Gabriela Gieckiego, ale jest to też okazja, w której mogą zdobyć praktyczne narzędzia do pracy w temacie przeciwdziałania przemocy, ale też reagowania na tą przemoc. Można zdobyć praktyczne narzędzia pomagające w pracy z drugim człowiekiem w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że jest to ważny projekt, ponieważ każdy z nas w pewnym momencie spotyka drugą osobę, zarówno w pracy zawodowej, jak i po prostu w życiu i warto wiedzieć, w jaki sposób można udzielić pomocy osobie w potrzebie. Wydarzenie będzie miało 3 terminy, 15 września, 16 oraz 17. Będą to 3 terminy, w których gramy spektakl Bękarty Bernadety, ale dodatkowo do spektaklu będzie dedykowana rozmowa z Barbarą Michalską, przedstawicielką Fundacji Edukabe, która poprowadzi spotkanie z uczestnikami, którzy będą mogli wymienić swoje refleksje po spektaklu, a po rozmowie będzie jeszcze panel warsztatowy dla grupy, która będzie chciała z niego skorzystać. Będzie to już w 100% praktyczne działanie, na którym uczestnicy zdobędą narzędzia, będą mogli wypracować różne metody pracy z dziećmi i z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na fanpage'u Fundacji Teatru Otwartej Formy oraz na fanpage'u partnera Teatru Pinokio w Łodzi.
0: Myślę, że oba te tematy możemy podsumować takim wydawałoby się prostym, ale bardzo ważnym stwierdzeniem. Bezpieczne dzieciństwo zaczyna się od nas, dorosłych. Dlatego zachęcam do uważności i odpowiedzialności i bardzo dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
10: to dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.

0: hiterów Meloradia Łódź.
1: Wrzesień w mieście to nie tylko wysyp festiwali chcących skorzystać z ostatnich ciepłych promieni słońca, ale także początek nowego sezonu teatralnego, czas nowych otwarć i fantastycznych premier. I właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Na magazyn reporterów zaprasza Was Weronika Kobus za mikrofonu. No i po raz kolejny, po letniej przerwie, wybierzemy się do teatru.
2: Czas wolny w Łodzi.
1: Zabieram Was do teatru i to nie byle jakiego teatru, bo do miejsca, które przeżywa właśnie od ostatnich kilku miesięcy kompletny renesans. Teatr Jaracza, bo o nim tutaj mowa, zyskał nowego dyrektora, nową kawiarnię w podziemiach i wygląda na to, że również całkiem nowe grono odbiorców. Również jako widz muszę się przyznać, że właśnie na premiery tego teatru w ubiegłym sezonie czekałam z największymi wypiekami na twarzy, a więc mogę powiedzieć tylko, że na następny również będę czekać. Udałam się na prezentację programu na nowy sezon, skąd przywiozłam kilka rozmów i wypowiedzi, których myślę, że zdecydowanie warto posłuchać. A zaczniemy od dyrektora Teatru Jaracza, Pawła Łysaka, który podsumuje ubiegły sezon teatralny właśnie w swoim teatrze oraz opowie o kilku najbliższych premierach zaplanowanych już na jesień.
3: W teatrze zaczęło się dziać wiele rzeczy, oprócz przedstawień również cały cykl spotkań, warsztatów, Piekłostan w teatrze działający, także jesteśmy pełni energii i idziemy dalej. Ten pierwszy sezon, za który serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, natchnął nas ogromnym optymizmem. Mieliśmy kilka nominacji do nagród, dostaliśmy nagrody, jesteśmy zaproszeni na festiwal prapremier ze spektaklem Internat w przyszłym miesiącu, także działamy i to wszystko wygląda fajnie. Teraz chciałem Państwu powiedzieć o kolejnym sezonie, który nas czeka i o kolejnych premierach. Ten sezon będzie również sezonem pod tym samym hasłem opowieści na czas chaosu. Chaos się nie skończył. Myślę, że może nawet się trochę ten chaos pogłębia i to w wielu dziedzinach życia. Więc będziemy ten chaos w jakiś sposób starali się znaleźć drogę jakoś. Będziemy się starali znaleźć jakiś rodzaj spojrzenia, otworzyć dyskusję. Przed nami jest 6 premier, głównie współczesnej dramaturgii, interpretacji nowych tekstów. Zajmiemy się wieloma tematami. Te tematy mają nam właśnie pomóc znalezienie jakiegoś rodzaju orientacji w świecie, jakichś współrzędnych w tym świecie, który jest coraz bardziej taki niejednoznaczny, taki trudny, przyspieszający. Jesteśmy od dłuższego czasu już, obawiamy się wojny, obawiamy się inflacji, obawiamy się wielu rzeczy i to oddziałuje na nasze życie, takie codzienne życie, że próbujemy znaleźć właśnie te współrzędne. Stąd takie tematy jak rodzina, polityka, relacje, poszukiwanie miłości, pragnień. To są tematy, które staną się taką osią tego sezonu. My nie staramy się dawać Państwu gotowych odpowiedzi. Raczej chcemy opowiadać o tym świecie, zadawać pytania i szukać języka opowiadania o tym świecie. Dlatego każde z tych premier, każde z tych tytułów niesie ze sobą odpowiedzi. Jakby zadawanie tych pytań, próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania. Już niedługo, już za miesiąc premiera Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Tu sobie pytamy o to, kto ustanawia normę. To jest spektakl Teraz, Zaraz, Naraz. Spektakl, który dotyczy problemu ADHD, problemu różnorodności, norm społecznych, presji na spełnianie tych norm. Twórczynie zadają sobie pytanie, jakby gdzie się tutaj znajdujemy, jaka jest granica między troską a kontrolą. I ten spektakl jest spektaklem, który powstał we współpracy z mieszkańcami województwa. Odbyliśmy warsztaty w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. I ten spektakl w momencie, kiedy powstanie po premierze, ruszy w objazd. Jest to nowa odsłona wspólnej sceny, czyli takiego teatru, naszego teatru w objeździe. Kolejna premiera, bardzo ważna premiera, Łaknąć Sary Kane. Do tej premiery można by zadać pytanie, czym jest obecnie Pogoń za bliskością. To jest premiera w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Katarzyna Minkowska została okrzyknięta przez miesięcznik Teatr najbardziej wpływową osobą w polskim teatrze. Dość prowokacyjnie jest to młoda reżyserka, ale już z wielkimi osiągnięciami. Bardzo się cieszymy, że Kasia będzie z nami pracować. Kasia przygotuje tekst Łaknąć Sary Kane. Tekst poetycki, niezwykle trudny. W tej swojej opowieści bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Tekst, który jest takim rodzajem próby znalezienia kontaktu, próby znalezienia języka. Ta premiera jest zaplanowana na 14 listopada.
1: To był dyrektor Teatru Jaracza Paweł Łysak i faktycznie trzeba przyznać, że ten miniony sezon teatralny charakteryzowały nie tylko ciekawe premiery, ale i mnóstwo wydarzeń towarzyszących, które pozwalały zapoznać się z kontekstem tego, o czym opowiadają spektakle i lepiej zrozumieć przedstawione w nich historie. W działaniu teatru widać też wyraźny zwrot w stronę rozwijania działań włączających i inkluzywności, o czym udało mi się porozmawiać z zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
0: Kamila Golik, ja jestem zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
1: Jeżeli mogę podpytać jeszcze o ten sezon, który już zamknęliśmy, chyba już minęło tyle czasu, że można się pokusić o pewne podsumowania. Rozumiem, że ogromnym echem odbił się Arkadius, ale czy są jeszcze jakieś takie tytuły, które można wyróżnić jako naprawdę świetnie sobie radzące w tym zeszłym sezonie?
0: Mam nadzieję, że większość tych tytułów, które zaproponowaliśmy Państwu, rezonuje z potrzebami, z oczekiwaniami. Na pewno takim dużym wydarzeniem, które miało bardzo dla nas dużą wagę, to Prowadź swój pułk przez kości umarłych w reżyserii Leny Frankiewicz do tekstu Olgi Tokarczuk. Sama noblistka była na premierze i rzeczywiście gdzieś bardzo mocno podpisała się pod tym spektaklem. I to jest spektakl, który też bardzo zaprasza publiczność. Rzeczywiście cieszy się dużym powodzeniem i dużym sukcesem frekwencyjnym jest na pewno. I taki drugi spektakl w reżyserii Pawła Łysaka, Internat, czyli opowieść o zaczerpnięta sytuacją w Ukrainie. I również autor Internatu, Sierhiej Żadan, brał udział w premierze i robiliśmy z nim spotkania. Poza tym przy każdym projekcie staramy się, do każdego projektu staramy się podchodzić tak, żeby mocno go sprofilować, żeby odpowiadał na ważne tematy, żeby zachęcał publiczność do uczestniczenia i oglądania.
1: Tutaj pojawiła się deklaracja tłumaczenia spektakli w taki sposób, żeby właśnie chociażby osoby z Ukrainy, czy tłumaczenia na język angielski, rozumiem, że to ukłon w stronę studentów przyjeżdżających do Łodzi czy innych imigrantów. W jaki sposób powstają prace nad tymi tłumaczeniami i skąd w ogóle jakby zauważenie tej potrzeby, że teatr jest potrzebny również tym demografią?
0: Generalnie to się dzieje. W różnych zakresach, mniejszych bądź większych, takie sytuacje się odbywają, że spektakle rzeczywiście są tłumaczone. Zazwyczaj jest to w sytuacji takiej, kiedy przyjeżdża na festiwal zagraniczna ekipa i wtedy trzeba zrobić napisy dla publiczności polskiej. Ale przecież mamy również, tak jak wspomniała Pani, i dużą społeczność ukraińską, i studentów, którzy są z innych krajów i studiują w języku angielskim tutaj. I w przypadku premiery Internat, która bardzo mocno rezonowała z tą społecznością ukraińską, zrobiliśmy napisy w języku ukraińskim. Nawet teraz, w przyszłym miesiącu, mamy kolejny spektakl, na którym te napisy będą wyświetlane i rzeczywiście społeczność ukraińska pojawia się na widowni. Czyli jakby zauważamy, że jest taka potrzeba, że potrzebne są takie działania. No, oprócz tego bardzo byśmy chcieli i to są trudniejsze w produkcji działania, tłumaczenia na polski język migowy, czyli zadbanie o tą publiczność, która chętnie przychodzi, natomiast potrzebuje innego potraktowania. I tutaj deklarujemy, że w każdym miesiącu w naszym repertuarze znajdzie się jeden spektakl i z tych nowych tytułów, które proponujemy, ale również z starszego repertuaru, który będzie tłumaczony na polski język migowy.
1: Mhm. Czy będą te tłumaczenia te takie z boku sceny? Bo akurat w tej kwestii w Łodzi jest to dość rozwinięty temat i rozumiem, że jest kogo gonić.
0: Tak, tak, tak. Będziemy stawiać, że tak powiem, tłumaczki na scenie, z boku sceny, ale też bardzo pracujemy nad tym, żeby nasi widzowie, osoby głuche, kupując bilet, dostawały informacje nie gdzie mają usiąść, ale gdzie będą stały tłumaczki, tak żeby sami mogli zdecydować, z której strony będzie im najwygodniej. I to jest jakaś nowość, którą chcemy wprowadzić. Oczywiście napotykamy różne technologiczne ograniczenia w związku z tym, ale pracujemy nad tym, żeby już w październiku zaproponować pierwszy taki spektakl.
1: W takim razie, jak jeszcze wygląda ta współpraca z osobami z niepełnosprawnością?

0: ogromna skarbnica talentów i takich zakresów, do których my jako osoby pełnosprawne absolutnie nie mamy dotarcia. I przygotowaliśmy razem z naszymi osobami aktorskimi, z naszym zespołem dwa projekty. I rzeczywiście oprócz tego, że przyjęły się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, to naprawdę wywołały bardzo duży odzew w naszym zespole artystycznym i dostaliśmy bardzo pozytywny feedback o potrzebie, o tym, jak bardzo jest to wspaniała współpraca, jak bardzo jest to rozwojowe i jak bardzo dużo można wzajemnie dzięki swoim doświadczeniom wyciągnąć z takiej współpracy. I tak, oddajemy tam głos osobom z niepełnosprawnością. Wiadomo, że trzeba pokierować trochę tą sytuacją, trzeba stworzyć jakieś warunki, natomiast mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to robić w teatrze tutaj jako osoby pełnosprawne i gwarantuję Państwu, że są to niesamowite doświadczenia udział w takich spotkaniach.
1: To była Kamila Golik, zastępczyni dyrektora Teatru Jaracza, a my wrócimy jeszcze na chwileczkę do wątku tych zbliżających się premier, czyli dokładniej mówiąc do premiery spektaklu Bardzo krótkie wakacje, która będzie miała miejsce 12 grudnia.
2: Łódzka premiera.
3: Kamila Leończyk, reżyserka spektaklu Bardzo krótkie wakacje na podstawie tekstu Darii Sobik. O tym tytule spektakl jest inspirowany twórczością Vittoria de Sicchi i neorealizmem włoskim, ale cała fabuła spektaklu będzie odbywała się w latach 70. we Włoszech. Tam właśnie nasza główna bohaterka Klara trafi do sanatorium ze względu na chorobę płuc, bardzo groźną i śmiertelną. I ta choroba okaże się pewnego rodzaju sposobnością na to, żeby zawalczyć o swoje życie, o godność i później się okaże również, że o prawdziwą miłość. Będzie to melodramat społeczny, czyli idziemy w konwencję, którą być może dobrze znamy, a jednocześnie chcemy ją w nieco inny sposób zaprezentować, uwzględnić właśnie społeczny kontekst wykluczenia ekonomicznego kobiet i to jest też taki temat, który będziemy eksplorować. Takim zdaniem, które jest dla nas istotne w tym projekcie jest zdanie choroba to wakacje ubogich. Czyli taka perspektywa, w której odpoczynek staje się luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić.
1: Premiera tego spektaklu dopiero w grudniu, ale już teraz możecie sprawdzić repertuar teatru na stronie teatryjaracza.pl. A ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszej audycji. Program poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Ten, kto mieszka w Łodzi, nie musi martwić się ostatnimi dniami lata, ponieważ właśnie nadejście września, początku roku szkolnego, zwiastuje w Łodzi najciekawszy okres pod kątem wydarzeń kulturalnych i to postaram się udowodnić w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wy słuchacie magazyn reporterów, a dzisiaj w audycji będzie muzycznie i klubowo.
2: Tym żyje Łódź.
1: Zanim zaproszenie na koncert, rozpoczniemy sobie od tego wątku klubowego, razem z którym przejdziemy się z piekła do nieba, bo w Łodzi jedno drugiego dzieli zaledwie 600 metrów. Niebostan w zeszłym sezonie teatralnym dorobił się młodszej siostry, czyli Piekło Stanu, kawiarni otwartej w piwnicy Teatru Jaracza. No i teraz, jako że przerwa wakacyjna się skończyła, powraca nowy sezon teatralny, powraca i Piekło Stan. A dlaczego mówię o tym w tej audycji? Piekło Stan to nie tylko koktajl bar czy kawiarnia w Teatrze Jaracza, ale przede wszystkim pełnoprawne miejsce kultury. Przeglądając ich kalendarz imprez na poprzedni sezon, mogliśmy znaleźć właśnie takie zwykłe potańcówki, jak i spotkania autorskie, koncerty, wspólne rękodzieło, no i warsztaty towarzyszące poszczególnym premierom w Jaraczu. A o to, jak będzie wyglądał ten drugi sezon w historii Piekło Stanu, zapytałam jedną z dwóch sprawczyń całego zamieszania.
5: Czołem, Noemi Wrzos z Piekło Stanu, czyli młodszej siostry Niebostanu, a także koktajl balu w Teatrze Jaracza.

0: No to zacznijmy sobie od tego powinowactwa z niebostanem, bo z tego co kojarzę, to oczywiście pracowałaś w niebostanie wcześniej. Jak pojawił się ten pomysł, żeby raz, że się rozłączyć, zbudować drugą odnogę, a dwa, żeby zamieszkać w teatrze. To też jest wyjątkowe miejsce.
1: Nie ukrywam, że jest to też miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat 15 zajmuję się teatrem, więc a także, tak jak już zdążyłaś powiedzieć, od lat 8 jestem związana właśnie z Kubą Kawiarnią Niebostan, w której przez wiele lat pracowałam. Więc tak, więc w momencie, w którym Maciek wyszedł z propozycją, żebyśmy właśnie wraz z Pauliną prowadziły Piekłostan, no to było to jakieś połączenie dla mnie dwóch światów, które są mi niezmiernie bliskie. No i tak to wyszło. Z czego wyszedł Piekłostan? No z potrzeby czegoś nowego i z potrzeby takiego tworzenia zarówno kultury, jak i gastronomii w Łodzi, ale w jakiś inny sposób niż robiliśmy to jako Niebostan przez te 13-14 lat. Z zajawy do gastronomii, z zajawy do goszczenia ludzi. No i tak, no, lubimy wyzwania.
0: No na pewno jest to inna przestrzeń niż Niebostan. Skrajnie inna, bym powiedziała. W tej samej piwnicy, gdzie mieści się główna część Piekłostanu, jest dość intymnie. Ale zdarza wam się wykorzystywać też tę przestrzeń holu na parterze i tworzyć tam, no, po prostu pełnoprawne wydarzenia kulturalne.
1: Tak, jak najbardziej tak i zamierzamy to kultywować w drugim sezonie piekłostańskim. Co więcej, zamierzamy się troszeczkę rozszerzać na to foyer na stałe. Mamy już w procesie, już realizowany plan zagospodarowania tego foyer też w taki sposób, żeby miło wam się tam siedziało i spędzało czas. Nie tylko na wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie przychodząc do nas. Tak o.
0: Przychodząc do was tak o, można się napić kawki, jakiegoś innego picia, ale też zjeść wegańskie jedzenie, co jest też ważną rzeczą w Niebostanie, rozumiem. I też mnie bardzo cieszy, że wegańska gastronomia się...
1: No niestety muszę sprostować, ponieważ wegetariańska, nie wegańska w Piekłostanie. Okay. Natomiast faktycznie większość pozycji jest wegańskich. Duże mieliśmy zastanowienie, co z tym zrobić, czy idziemy w tą wegańskość Niebostanu, czy jednak pozwalamy sobie na to, żeby wprowadzić te produkty mleczne. Zdecydowaliśmy się w końcu trochę ze względu na przestrzeń, w którą wchodzimy, która już ma swojego odbiorcę i poczuliśmy, że ukłonem w stronę tego odbiorcy będzie jednak wprowadzenie tego krowiego mleka. Natomiast jest bezzwierzęco i na pewno tak zostanie. Wszyscy my, osoby tworzące Piekłostan, nie jemy od lat miejsca i po prostu nienaturalnym dla nas byłoby, żeby takowe u nas było.
0: W Łodzi jest duża luka, jeżeli chodzi o kuchnię wegetariańską. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
1: Tak, jak najbardziej tak. Są to bardziej przekąski i faktycznie w tym sezonie czuję, że je dopracowałyśmy, więc bardzo zapraszam, żeby wpaść, spróbować ich, też wpaść na koktajle do nas i po prostu miło spędzić z nami czas, bo tak jak mówiłaś o intymności tej przestrzeni, w odbiciu do Niebostanu to jest w ogóle coś, co niezmiernie mnie kręci w tym lokalu, że po latach właśnie pracy w Niebostanie, który był zawsze bardzo swojski, ale jednak duży, trafiamy do przestrzeni, w której możemy faktycznie nawiązać takie relacje z gościem, w sensie i też obserwujemy, jak te relacje przy wydarzeniach albo przy nawet takich zwykłych wieczorach się nawiązują między gośćmi, że ta mała przestrzeń tworzy społeczności i bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje serduszko.
0: Czy w takim razie myślisz, że udałoby się, czy w ogóle to jest możliwe, żeby w pół roku zbudować jakąś społeczność wobec miejsca?
1: Tak. I uważam, że ją trochę zbudowałyśmy i bardzo mnie to cieszy. I na pewno zawdzięczamy to wydarzeniom, które współtworzyłyśmy tak naprawdę z innymi ludźmi, które planujemy dalej kultywować. Ale tak, mam poczucie, że budowałyśmy przestrzeń, do której ludzie wracają, do której wracają często, w której poznali się ze sobą nawzajem i do której wracają z potrzeby bycia razem ze sobą. Więc jakby cel spełniony, teraz tylko cel na ten rok, zbieramy więcej tych ludzi.
0: To jeszcze na koniec wyjaśnijmy, co rozumiemy przez tę kulturę, bo tak mówimy, że wydarzenia kulturalne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. Mnie osobiście jako gość udało się trafić na slam poetycki, na koncert i na imprezę.
1: Tak, jest trochę wydarzeń cyklicznych, jest trochę wydarzeń jednorazowych. Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, które będziemy tworzyć w tym roku, to na pewno zostajemy z Rejwodziełem. Jest to banger zeszłego sezonu, czyli jest to wydarzenie, na które można przyjść i porobić rzeczy manualne, którymi się zajmuje na co dzień albo ma ochotę się nauczyć. Współtworzymy to z pracownią Niwa i z DJ Amalą, no bo właśnie do tego wszystkiego Amala gra secik DJ-ski i to jest faktycznie wydarzenie, które stworzyło nam piękną społeczność i na nie serdecznie zapraszamy. Ponadto planujemy spotkania autorskie. Zaczynamy też ten sezon od Silent Disco, które już w Teatrze Jaracza w tej konfiguracji mam wrażenie, że stało się kultowe. Będziemy dalej robić bingo z Revox Drag. Będziemy, co tam jeszcze będziemy robić w tym sezonie. Zostaje też u nas Lesbijski Klub Książki, który mam wrażenie, że stał się jakimś fenomenem i wypełnił piękną lukę, która, w sensie pięknie wypełnił lukę, która była w Łodzi. Tak. I na pewno będzie jeszcze wiele formatów nowych, wiele odgrzebiemy, ale nie ukrywam, że jesteśmy 3 dni przed otwarciem i na razie skupiamy się na otwarciu.
0: Słuchać tutaj troszeczkę stresu, ale to tylko pozory, bo dziewczyny są naprawdę świetnie przygotowane na otwarcie nowego sezonu Piekłostanu. O Piekłostanie opowiedziała w audycji Noemi Wrzos, a jeżeli mało wam szczegółów dotyczących nowego sezonu, no to możecie zajrzeć chociażby na Instagrama Piekłostanu, gdzie coraz więcej takich informacji się pojawia, no a już od tego piątku możecie po prostu wpaść. A skoro pojawił się już wątek klubowy, no to najwyższa pora na wątek muzyczny. Najpewniej wiecie, że w Łodzi w latach 90. i 2000. działało mnóstwo interesujących i bardzo wpływowych zespołów gitarowych, ale czy wiecie, jak wygląda scena muzyczna w Łodzi w tej chwili? Czy przejęła ją elektronika, czy nadal rządzą gitary? Myślę, że nikt nie odpowie mi na to pytanie lepiej niż Kuba Wandachowicz, który kilka miesięcy temu rozpoczął projekt New Jazz Music. Przegląd muzyczny artystów właśnie pochodzących z tego miasta. I tak się składa, że ten przegląd właśnie dobiega do swojego finału.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Kuba Wandachowicz, Miejska Strefa Kultury.
0: Miejska Strefa Kultury i New Jazz Music, bo rozumiem, że ten projekt jest bardzo mocno dla ciebie gdzieś tam ważny i napędzany przez
3: ciebie. To jest
0: ciebie.
3: Mój autorski projekt, także i właściwie no, to jest to, czym się zajmuję w MSK, więc bardzo go no, tak czule traktuję. To jest no, bardzo fajna rzecz. Udaje się na razie wszystko bardzo dobrze. No i teraz będzie 25 września i 26 września wielki finał.
0: No właśnie, 90% za wami przynajmniej, nie? Już tam wszystkie zespoły
3: nawet
0: przysłuchane.
3: 92.
0: 92. Skąd to dokładne wyliczenie?
3: Z AI.
0: No dobra, się głupio pytam.
3: No.
0: Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile zespołów się do was zgłosiło w ogóle do tego przeglądu?
3: Na początku to było 120 coś chyba, nie pamiętam dokładnie, nie chcę coś skłamać, nie pamiętam tych liczb, szczerze mówiąc, więc wcale nie jestem taki dobry w cyferki, no ale to było ponad 100, jakieś 120 zespołów, z tym, że nie wszystkie spełniały warunki konkursowe, to znaczy nie wszystkie były z Łodzi. Ja musiałem dzwonić po zespołach, bo nie wszystkie pisały w swoim bio, skąd pochodzą, więc musiałem dzwonić do tych, które nie pisały i się upewniać, czy na pewno są z Łodzi, no i niestety tam chyba z 50 zespołów, czy artystów odpadło, tam 80 chyba, 3 czy coś koło tego zostało artystów, którzy spełniali wszystkie wymogi przeglądu i konkursu. No i to była przyjemność odsłuchiwanie tego materiału.
0: W jakim składzie podejmowaliście decyzje, które zespoły zapraszacie dalej?
3: Przepraszam, w składzie był Michał Wiraszko z zespołu Muchy, Waluś Kraksa Kryzys, Maciej Werk z festiwalu Sound Edit, który jakby też nas wspiera i z którym wspólnie to organizujemy.
0: To wydaje mi się, że takie gitarolubne grono. Myślisz, że byliście
3: jakieś takie... Tak, ale to nie było... Takie... Znaczy, pewnie było jakieś tam zbiasowanie w wyborach, ale też, no, też się niewiele zgłosiło wykonawców spoza muzyki gitarowej. Znaczy, no, było ich parę. Znaczy, no, zależy jak traktujemy muzykę gitarową, bo można ją bardzo szeroko traktować, ale z reguły to byli właśnie wykonawcy z kręgu muzyki gitarowej plus jakieś tam pojedyncze solowe projekty. Bardzo mało było hip-hopu, z czym się zdziwiłem, bo było tam chyba tylko, nie wiem, czterech wykonawców. No i były takie alternatywne, takie zakręcone projekty, bardzo autorskie i świetne, jak na przykład Frank Prega, który no niestety nie przeszedł do finału, ale to jest człowiek, któremu ja rokuję, naprawdę artysta, któremu ja rokuję bardzo dużą karierę, może nie taką w muzyce popularnej, ale jeśli chodzi o jakieś awangardowe granie, to jest naprawdę ciekawa osobowość, tym, że jeszcze bardzo młoda.
0: No i docieramy do sedna. Koncert finałowy, 25 września, jeżeli...
3: Tak, to będzie koncert finałowy, na który wstęp jest wolny. To będzie ostateczny finał, czyli sześcioro finalistów w jury wybierze zwycięzcę, czyli osobę, zespół, przepraszam, który otrzyma nagrodę główną, czyli nagranie profesjonalnej epki pod okiem Marcina Borsa i występ na koncercie finałowym festiwalu Sound Edit oraz jeszcze dodatkowo, bo to jest nagroda, która jako ostatnia doszła, czyli występ 26 na drugim dniu tego finału, czyli będzie występowała wtedy Mary z Polski. Mary z Polski zagra wyjątkowy koncert, bo to będzie Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Miss Spinki, czyli utwory takich dwóch właściwie zespołów. No to był zespół, który z Kontroli W powstały Kosmetyki Miss Spinki, zespół ze Zduńskiej Woli, alternatywny dla 80. świetny zespół i trochę zapomniany i bardzo fajnie, że Mary to wszystko w taki brawurowy sposób odświeżyła. No i właśnie Mary będzie tą gwiazdą, a zwycięzca jeszcze zagra support 26 przed Mary. No i zapraszam serdecznie, bo to naprawdę będzie, myślę, wydarzenie takie no, mocno łódzkie i naprawdę na wysokim poziomie.
0: Tak więc podsumowując, najlepsza data, żeby zapoznać się z pełnym przeglądem łódzkiej sceny muzycznej i jej najmocniejszych obecnie zawodników, to tak jak już wspomnieliśmy, 25 i 26 września w Miejskiej Strefie Kultury, byłym Domu Kultury Ariadna. Pierwszego dnia usłyszymy 6 koncertów finalistów przeglądu New Gens Music. Będą to zespoły Absurd, Scheiß, Retain Mind, Potato Stonks, Kresy i Konglomerat, a następnego dnia zwycięzca tego przeglądu wystąpił u boku Mary z Polski. Czy to nie brzmi jak świetny plan na weekend? Mnie na pewno nie trzeba dwa razy namawiać.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Czy wiedzieliście, że możecie w Łodzi całkowicie bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach jogi, zajęciach z twórczego pisania czy w warsztacie kaletniczym? Do tego nie musicie wcale jechać do Domu Kultury oddalonego od Was przez pół miasta. Wystarczy przyjechać do centrum, a dokładniej na ulicy Rewolucji 1905 roku 11 przez 17. Brzmi zachęcająco? Zaraz opowiem Wam o szczegółach. Nazywam się Weronika Kobus, a to jest audycja poświęcona pracowni Wykwit.
2: Czas wolny w Łodzi.
0: Wielu z Was kojarzy Fundację Działania, która od długich lat już gości na tej łódzkiej scenie. Mieści się w kamienicy przy ulicy 6 sierpnia. No i właśnie dała się poznać jako fantastyczne miejsce, gdzie można zapisać się na warsztaty artystyczne. Jednak są one skierowane głównie do dzieci i do młodych dorosłych. Ta sama ekipa związana z Fundacją Działania dorobiła się niedawno nowej przestrzeni. Przestrzeni o nazwie Wykwit, która już nie ma takich ograniczeń jak ograniczenia wiekowe. Nadal są tam fantastyczne warsztaty artystyczne, warsztaty twórcze i naprawdę wszystko, czego możecie sobie zażyczyć od dobrego spędzania czasu wolnego i nie ma tam żadnych ograniczeń wiekowych i żadnych opłat. Tak naprawdę nie musicie nawet wiedzieć, na jakie warsztaty przychodzicie, bo wystarczy pojawić się w godzinach otwarcia wykwitu, no i zobaczyć, co tam akurat się dzieje, bo dzieją się naprawdę rzeczy przeróżne. Program jest niesamowicie szeroki, obejmuje warsztaty takie typowe, stolikowe, artystyczne, po których to, co zrobicie, możecie zabrać ze sobą do domu, ale też warsztaty polegające na zdobywaniu umiejętności dużo bardziej miękkich, takich jak aktorstwo czy taniec. Właściwie to jedynym ograniczeniem jest wasza wyobraźnia i tak rzadko mamy okazję to powiedzieć w przypadku przestrzeni, która działa bezpłatnie dla odbiorców. I jest to naprawdę fantastyczna rzecz. O historię wykwitu, tego jak powstało to miejsce, no i jak funkcjonuje na co dzień, zapytałam Martę Przonek z Fundacji Działania.
4: Opowiesz mi najpierw w ogóle, co było w tej przestrzeni, zanim wy się tu wprowadziliście?
5: Ostatnio dowiedzieliśmy się, że poznaliśmy właściwie mieszkankę tego lokalu, w którym teraz się znajdujemy. Pani Wiesława tutaj mieszkała na parterze z dziećmi, z mężem, z rodzicami, więc tak. Na niewielkiej powierzchni mieścił się salon, sypialnia, kuchnia, pokój do pracy dla jej mamy, tak, która się zajmowała krawiectwem. Więc no tak, tak wielopokoleniowa rodzina, ściśnięta na małym metrażu, w takiej głębokiej tutaj studni ciemnej, bo też widok z okna na ścianę kolejnej kamienicy, znaczy no tak, tak naprawdę mur sąsiedniej kamienicy jest w odległości 2 metrów, więc i też na tym podwórku mieściła się jeszcze jedna zabudowa i to stwarzało taką bardzo głęboką, wąską studnię, więc bardzo ciemno, dzieciaki siedziały pod murami, z tego co wspominała, że tutaj spędziła dzieciństwo i potem właśnie ten czas z rodziną, już własną. Dzieci po prostu biegały po podwórku, bawiły się kamieniami i tak dalej. To był tak raczej szaro zarysowany świat. Ale tak, to było niesamowite spotkanie, więc dzisiaj zderzenie też tego właśnie przeszłości i teraźniejszości, bo w tym momencie mamy zrewitalizowaną przestrzeń, zielone podwórko, trawa ładnie tutaj słychać w tle, jak jest non-stop podlewana. Ciężko na niej usiąść i poodpoczywać, ale jest za to piękna, bujna, zielona, piękne drzewa, altany, pnącza i mamy grupę młodych dorosłych, tak 20 plus lat, kilkanaście osób, uczestników warsztatów teatralnych prowadzonych przez Chantal Szczelińską. Także to już jest nasza działalność. Tak?
0: To jak ta codzienność w wykwicie wygląda?
5: Dużo sztuki, integracji, animacji, zabawy, emocji. Bardzo zróżnicowana grupa odbiorców. Właśnie akurat teraz jest taka grupa młoda, ale jutro na zajęciach u Chantal będzie już grupa starszych osób. I też dzisiaj była jeszcze grupa dzieciaków, około 10-12 lat. Więc bardzo różne towarzystwo w różnym wieku, z różnych miejsc, z różnymi zainteresowaniami i perspektywą patrzenia na świat wokół.
0: Wydaje mi się, że najważniejszą, znaczy największą przeszkodą w tworzeniu takich przestrzeni integracyjnych, artystycznych jest zawsze finansowanie. Więc zastanawiam się, w jaki sposób udało ci się zdobyć raz, że tę przestrzeń, a dwa, że finansowanie na codzienną działalność wykwitu.
5: Powiem, że ja tylko reprezentuję fundację, ale jest to grupa animatorów, edukatorów, artystów, która no, stara się od lat już, od 2015 roku o takie miejsce właśnie, gdzie będzie prowadzony program edukacji kulturalnej dla szerokiej grupy, więc to było już 10-11 lat temu, kiedy złożyliśmy ten pomysł do gminnego programu rewitalizacji, pomysł pod nazwą Świetlica Artystyczna. i z takim programem edukacyjno-artystycznym, czyli właśnie integracji przez sztukę. I to, ten pomysł się bardzo spodobał. Został przyjęty, poszukiwania miejsca, konsultacje potem z architektami, z wykonawcami również. I ta przestrzeń pojawiała się, rodziła się przez ten czas, bo miejsce było zdegradowane, że tak powiem, architektonicznie i trzeba było tutaj bardzo dużo pieniędzy włożyć w to miejsce, żeby ono mogło na nowo ożyć. I w międzyczasie my też nie czekaliśmy tylko na realizację, na finał tego, na przekazanie do realizacji tego projektu, zamierzenia. Dostaliśmy siedzibę, realizowaliśmy program edukacyjno-artystyczny, właśnie też pod nazwą Świetlice Artystyczne, tylko skierowany właśnie dla dzieci, dla młodych dorosłych, więc to taka różnica. I ten program jest finansowany cały czas na umowach wieloletnich przez miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to miejsce miało swój budżet właśnie zabezpieczony i czekało tak naprawdę na rozpisanie konkursu, na wyłonienie operatora, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przystąpiliśmy do konkursu, jak się tego pojawił, i wygraliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie, także to miejsce jest finansowane przez miasto Łódź, operatorem jest Wydział Kultury. Mamy pieniądze na to, żeby realizować program, zatrudniać artystów, edukatorów, żeby utrzymać tą przestrzeń i dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z oferty bezpłatnie. To jest bardzo ważne, bo program jest naprawdę, nieskromnie powiem, ale jest oryginalny na poziomie, tak konkurencyjny, że tak powiem, na rynku. Natomiast to tutaj jest duża różnica tego typu, że nie mamy tej bariery ekonomicznej, tak? Każdy może przyjść do Wykwitu, skorzystać, zapisać się na warsztaty twórczego pisania, czy na warsztaty teatralne, czy uczestniczyć w pokazie filmu i spotkaniach autorskich z twórcami, czy właśnie współtworzyć w ramach cyklów warsztatowych pełnoprawne dzieła artystyczne, tak? Bo razem z artystami można tutaj wyprodukować, że tak powiem, urzeczywistnić własne projekty i pomysły twórcze.
4: Nie widziałam jeszcze całej przestrzeni, ale jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, czy oprócz artystów, którzy prowadzą warsztaty, potrzebny wam był jakiś specjalny sprzęt, jakieś elementy wyposażenia, dzięki którym udaje się te różnorodne zajęcia realizować?
5: Przestrzeń częściowo była wyposażona w podstawowym zakresie. No tak jak wspomniałam, po rewitalizacji, więc mamy tutaj do dyspozycji 250 metrów takiej świeżej przestrzeni. Przestrzeń warsztatów stolikowych, przestrzeń na projekcje filmowe, takie kino powiedzmy, oraz no takie zaplecze socjalne, tak? Malutkie pomieszczenie gospodarcze, magazynowe i zaplecze kuchenne. I oczywiście to podwórko przyległe, które teraz też właśnie jest przestrzenią warsztatów teatralnych, ale często też są tutaj, jak otwieraliśmy wystawę w wakacje, to też całe wernisaże odbywały się na zewnątrz, bo tu jest bardzo przyjemnie. Warsztaty na przykład potańcówki, warsztaty taneczne odbywały się na zewnątrz. Po właśnie przygotowaniu podłoża mogliśmy sobie tańczyć pod gołym niebem tango na przykład. Więc no są, nie ma tutaj jakby takich właśnie ograniczeń. Tak naprawdę to, co nam się marzy, czy też po prostu mamy potencjał, pomysł na to, żeby stworzyć takie, to miejsce daje takie możliwości.
4: To sąsiedztwo, w którym się znaleźliście, jest z jednej strony trudne, z drugiej strony bardzo potrzebujące takich inicjatyw jak wasza. Jesteśmy pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku, a Włókienniczą, która no jakby sama Włókiennicza oczywiście przeszła rewitalizację, zmienił się gdzieś ten krajobraz Włókienniczej, ale ulice naokoło nadal pozostawały typowo łódzkie. Jak wam się żyje tutaj z sąsiadami? Czy łatwo było w ogóle przekonać sąsiadów do tego, żeby do was przyszli?
5: No, po to tu jesteśmy. Nie zakładaliśmy, że jakby łatwo to znaczy, żeby coś tutaj było na rzeczy, bo właśnie są potrzeby, widać, że mieszkańcy czują się trochę nieswojo w tym obszarze. Jesteśmy po tej stronie lepszej, po rewitalizacji. Po drugiej stronie ulicy mamy szare, brudne, zdewastowane kamienice, więc i tu są ludzie, i tu są ludzie. Część została wysiedlona, wróciła, część kupiła tu mieszkania. No, to jest naprawdę bardzo zróżnicowane społecznie środowisko, więc tak, potrzeba takiej integracji, poznania się, no, jest ogromna, więc myślę, że to jest proces i dążymy małymi krokami, tak, do tej zmiany, bo to jakby nie ma konkretnie przynieść rezultatów takich produktowych. Jesteśmy po to tutaj, żeby być z ludźmi, być dla nich, żeby stwarzać ten kontekst, przestrzeń do współdziałania, do właśnie poznawania się.
4: No to już tak schodząc na ziemię, czy są jakieś ograniczenia względem tego, kto może do was przyjść, jak zapoznać się z waszą ofertą i jak się do was zgłosić?
5: Zapraszamy wszystkich, można się zapisać na zajęcia. Trzeba wejść na stronę Fundacji Działania, na media społecznościowe, konto Wykwit na Instagramie, na Facebooku. Zapoznać się z wydarzeniami planowanymi w tym miejscu, wybrać coś dla siebie, albo też po prostu przyjść w godzinach otwarcia. Zawsze, zawsze coś tutaj się znajdzie. Jeżeli to będzie nie ten warsztat wymarzony, to jest miejsce, żeby skorzystać z biblioteczki, porozmawiać z nami, dowiedzieć się o tym miejscu więcej, o osobach, które tutaj przychodzą, poznać się, zainspirować. Może uda się nam kogoś spotkać, kto będzie właśnie tym impulsem do kolejnych działań. Także zachęcam, żeby się zainteresować, bo projekt też ma ograniczenia czasowe. To jesteśmy tutaj, więc to jest ważne i trzeba spróbować, tak, żeby wyrobić swoje zdanie na ten temat.
2: Aktywnie w Łodzi.
4: Wszystkie kontakty podała wam już Marta Przonek z Fundacji Działania, z którą rozmawiałam właśnie na podwórku Wykwitu, ale od siebie czuję się w obowiązku jeszcze dodać, że naprawdę nie ma czego się bać. Nie jest to miejsce skierowane do profesjonalistów, a bardziej do ludzi, którzy po prostu szukają wartościowego sposobu na spędzanie wolnego czasu, którzy chcą budować relacje i tworzyć sztukę, co przecież wcale nie jest takim wielkim wymaganiem. Każdy z nas może to robić. I to właśnie dzięki takim inicjatywom i takim przestrzeniom wszyscy mają równe szanse na to, żeby tę sztukę tworzyć i móc wyrażać siebie. Zaglądajcie na Facebooka Wykwitu, gdzie zobaczycie nie tylko zdjęcia z warsztatów, ale również w zakładce wydarzenia znajdziecie dokładną rozpiskę wszystkich nadchodzących zajęć. Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, gościem była Marta Przonek z Fundacji Działania. No to co? Widzimy się w Wykwicie?
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Z pewnością wielu łodzian kojarzy historię Abramka Koplowicza, młodego chłopca, który swoje dziecięce lata zamiast w szkole i na wakacjach spędził w Litzmannstadt getto. Jego pomnik i instalacja artystyczna przypominająca o jego wierszu Marzenie znajdują się w Parku Ocalałych przy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Właśnie ten chłopiec, który już w wieku kilkunastu lat był poetą i malarzem, stał się takim uosobieniem tragedii i wręcz niewyobrażalnej przemocy, jaka dotknęła dzieci podczas II wojny światowej. Teraz, dzięki wytężonej pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, możemy opowiedzieć tych historii o 10 więcej. W latach 2023-2024 IPN prowadził badania nad szczątkami dzieci znalezionych na terenie byłego obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. To właśnie tu, w Łodzi, mieścił się najbardziej wyjątkowy
0: obóz pracy. Myślę, że w historii całego świata obóz pracy dzieci. To właśnie na terenie ówczesnego Litzmannstadt getto do pracy w nieludzkich warunkach zmuszano polskie dzieci z różnych miast w wieku od 6 do 16 lat. Obóz funkcjonował od końca 1942 roku aż do samego końca niemieckiej okupacji, czyli do 19 stycznia 1945 roku. Przez lata mówiliśmy o tragedii, jaką przeżywały tam kilkunastoletnie zaledwie dzieci przez pryzmat statystyk i ilości. Teraz dzięki pracy IPN-u możemy dać tym historiom nie tylko twarz, ale i nazwiska. I to właśnie dzięki tej pracy 10 września mógł odbyć się symboliczny chociaż pogrzeb dziesiątki z tych dzieci. Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha na Chojnach, a następnie symboliczna ceremonia miała miejsce na cmentarzu na Kurczakach. W uroczystościach uczestniczył prezydent Polski Karol Nawrocki i wygłosił przemówienie, którego chciałabym, żebyśmy teraz razem posłuchali.
6: Polska wraca dziś po swoje dzieci. Polska powróciła dziś po swoje dzieci, po ponad 80 latach. Polska powróciła po swoje dzieci, żeby oddać im imię i nazwisko. Czy oddać im godność, ktoś spyta? Nie, bo godności nigdy nie stracili. Godność każdego dnia w obozie przy Przemysłowej tracili ci, którzy znęcali się nad polskimi dziećmi. Czy oddać im życiorysy? Co może być zapisane w życiorysie 16, 17, 15-letniego nastolatka, chłopca, szczególnie jeśli w momencie rozpoczęcia wojny miał 12 bądź 13 lat. Jedynym mocnym zapisem w ich życiorysie jest śmierć. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby przypomnieć ich imiona i nazwiska, oddać też miejsce refleksji i modlitwy nad ich duszą. Ale także, drodzy Państwo, musimy głęboko pamiętać, że Polska dziś wraca po swoje dzieci dzięki życzliwości i ciężkiej pracy wielu ludzi. Bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, wszystkim archeologom, naukowcom, genetykom. Dziękuję za trud pracy w przywracaniu prawdy i pamięci narodowej. Na ręce panów prezesów składam jako prezydent Polski najwyższe wyrazy szacunku. Dziękuję Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi za stałą opiekę nad losem dzieci polskich w czasie II wojny światowej. Dziękuję mieszkańcom Łodzi, wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy nie pozwolili zapomnieć i sprawili, że możemy dzisiaj przywrócić narodowej pamięci te imiona i nazwiska. Obóz w Łodzi przy ulicy Przemysłowej jest jednym z najbardziej wymownych, najbardziej ujmujących i bolesnych symboli cierpienia dzieci w czasie II wojny światowej. Mamy też świadomość, drodzy Państwo, tego, jak wyglądała statystyka tej zbrodni. Że to ponad 2000 więzionych przy Przemysłowej, ponad 200 zamordowanych, ale to przecież nie jest najważniejsze. Dziś nie o statystyce mówimy, tylko o konkretnych twarzach, o konkretnych ludziach, którzy mieli na imię Henryk, mieli na imię Tadeusz, mieli na imię Stanisław. To nie statystyka opowiada o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, ale los i cierpienie konkretnych ludzi, nastolatków, którzy mieli swoje pragnienia, marzenia, swoich rodziców, swoje rodzeństwo. To była zbrodnia dokonana w przeszłości, ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego. A zapisane ich życiorysami narodowe wspomnienie będzie z nami długo, będzie z nami zawsze. Zdzisław Kafarski miał zaledwie 17 lat, gdy stracił swoje życie. Był głodny, mógł być głodny, bo był poddawany wykańczającej pracy. Sięgnął po chleb, który mu nie przysługiwał. Człowiek, człowiek, zawsze gdy widzi głodne dziecko, jest gotowy zrobić dużo albo jest gotowy zrobić wszystko, żeby głodne dziecko nakarmić. Zdzisław został zamordowany za to, że sięgnął po chleb, bo był głodny. Wieszony za nogi i utopiony w nieczystości. Edmund Agaciński, 14 lat. Musiał bardzo kochać swoją siostrę i być bardzo odważnym, bo postanowił wyjść z domu, żeby przynieść swojej siostrze mleko w czasie okupacji. Tak bardzo ją kochał. Do domu już nie wrócił, a odwaga z nim z całą pewnością została. Bowiem chciał uciec z przemysłowej Słodzi, chciał odzyskać swoją wolność. Został nie tylko zastrzelony, ale jego ciało miało stać się także przykładem dla innych więźniów, że uciekać nie wolno. To nie statystyka, to nie historia. To twarze, to życiorysy. I wszyscy pewnie, drodzy Państwo, zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko? Jak to możliwe, że można stworzyć obóz dla dzieci, tam je wykańczać i tam je mordować? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny światowej doprowadziła do tego, że zabijano dzieci? Tak ciężko zdaje się odpowiedzieć na to pytanie, ale pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć, korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce. A nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z Księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma, że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali, aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Skoro można zabijać, skoro można bawić się w Pana Boga, który rzekomo miał umrzeć, to można mordować także niewinne dzieci. To widać w dokumentach, które zostały poświęcone powstawaniu obozowi przy ulicy Przemysłowej. Powstawał przecież, jak pisali niemieccy prawnicy i analitycy, po to, aby polskie dzieci, aby dzieci tak brutalnie okupowanego narodu nie demoralizowały niemieckich dzieci okupantów. W naszej cywilizacji, w naszej kulturze dziecko nawet brutalnego i okrutnego okupanta jest tylko dzieckiem. Nie można go niszczyć, nie można mieć do niego pretensji, nie można mu robić krzywdy, nie można go zabijać, nie można go głodzić. A z tych dokumentów wynikało jasno. Te dzieci miały być zagrożeniem dla dzieci niemieckich okupantów, bo mogły je zdemoralizować. Musimy, drodzy Państwo, wyjść dzisiaj i o to proszę z głębi serca duchownych i ekscelencje i wszystkich mieszkańców Łodzi z pewną lekcją, która jest tak mocno dla nas bolesna. Niech ta dzisiejsza lekcja płynąca tutaj z Łodzi każe nam mieć głębokie przekonanie, że wypowiadane słowa, że nasze myśli muszą brać zawsze pod uwagę zagrożenia przyszłości. Wówczas ich ofiara, tak bolesna, tak trudna dla nas do zaakceptowania, sprawi, że świat będzie lepszy.
0: To było przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone 10 września podczas symbolicznego pogrzebu dzieci zmarłych na terenie obozu przy ulicy Przemysłowej. Podczas ceremonii zostało przytoczonych 10 historii, 10 dzieci, które straciły życie właśnie w tym obozie. Nie damy rady tutaj przytoczyć ich wszystkich, ale chciałabym, żebyśmy posłuchali jednej z tych historii, historii Edwarda Gąsiorka.
7: Edward Gąsiorek urodził się 17 września 1931 roku w Lille we Francji. Jego matka, Helena, wyjechała tam w poszukiwaniu pracy, ale wróciła do Polski w 1936 roku i zamieszkała z synem w Lesznie. Jesienią 1943 roku została aresztowana i wywieziona do pracy przymusowej do Niemiec, a Edward trafił do niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi. Zmarł 29 marca 1944 roku w wyniku przewlekłego zapalenia nerek. Jego ciało pogrzebano tego samego dnia na cmentarzu pod wezwaniem świętego Wojciecha w Łodzi. Według relacji więźniów nie zmarł z przyczyn naturalnych. Wielokrotnie podejmował próby ucieczki, za co był dotkliwie bity przez załogę. Po jednej z prób ucieczki prawdopodobnie został zastrzelony.
0: Krewni Edwarda pojawili się również podczas tej uroczystości i opowiedzieli historię o kompletnym szoku, jaki przeżyli, dowiadując się właśnie o tym rozdziale ich historii rodzinnej. Ich ciocia Helena, która była mamą Edwarda Gąsiorka, co prawda spędziła z nimi wiele lat w jednym domu, ale mimo to nigdy nie wspomniała nawet o tym, że miała syna.
8: No, dla nas to był szok, nic nie wiedzieliśmy. IPN się z nami skontaktował, zrobił wymaz tacie. Niestety poprzez stan szczątków nie udało się w 100% sprawdzić, czy to faktycznie jest Edward, chociaż oni są raczej pewni z tego względu, że akurat no, bardzo dobrze, skrupulatnie prowadzili te księgi pochówkowe. No, my jesteśmy zszokowani i cieszymy się z jednej strony, że nasz krewny w końcu zostanie pochowany godnie. My to bardzo przeżywamy. I chcieliśmy podziękować IPN-owi za ich swoją pracę.
0: Nie jest moim miejscem moralizować ani sugerować żadnych wniosków płynących z tej historii, ale myślę, że jest to bardzo wyraźny dowód na to, że jeszcze bardzo dużo nie wiemy, że nasza historia jeszcze ma przed nami wiele, wiele tajemnic i dowód na to, jak ogromne znaczenie dla poszczególnych ludzi może mieć pamięć. To był Magazyn Reporterów, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
11: Witam się z wami serdecznie po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie w magazynie reporterów. Za mikrofonem Weronika Kobus. Żeby nie odpuszczać tego letniego klimatu, poopowiadamy sobie o wydarzeniach, które będą miały w Łodzi miejsce we wrześniu, czyli no oczywiście już w roku szkolnym, ale być może chociaż na chwilę pozwolą nam zapomnieć o tej szarej rzeczywistości. I po raz kolejny zajmiemy się radosnym planowaniem najbliższych wycieczek, a jeżeli mieszka się w Łodzi, no to na fajne wycieczki wcale nie trzeba jeździć daleko, bo po raz kolejny kultura w naszym mieście daje nam tyle do wyboru, że nie ma w ogóle po co wyjeżdżać. Ale zanim znowu zajrzymy do kalendarza łódzkich imprez, porozmawiamy o pewnej kontrowersyjnej inwestycji, która na razie jest jedynie w planach, a już budzi naprawdę intensywną dyskusję.
12: Tym żyje Łódź.
11: Domichowice koło Bełchatowa, miejscowość, o której wielu z was mogło do tej pory nie słyszeć, ale teraz w Łodzi jest na ustach prawie wszystkich polityków i aktywistów ze względu na planowaną budowę data center. Inwestycja na razie jest na etapie uzyskiwania potrzebnych zgód. Jej planowane zakończenie to dopiero 2029 rok, ale już słychać naprawdę donośne głosy sprzeciwu. I to godzinę drogi od Domiechowic, czyli w centrum Łodzi. W ubiegłym tygodniu pod pomnikiem jednorożca odbyła się manifestacja mająca na celu zaprotestować właśnie budowie tego centrum danych. I trzeba przyznać, że porównując do protestów organizowanych przez te same środowiska, zgromadziła naprawdę pokaźny tłum. Oto czym w ogóle jest takie data center i jakie zagrożenia może stwarzać dla lokalnej społeczności oraz o to, dlaczego w ogóle w Łodzi powinniśmy przejmować się tym tematem, zapytałam jednego z organizatorów tego protestu.
12: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
13: Nazywam się Adam Kępiński, jestem członkiem zarządu okręgu łódzkiego Partii Razem. Dzisiaj zorganizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi tutaj z organizacji społecznych protest przeciwko planowanej budowie centrum danych AI pod Bełchatowem w Domiechowicach. Ja pokrótce wytłumaczę, czym jest centrum danych. Jest to po prostu obiekt, który ma zajmować powierzchnię 50 hektarów, na którym znajdują się głównie serwery, gdzie przetwarzana jest bardzo duża ilość informacji w bardzo krótkich okresach czasu. Według planów, jakie znamy z mediów, początkowa moc, która miałaby być pobierana przez taki obiekt, to jest 500 MW. Docelowo ma to być 1000 MW. I ja może tutaj przybliżę, bo dla wielu osób są to bardzo abstrakcyjne liczby.
14: Co się porównuje do takiego zapotrzebowania?
13: Jeżeli założymy, że takie centrum pracuje 24 godziny na dobę, a pracuje, to przy poborze 500 MW mocy zużyje 126 razy więcej prądu niż wszyscy mieszkańcy Bełchatowa, który jest obok, średnio zużywają. Jest to ta skala. A jeżeli podłączymy ten obiekt do sieci elektroenergetycznej, czyli no, w Bełchatowie znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie, jeżeli podłączymy taki obiekt do naszej sieci, to elektrownia w Bełchatowie będzie musiała przeznaczyć ponad 2 z 12 bloków energetycznych, jakie posiada. Czyli to jest taka skala, czyli 25% całej mocy największej elektrowni węglowej w Europie będzie musiała zostać przeznaczona jedynie na to, żeby zasilać takie centrum. I teraz po co to centrum jest? No, niektórzy mówią, że po to, żeby prowadzić badania, żeby rozwijać polską naukę, czy też w ogóle światową naukę. Natomiast to, co wiemy z doświadczenia, to że technologia AI w dużej mierze wykorzystywana jest po to, żeby w najlepszym wypadku tworzyć śmieszne obrazki w internecie, a w najgorszym wiemy o przypadkach inwigilacji, wiemy o przypadkach wykorzystywania AI do celów militarnych, do celów inwigilacyjnych służb specjalnych wobec przeciwko obywatelom. Dlatego zebraliśmy się dzisiaj tutaj, myślę, że w dość licznym gronie, po to, żeby zaprotestować przeciwko budowie tego obiektu. I chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, dlaczego uważam, że to dotyczy nie tylko mieszkańców Domiechowic. Bo takie zarzuty już się pojawiały wobec nas, że dlaczego protestujemy w Łodzi, skoro to jest godzinę drogi stąd. Otóż dlatego, że przede wszystkim widzimy potrzebę solidaryzowania się z mieszkańcami Domiechowic, których może być dużo mniej niż nas. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich, ponieważ skokowy wzrost zapotrzebowania na tak dużo energii spowoduje, że wszystkim nam skoczą rachunki za prąd. Dodatkowo potencjalna dewastacja środowiska, jaki ten obiekt stworzy, bo ten obiekt produkuje mnóstwo ciepła, produkuje mnóstwo hałasu, który to nie jest jak przejeżdżający pociąg, który przejeżdża nam raz na jakiś czas, ale on pracuje 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jest to hałas stałego wielkiego wentylatora, który chłodzi te wszystkie serwery, które się tam znajdują. To jest coś, co wpływa na nas wszystkich. I wierzę, że ten obiekt, jeżeli uda się go postawić, to będzie to furtka do tego, żeby stawiać więcej takich obiektów i niszczyć nasze, czy życie mieszkańców okolicznych, czy przyrodę w całej Polsce.
14: Czy wiemy coś o tym, czy były jakieś konsultacje społeczne, jak podchodzą do tego mieszkańcy? Czy oni w ogóle, najbliżsi mieszkańcy, mają jakiś sposób, żeby wyrazić sprzeciw? Czy ktoś ich słucha? Czy ktoś w ogóle ich pytał o zdanie?
13: Konsultacje społeczne odbywają się właśnie teraz. W tych konsultacjach pojawiły się głosy krytyczne, głosy obawy. My chcieliśmy te głosy dzisiaj podbić, bo uważamy, że są to bardzo racjonalne głosy o to właśnie, w jaki sposób będzie wyglądało środowisko wokół tej inwestycji, ale również w jaki sposób ten obiekt miałby wpłynąć na zatrudnienie, bo wiemy, że kopalnia obok Bełchatowa będzie wygaszana, więc pojawia się pytanie, co z zatrudnieniem w regionie. Otóż uważamy, że ten obiekt w żaden stanowczy sposób nie wpłynie na poziom zatrudnienia w okolicach Bełchatowa.
14: Może podchodzę do tego na chłopski rozum, ale to nie brzmi jak kwalifikacje, które można łatwo nadbudować pomiędzy branżą górniczą, a pomiędzy branżą IT. Jakie stanowiska to by były?
13: Oficjalne informacje, z moich informacji, jakie mam, są bardzo zdawkowe. Nie wiemy tego, natomiast wiemy, powiedzmy, jakie stanowiska są obsadzane w innych tego typu obiektach w Europie czy w Stanach. I przede wszystkim wiemy, że nie jest to bardzo liczne zatrudnienie. Taki obiekt nie wymaga bardzo silnego nadzoru nad serwerami, więc najczęściej są to pracownicy ochrony, kilkunastu, może kilkudziesięciu specjalistów od instalacji, od informatyków i to właściwie tyle. No, spodziewamy się, że to zatrudnienie będzie wynosiło kilkadziesiąt osób i że więcej właściwie osób będzie zatrudnionych przy budowie tego molocha niż podczas pracy.
14: Czy wiemy coś o inwestorze, który ma zamiar zbudować centrum danych?
13: Dowiedzieliśmy się niedawno, jest to informacja, która wyciekła, została ogłoszona podczas konsultacji jako reakcja na pytania okolicznych mieszkańców w Domiechowicach. Głównym inwestorem jest spółka Partners Group, jest to szwajcarska spółka, która jest zainteresowana inwestowaniem w tego rodzaju obiekty w Europie. Nie wiemy natomiast, komu ostatecznie ta moc obliczeniowa będzie służyła. To jest na razie tajemnicą, tu mamy pogłoski. Na dzisiejszym proteście pojawiły się głosy, że są powody, by sądzić, że może z tego korzystać amerykańska spółka Palantir i jest to kolejny powód, żeby się tej inwestycji sprzeciwiać, ponieważ wiemy, że spółka Palantir ma na koncie rzeczy, które nie powinny nam się podobać z punktu widzenia obywateli, czyli monitorowanie, śledzenie, inwigilacja obywateli na porządku dziennym z wykorzystaniem technologii AI.
14: Czy podobne centra danych już są budowane w Polsce, czy to będzie pierwszy tego typu obiekt, z tego co wiemy?
13: W tej skali to będzie pierwszy taki obiekt.
14: Więc to ma trochę takie symboliczne znaczenie, ten sprzeciw dzisiaj pokazany.
13: Dlatego właśnie protestujemy.
2: To był Adam Kępiński, czyli jeden z organizatorów protestu przeciwko budowie Centrum Danych w Domichowicach. Podczas manifestacji wybrzmiewały głosy zarówno sprzeciwiające się dokładnie budowie tego jednego data center w Domichowicach, jak i głosy przeciwne technologii AI generalnie. Tak jak sami usłyszeliście w rozmowie, jest to pierwsze takie data center planowane w ogóle w Polsce, ale i też w tej części Europy, więc jest to pewien symboliczny wydźwięk protestu. Jeżeli ktoś chciałby zaprotestować przeciwko AI jako technologii samej w sobie, to właśnie dlatego mógł pojawić się na tym proteście. Natomiast głosy sprzeciwu dotyczące dużo bardziej szczegółowo budowy właśnie data center w Domichowicach zwracają uwagę na fakt, że jest to naprawdę ważna inwestycja, można by powiedzieć o znaczeniu strategicznym, więc pojawiły się głosy, aby właśnie takie inwestycje traktować na równi z budownią elektrowni atomowej i poddawać nie tylko szerszym konsultacjom społecznym, ale pojawiają się również sugestie, aby to rząd decydował o budowie właśnie takich obiektów. Oprócz wysłuchania przemówień, uczestnicy demonstracji mogli również podpisać petycję sprzeciwiającą się powstaniu Centrum Danych w Domichowicach i ta petycja nadal jest dostępna internetowo i można ją również przez internet podpisać.
12: Czas wolny w Łodzi.
2: Pora bym spełniła teraz obietnicę złożoną na początku programu, a więc zapełniamy koncertowe kalendarze łodzian. I tak jak wspominałam, nie trzeba się wybierać daleko. Zaczniemy sobie od planów Atlas Areny na najbliższe wrześniowe wieczory, bo tutaj zdecydowanie będzie się działo. Czwartek, 10 września, koncert Hollywood Vampires, czyli stare rockowe Wygi i Johnny Depp na gitarze. Hollywood Vampires to supergrupa tworzona przez Joe Perego, znanego z Aerosmith, wspomnianego już Johna Deppa na gitarze oraz Alisa Coopera na wokalu. Mamy tutaj więc naprawdę solidne gwiazdy lat 80. Więc jeśli rockowe granie z pazurem jest bliskie waszemu sercu, to właśnie 10 września na Atlas Arenie będzie datą, w której odnajdziecie się zdecydowanie jak ryby w wodzie. Natomiast jeśli waszym serduszkom bliższe są hip-hopowe rytmy, ale w tym trochę bardziej eksperymentalnym stylu, to również macie powód, żeby pojawić się we wrześniu na Atlas Arenie. 13 i 14 września to dwie daty koncertu A$AP-a Rockiego w naszej łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście druga data została dołożona po tym, jak koncert 13 września się wyprzedał, także na tym koncercie już się nie pojawicie, jeżeli nie

0: pokazywanie szerszej publiczności artystów, którzy jeszcze nie są tak znani jak wielkie radiowe gwiazdy, ale prawdopodobnie kiedyś będą. I właśnie do tego odnosi się hasło festiwalu. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Jest to również dobra okazja, żeby naprawdę znane duże gwiazdy zobaczyć na koncertach w trochę nieco bardziej intymnym i klubowym wydaniu, bo mimo, że festiwal nastawiony jest właśnie głównie na te małe koncerty, to nie zabraknie też ogromnych gwiazd. Podczas Great September zobaczymy w Łodzi takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil, ale no właśnie, nie tak jak zwyczajnie ich możemy oglądać na gigantycznych scenach, tylko właśnie w trochę mniejszych klubach, gdzie ta bliskość z artystą jest bardziej realna i dużo bardziej można wczuć się w koncert. Festiwal po raz kolejny zagości w naprawdę wielu miejscach na terenie całego miasta. Będziecie mogli przyjść na koncerty zarówno w tak dużych miejscach jak klub Prywatka czy Larum, jak i posłuchać koncertów w tych dużo, dużo bardziej intymnych przestrzeniach. Chociażby na dwóch scenach zbudowanych w pubie Łódź Kaliska, czy w ogóle w miejscach, które na co dzień przestrzeniami koncertowymi nie do końca są, takimi jak Dom Literatury czy Łódzkie Centrum Wydarzeń. Także po raz kolejny ten festiwal będzie okazją nie tylko do odkrywania samej muzyki, ale również do odkrywania Łodzi, bo jak wiemy już z poprzednich edycji, mnóstwo osób z całego kraju i nie tylko zjeżdża się właśnie, żeby uczestniczyć w wielkim zjeździe branży muzycznej, czyli festiwalu Great September. To wszystko już pomiędzy 10 a 12 września na terenie Łodzi. Szczegółową listę wszystkich lokali biorących udział w festiwalu, jak i rozpiskę wszystkich artystów na poszczególne dni i godziny już znajdziecie na stronie greatseptember.pl. No i jako osoba, która uczestniczyła już w festiwalu, podpowiem wam, że zdecydowanie warto to zrobić wcześniej i zaplanować sobie całą logistykę poruszania się między scenami, bo czasem ta muzyczna wycieczka po Łodzi, jaką funduje nam Great September, przypomina prawdziwy maraton.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Słuchacie Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji.
2: Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na Festiwal Wielu Kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten festiwal wielu kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chce nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem. I zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego Tygodnia Kultury Głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
3: Edukacja w Łodzi.
4: Prawie od początku roku, tego roku pracuję nad tym festiwalem, więc to jest w tej chwili to, co w tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to żeby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakiejś tam części spontanicznie, a poza tym też przyczyną również jest to, że partnerstwo jest Polski Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tutaj są prezentowane, ale jednocześnie też myślę, że być może na coś już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś zupełnie innego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób

0: zgadza. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą, dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18 stycznia. To są to wystawy Marka Krzysztofa Leseckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści Gusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowe. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. Natomiast między innymi będą warsztaty edukacyjne PRM w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby z dziećmi miała do czynienia z takimi, podczas takich warsztatów przybliżających trochę kultury głuchych.
1: Czyli
0: oprócz tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów m.in. Koda, ale nie tej amerykańskiej wersji, która była, osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwowzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Koda, która po prostu ma to dziecko tuszące głuchych rodziców, która nam opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będzie, będą to dni gęste napakowane, dlatego że przywitane są spotkania, między innymi spotkanie z Anną Goc na temat jej książki Głusze, prowadzone przez Izabelę Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce, jeszcze nie było takich gęstych, akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo nie były w przeszłości, ale teraz widać po jakby działaniach, po tym, że no niestety większość działań jest inicjowanych przez głuchy kobiety. Czas im dać głos. I później będzie jeszcze między innymi oprowadzanie historyczne na temat Centrum Dialogu i będą jeszcze spotkania z Danielem Kotowskim, będzie w ramach tego, ale to bardziej bym powiedziała jako uzupełniające do programu artystycznego festiwalu. I będzie jeszcze oprowadzenie po wystawie Marka Leseckiego w Galerii Bałtyckiej, bo wystawa w ogóle będzie otwarta w Galerii Bałtyckiej jako partnera festiwalu. No i myślę, że te wydarzenia jakby będą w stanie chociaż w jakimś tam ułamku przybliżyć właśnie kulturę głuchych.
1: Czy mogę zapytać o jakąś taką próbę oceny sytuacji, jak wygląda sytuacja osób głuchych w Łodzi? Czy jest wystarczająco organizacji, które zajmują się współpracą ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda? I czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi?
0: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się z tymi osobami biednymi głuchymi, czy na przykład tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jak równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego w pewnym sensie, tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie o tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiałam o dostępności. To jest coś na etapie jeszcze takiego, że musi być dostępne, musi być dostępne. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby, bo organizacje też tego nie zrobią, bo stereotypy są nadal silne, silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykam się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowców. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać. Ale nie jest wcale prosta.
2: To była rozmowa z dr Agnieszką Kołodziejczak, kuratorką programu Tydzień Kultury Głuchych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i również osobą głuchą. Tutaj już odebraliśmy pierwszą lekcję na temat kultury głuchych i samą rozmową z dr Agnieszką obaliliśmy sobie mit tego, że osoby głuche porozumiewają się tylko za pomocą polskiego języka migowego. Wiele osób mieszkających w Polsce porozumiewa się również po prostu językiem polskim i jest w stanie prowadzić zwyczajne rozmowy, ale myślę, że warto sobie zaznaczyć tutaj, że to na nas, osobach pełnosprawnych, słyszących, ciąży ta odpowiedzialność dowiadywania się i edukacji w obszarze tego, jak funkcjonują osoby z pewnymi ograniczeniami. Idealnym sposobem, myślę, przyswojenia tej wiedzy jest właśnie uczenie się od osób głuchych poprzez sztukę, którą tworzą, poprzez warsztaty, które same prowadzą, po prostu słuchając o ich doświadczeniach z pierwszej ręki. Podczas Festiwalu Czterech Kultur będziemy również mogli zobaczyć spektakl On Off, o którym już opowiadałam w tej audycji. Jest to spektakl, który jest nie tylko tłumaczony na polski język migowy, ale powstał w tym języku właśnie jako pierwszym języku tego spektaklu. To pierwsze takie przedstawienie w naszym mieście i myślę, że na dużo, dużo większą skalę również jest to pomysł pionierski. Spektakl On Off będzie można zobaczyć w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tak jak już wspomniałam, podczas Festiwalu Wielu Kultur, to będzie środa 23 września, ten spektakl miał już swój jeden pokaz w Łodzi przed wakacjami i udało mi się wtedy porozmawiać z twórcami tego spektaklu i zapytałam o to, jak wyglądała praca nad tym naprawdę wyjątkowym projektem.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
4: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On Off.
5: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
2: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
4: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w Szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku, lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak treść, pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko, jest, gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiekcie, w którym jest, obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już powiedzmy no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasitczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w On Off, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I on mówi, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy trzech aktorów głuchych i dwóch tłumaczy.
6: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
5: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już trzeci rok, więc znaliśmy się dobrze. Zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
6: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
5: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. I jest naprawdę fajnie, super.
2: Spektakl On-Off po raz drugi w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur zobaczycie w środę 23 września. Bilety jeszcze są, chociaż dla członków i członkiń Polskiego Związku Głuchych wstęp jest wolny. Ogromnie się cieszę, kiedy mogę dzielić się z Wami tak fantastycznymi pomysłami. Dziękuję za uwagę w tej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Wrzesień w Łodzi 5 lat temu zyskał przydomek Wielki, a to za sprawą festiwalu Great September, który właśnie wtedy wprowadził się do naszego miasta i nieźle namieszał na rodzimej scenie muzycznej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest cel powstawania festiwalu Great September i właściwie na czym polega festiwal showcase'owy? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, a wysłuchacie magazynu reporterów.
3: Tym żyje Łódź.
6: Great September rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, bo będzie trwał między 10 a 12 września. No i gdzie się odbywa? No to jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w Łodzi, bo jest to festiwal rozsiany po wielu różnych miejscach na mapie naszego miasta. Są to zarówno kluby, jak i przestrzenie na co dzień nie kojarzące się z muzyką na żywo i właśnie na tym polega cała magia tego wydarzenia. Festiwal stawia sobie dwa główne cele. Przedstawić odbiorcom nowych polskich artystów, których mogą jeszcze nie znać, no i sprawić, że lepiej poznają miasto, w którym się odbywa. A jak będzie wyglądać tegoroczna edycja? O tym opowiedzą dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek oraz Daria Głowacka, czyli zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
7: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek i jestem dyrektorem artystycznym festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Rozpoczyna się 10 września, kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowy, który odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż te wcześniejsze festiwale, które u Was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menedżerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów, przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też o content, który w to miasto tym festiwalem wprowadzamy. Więc zapraszam wszystkich łodzian, to jest impreza dla wszystkich was, jest tylko jeden element, powinniście chyba lubić muzykę. Jak lubicie muzykę, to zapraszam, będziecie się super bawić.
3: To się dzieje w Łodzi.
8: Oczywiście też ze swojej strony zapraszam na festiwal Great September. To jest dla nas też przepiękne zwieńczenie lata, muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę z tak naprawdę z całej Polski i będzie mogła również odkryć ciekawe lokalizacje w mieście, ponieważ to jest jedyny festiwal, który angażuje wszystkie praktycznie łódzkie kluby, a również inne ciekawe lokalizacje, jak na przykład Pasaż Schillera, na którym właśnie jesteśmy, na którym też stanie dedykowana scena M-Bank Bus on Tour, czy przepiękna instalacja artystyczna w Pasażu Róży, okraszona muzyką, gdzie będzie można również wejść, trochę się zgubić wśród tych świateł, czy chociażby nie zawsze otwarty dla wszystkich gości hotel Grand, gdzie będziemy mogli poznać muzykę we współpracy z klubem Jasmine, czyli bardziej muzykę jazzową. I festiwal odkrywa nowych twórców. Festiwal pokazuje, czym tak naprawdę żyje branża muzyczna i czym żyje muzyka obecnie, ale także zaprasza artystów bardziej znanych, bo na Great September wystąpi Zalewski, Maria Peszek, Andrzej Piaseczny, czy chociażby Julia Wieniawa oraz rosnąca artystka Liwka, którą możecie Państwo poznać chociażby z kolaboracji z Taco. Także serdecznie zapraszamy na Great September za chwilę i zapraszamy wszystkich łodzian do odkrywania i miasta, i artystów.
6: To byli Artur Rojek, czyli pomysłodawca festiwalu Great September, oraz Daria Głowacka, która reprezentuje Urząd Miasta Łodzi. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pojawienie się festiwalu w Łodzi nie jest wcale przypadkowe. To właśnie to miasto wybrał Artur Rojek, który organizował już festiwal w swoim rodzinnym mieście, w Mysłowicach, a potem przeniósł go do Katowic. OFF Festival odbywa się obecnie w Dolinie Trzech Stawów, właśnie w Katowicach, i przypomina takie festiwale jak Open Air czy Orange Warsaw, podczas gdy Great September jest troszeczkę inaczej funkcjonującą imprezą. Sam sposób zaplanowania festiwalu poniekąd wymusza na uczestnikach konieczność poruszania się po mieście i przez to samo miasto również staje się bardzo ważnym elementem imprezy. No ale dlaczego to właśnie miasto Łódź zostało wybrane? I jak wygląda zabawa na festiwalu, który odbywa się w kilkunastu miejscach naraz? Odpowiada oczywiście Artur Rojek.
7: Klubów, które angażujemy do Great September, jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w hotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty. Do tego ten bus, który tutaj stanie, znaczy to nie jest bus, to jest taka klasyczna amerykańska blaszana przyczepa, której też skonstruowaliśmy wewnątrz scenę, która jest dedykowana naszym sponsorom, czyli M-Bankowi i Mastercardowi. Ta sama scena stała w tym roku też na OFF Festiwalu i promowała Great September dla publiczności OFF Festiwalowej i tam też wystąpili artyści, którzy w poprzednich latach pojawili się na Great September, a których chcieliśmy pokazać przy okazji tej sceny na OFF Festiwalu. Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne, od pofabrycznych po eleganckie w postaci hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię. Więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no taką rzeczą, którą no bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na festiwalu w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta ma, daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny, czy Michał Wiśniewski, który nawet się pojawił w rozmowie z podcasteksem, czy Julia Wieniawa, czy Maria Peszek we współpracy z Hoshi. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają oprócz Great September takich planów, żeby w takich klubach grać. Od początku w zasadzie, kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle, kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście. Łodzianie nie mówią za dobrze o swoim mieście. Zwykle mówią, że dziury, że coś tam, że niewyremontowana kamienica i tak dalej. Ja do tego miasta przyjeżdżam z zupełnie innym nastawieniem i też chciałbym, żeby z takim nastawieniem wyjeżdżali stąd ludzie. I żeby po sobie pozostawiali swoją opinię, którą w pewnym sensie będą karmić ludzi, którzy są stąd. Tworząc w nich zupełnie inne wyobrażenie miejsca, w którym mieszkają. W Mysłowicach tak się właśnie wydarzyło. Mysłowice są dużo gorszym miastem niż Łódź, a kiedy wprowadziłem tam festiwal i kiedy zaczęli się zjeżdżać ludzie z całej Polski, a potem jeszcze z zagranicy, to oni jakby wprowadzili jakby taką zupełnie inną energię, zupełnie inny wizerunek patrzenia, sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
6: Tak więc miasto staje się nie tylko scenografią, ale i pełnoprawnym aktorem w tym filmie, nazwijmy to, którym jest Great September. No i faktycznie tę różnorodność widać na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy sobie na festiwalową mapę, bo podczas Great September będziemy poruszać się pomiędzy lokalami takimi jak Iron Horse, gdzie na co dzień gra muzyka metalowa, tylko po to, żeby pojawić się na kolejnym koncercie w klubie Larum, gdzie na co dzień rządzi techno, a w ogóle kolejny koncert można sobie zaplanować w Domu Literatury. Ilość możliwych kombinacji jest naprawdę ogromna, ale jeżeli mówimy o różnorodności, to myślę, że trzeba wspomnieć też o różnorodności artystów, o tym, że będą to artyści z zupełnie różnych gatunków, to już wiemy, ale w tym roku po raz pierwszy pojawią się też artyści zagraniczni. Kuratorem tej międzynarodowej sekcji artystycznej jest wspomniany już wcześniej o festiwal. No i oczywiście obowiązkowo jest tu szalony przekrój gatunków. Będziemy mieć afrykańskie techno albo dziewczęcy punk i to wszystko na jednym festiwalu. A jeżeli to wszystko Was nie przekonuje, to Great September ma jeszcze jednego asa w rękawie, czyli panele dyskusyjne. Jest to obowiązkowy punkt każdego festiwalu showcase'owego, no i o te panele zapytałam również Artura Rojka.
7: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach, będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystamy, wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy, nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami. Ta międzynarodowość festiwalu jest też wynikiem współpracy pomiędzy Great September a festiwalem, bo kuratorem wszystkich artystów, którzy występują, artystów spoza Polski, na Great September jest festiwal. W związku z tym trzema głównymi nazwiskami zagranicznymi w tym roku będzie Ataka, który wystąpił wiele lat temu na festiwalu, jest legendarną postacią pochodzącą z Gany, reprezentującą afrodisco. Pojawi się też żeński zespół Los Bichos, czy nominowany do nagrody Mercury Prize w tym roku Dove Ellis, pochodzący z Irlandii, reprezentujący bardziej taką songwriterską i folkową stronę. Ale to nie wszystko, bo będzie też z Irlandii Yard, który z kolei jest bardzo mocno noise rockowy, a Varasti z Iranu, która jest wykształconą bardzo mocno artystką, która pracuje łącząc muzykę ambient z eksperymentem. Tych artystów w sumie będzie blisko 10 czy 12, a z każdym rokiem będzie ich więcej.
3: Czas wolny w Łodzi.
6: W takim razie wiecie już wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na temat Great September 10-12 września w naprawdę wielu, wielu miejscach w Łodzi. Materiały, które słyszeliście w audycji, to fragmenty rozmowy z Arturem Rojkiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Przeglądając w ostatnich dniach media społecznościowe, mogliście zauważyć osobliwą rolkę. Filmik, w którym pani prezydent miasta Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik ogłaszają, że w Łodzi powstanie wielki port wodny, który będzie obsługiwał statki handlowe z całej Europy. I jeżeli pomyśleliście sobie, że włodarze naszego miasta po prostu gadają głupoty, to macie rację. Były to kompletne głupoty wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale w naprawdę dobrej sprawie.
3: Tym żyje Łódź.
6: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejsza audycja będzie poświęcona programowi What the Fake, który już w najbliższych dniach, bo 17 września, rusza w Łodzi i ma na celu edukować na temat manipulacji i kłamstw w internecie nie tylko łodzian, ale i dzieciaki z całego kraju. Rozpoczęłam audycję od opowiedzenia Wam właśnie o jednej z rolek, która została wygenerowana przez sztuczną inteligencję jako część programu What the Fake. Jest to rolka z udziałem pani prezydent Hanny Zdanowskiej, więc właśnie panią prezydent zapytałam o to, z jakim odbiorem spotkała się ta rolka i o to, jaki jest cel prowadzenia działań edukacyjnych właśnie w takiej niecodziennej formie.
9: Reakcje były różne. Myślę, że przede wszystkim powiem w ten sposób. My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, szczególnie osoby z mniejszym doświadczeniem takim życiowym, bo osoba, która ma większe doświadczenie życiowe, jest w stanie niektóre połączyć kropki, ja to nazywam. Osoby z mniejszym doświadczeniem życiowym bardzo często traktują prawdę objawioną jako prawdę faktycznie tą, która jest i funkcjonuje, bo jeżeli coś się publikuje w jakimś medium, w tym momencie internet i wszelkie portale społecznościowe, to musi być prawdą. I te rolki mają na celu, to jest jedna z pierwszych, myślę, że jeszcze kolejne będą, pokazywać, że nawet jeżeli pojawia się na tej rolce osoba publiczna, w tym wypadku ja byłam faktycznie na tej rolce, ale może być równie dobrze mój skopiowany, bez mojej zgody, wizerunek. I one zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę o tym wszystkim wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia, żeby nauczyć ich sprawdzania tych prawd pokazywanych, ja tu taki duży cudzysłów robię, w internecie, że warto to skorygować w oparciu o jednak inne portale, które są sprawdzone w przypadku czy ministerstwa, czy inne, to zależy oczywiście od charakteru sprawy, czy zwyczajnie po prostu spojrzeć sobie, czy ta łódź to naprawdę nad jakimś morzem leży, czy jest możliwość, bądź jakąś dużą rzeką, żeby jakiś port przeładunkowy zbudować. Także no, trzeba uświadamiać, bo często naprawdę nie patrzymy tak realnie, tylko wszystko przyjmujemy jako pewnik, a tych pewników w życiu jest bardzo mało.
10: A czy w takim razie nie było obaw, że taka rolka może podminować zaufanie do publicznego profilu? Bo jednak tutaj się wypowiem jako osoba, która niedawno skończyła studia dziennikarskie. To była jedna z pierwszych lekcji, jakie odebraliśmy, żeby weryfikować przede wszystkim źródło. W momencie, kiedy taki przekaz pojawia się w jak najbardziej odpowiednim źródle, to czy nie jest to troszeczkę nietaktowne albo mylące, żeby...
9: Nie, od razu skorygowaliśmy, to nie były dwa oddzielnie filmiki, tylko natychmiast na tym samym filmie było i przekaz, i natychmiast jak gdyby odczarowanie tego przekazu, czyli pokazanie, że faktycznie tak nie jest. Gdyby to było faktycznie nie skorygowane od razu, to nie każdy być może miałby dostęp do kolejnego filmiku, bo nie wiemy, jak algorytm roześle te informacje w eter. W związku z czym tutaj nie bałam się tego. To było faktycznie naocznie uzmysłowienie, że w tym wypadku my faktycznie, raz jeszcze powtórzę, wystąpiliśmy w tym filmiku. A co by było, gdyby postacie wykreowane przez sztuczną inteligencję wystąpiły w tym filmiku i to powiedziały. W związku z czym to jest to, z czym my się mierzymy tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy, jak wygląda w tej chwili świat mediów, jak wygląda tych mediów internetowych, jak wygląda świat związany ze sztuczną inteligencją, to my się mierzymy naprawdę z olbrzymimi możliwościami dezinformacji, olbrzymimi możliwościami fejkowania wszystkiego, co funkcjonuje i co jest, bez żadnych konsekwencji, bo na razie trudno jest nawet namierzyć, czy dochodzić prawnie swoich praw osobistych, jeżeli ktoś coś takiego zrobi. Najlepszym przykładem jest pan Brzoska z Inpostu, który walczy z Metą, zresztą bardzo słusznie, bo jeżeli wykorzystuje się czyjś właśnie wizerunek, tam on nie występował w tym filmiku, tylko postać wykreowana przez sztuczną inteligencję, to może naprawdę doprowadzić do olbrzymich konsekwencji w postaci chociażby również konsekwencji narażenia na czyjś nienawiść, niechęć czy utraty olbrzymich zasobów finansowych, jak w przypadku osób, które sprawują jakieś funkcje faktycznie widoczne i eksponowane.
10: Czyli w takim razie musimy liczyć na regulacje dotyczące jakby prawa do własnego wizerunku ze strony rządu, bo samorządy nie mają.
9: To nie jest nasza kompetencja, niestety bardzo nad tym boleję, ale z tego, co słuchaliśmy dzisiaj razem wspólnie, co deklarował pan minister, i myślę, że w tej chwili wiele rzeczy dzieje się i myślę, że takie przepisy dotyczące ochrony swojego wizerunku też muszą się pojawić wreszcie w ustawach i w prawie obowiązującym.
6: Faktycznie, trzeba tutaj przyznać włodarzom miasta, że nie mają zamiaru siedzieć obojętnie wobec zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa właśnie związanych z treściami nieprawdziwymi, generowanymi przez AI, czy po prostu w inny sposób mających celowo wprowadzić odbiorcę w błąd. Program What the Fake, który został ogłoszony na wspólnej konferencji prasowej w EC1, jest właśnie efektem współpracy miasta, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które właśnie w EC1 się mieści, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O tym, dlaczego to właśnie Łódź jest właściwym miejscem do rozwijania takiego projektu, podczas konferencji opowiedziała prezydent miasta pani Hanna Stanowska.
9: Dzięki temu, że Łódź ma tradycje filmowe, które nie są tylko historią, one są współczesnością, one pokazują, że media film oddziaływuje, oddziaływuje bardzo silnie na nas każdego dnia, w związku z czym dla nas bardzo ważne jest, żeby wykorzystać nie tylko aspekty, te, które powstały jako program nauczania w Kompasie Przyszłości, ale przede wszystkim, żeby pokazać, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Tu mamy przede wszystkim ekipę osób i tu chciałam z całego serca podziękować wszystkim pracownikom C1 Miasto Kultury, bo to dzięki nim powstał ten program. Ludzi wyspecjalizowanych, którzy wiedzą, jak tworzy się obraz, jak tym obrazem można przemawiać, jak ten obraz może zniekształcić rzeczywistość, tą, która nas otacza. Tu również mamy wszelkiego typu atrybuty i narzędzia, żeby uczyć praktyki, jak powstaje przekaz i jak go weryfikować. W związku z czym z całego serca Wam dziękuję, bo to jest Wasza olbrzymia zasługa, że mamy przyjemność dzisiaj właśnie w tym gronie się spotkać i mówić o tym, jak ważna jest, szczególnie wśród młodego pokolenia, ale myślę, że to młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji poprzez obraz, dźwięk, jak temu przeciwdziałać. Dlatego zaczynamy 17 września, rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że również nie tylko przedstawiciele naszych łódzkich placówek, bo to już się dzieje, ale również z całej Polski spojrzą na ten program, jak ważnym jest narzędziem, żeby wychować przede wszystkim zdrowe, odporne, młode społeczeństwo, które, tak jak powiedziałam, najlepiej nauczy również swoich dziadków, żeby nie dać się oszukać chociażby metodą na wnuczka, gdzie głos może być podrobiony pod wnuczka, ale to wcale nie wnuczek dzwoni przez ten telefon czy wysyła wiadomość. Co bardzo ważne, nie jest to działanie jednorazowe, te działania będą trwały prawie 2 lata, w związku z czym jeżeli, i to jest jak gdyby pilotaż, jeżeli on sprawdzi się, że to działa fantastycznie, a co nie wątpię, bo naprawdę nasz zespół jest bardzo prężny i ma tą w sobie siłę, żeby tą wiedzę przekazywać, to będą, myślę, że kolejne edycje, ponieważ to, co najważniejsze, to wychowanie odpornego, świadomego społeczeństwa, które szczególnie w tych trudnych czasach bardzo potrzebuje umiejętności radzenia sobie z otaczającym światem, nie tylko poprzez szkiełko i oko, ale właśnie poprzez właściwe rozwiązywanie czy akceptację bądź nie tego, co widzą w internecie. Internet, sztuczna inteligencja są bardzo, bardzo ważnymi narzędziami, których możemy korzystać, ale korzystajmy z nich świadomie.
6: Tak jak wspomniałam, program rozpoczyna się już zaraz we wrześniu, ale potrwa aż do 2028 roku. I w pierwszym etapie programu ma w nim wziąć udział 20 tysięcy uczestników, a w kolejnych 2 po 100 tysięcy rocznie. Program jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a mówiąc dokładniej do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, co najważniejsze nie tylko z Łodzi i okolic, ale i z całego kraju. Podczas prezentacji programu What the Fake osoby pracujące przy jego powstawaniu wyraziły nawet chęć, aby Łódź stała się polską stolicą walki z dezinformacją. O tym Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa.
11: Żyjemy w czasach, kiedy odróżnianie prawdy od fikcji, odróżnianie prawdy od fałszu, od fake newsów staje się dominującą kompetencją przyszłości. Może to brzmi trywialnie, ale odróżnienie tego, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w epoce sztucznej inteligencji. Dobro nie obroni się samo. Potrzebujemy siły, żeby odeprzeć ten atak i zalew dezinformacji, fake newsów. Tych, którzy chcą manipulować naszą percepcją, wykorzystywać nas do niecnych celów, oplatać nas tą siecią nieprawdziwych, nierzetelnych informacji. Dlatego musimy inwestować w edukację, musimy inwestować w szkolenia, musimy inwestować w wiedzę, żeby prawda mogła się obronić. Dlatego tego typu projekty są na wagę złota, dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy skrajne populizmy, kiedy siły, które bazują tylko i wyłącznie, kiedyś się mówiło na postprawdzie, a dzisiaj wprost na kłamstwie, dochodzą do głosu, wygrywają. Dlatego dzisiaj wierzę w to głęboko. Również ten projekt jest takim elementem walki dobra ze złem i właśnie ta wiedza, edukacja i rzetelna informacja są potrzebne do tego, żeby po prostu dobro wygrywało. Wierzę w to, że Łódź jako ważny, a ja śmiem twierdzić najważniejszy ośrodek w Polsce, jeżeli chodzi o kinematografię, może stać się też stolicą walki z dezinformacją i tego sobie i Państwu życzę.
6: Może to i górnolotne deklaracje, ale co przemawia za skutecznością Łodzi właśnie w tym programie, jest wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które sprzyja prowadzeniu zajęć nie tylko teoretycznych, ale i jak najbardziej praktycznych, o czym opowie więcej Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
12: Misją Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest upowszechnianie wiedzy o filmie, a także edukacja w obszarze filmu i kultury audiowizualnej. Jednym z naszych podstawowych celów jest podnoszenie kompetencji audiowizualnych Polaków, a także wpisywanie się w trendy rozwojowe edukacji pozaszkolnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami Warszawskiego Obserwatorium Kultury IPSOS z czerwca tego roku, niemal wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czyli 96% Polaków ogląda filmy, a 89% seriale. Zatem film, serial, czyli utwór audiowizualny, jest podstawowym medium, z którym mamy kontakt na co dzień. Poprzez projekt What the Fake chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej, jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, dysponujemy w pełni profesjonalnym zespołem filmoznawców, medioznawców, ale także edukatorów. Dysponujemy także profesjonalnym zapleczem, salami filmowymi, studiami filmowymi, studiem dźwiękowym, studiem telewizyjnym, postprodukcji czy pracownią animacji i charakteryzacji, salami kinowymi, a także wspomnianymi wystawami stałymi.
6: Więcej informacji na temat programu oraz informacje o tym, jak zapisać się do programu What the Fake, znajdziecie chociażby na stronie EC1, ec1loc.pl, a w dzisiejszym programie to już wszystko. Program przygotowała dla Was Weronika Kobus bez udziału sztucznej inteligencji. Do usłyszenia. Cześć.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Po reklamie.

0: Meloradia Łódź.
1: Ten, kto mieszka w Łodzi, nie musi martwić się ostatnimi dniami lata, ponieważ właśnie nadejście września, początku roku szkolnego, zwiastuje w Łodzi najciekawszy okres pod kątem wydarzeń kulturalnych i to postaram się udowodnić w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów, a dzisiaj w audycji będzie muzycznie i klubowo.
0: Tym żyje Łódź.
1: Zanim zaproszenie na koncert, rozpoczniemy sobie od tego wątku klubowego, razem z którym przejdziemy się z piekła do nieba, bo w Łodzi jedno od drugiego dzieli zaledwie 600 metrów. Niebostan w zeszłym sezonie teatralnym dorobił się młodszej siostry, czyli Piekło Stanu, kawiarni otwartej w piwnicy Teatru Jaracza. No i teraz, jako że przerwa wakacyjna się skończyła, powraca nowy sezon teatralny, powraca i Piekło Stan. A dlaczego mówię o tym w tej audycji? Piekłostan to nie tylko koktajl, bar czy kawiarnia w Teatrze Jaracza, ale przede wszystkim pełnoprawne miejsce kultury. Przeglądając ich kalendarz imprez na poprzedni sezon, mogliśmy znaleźć właśnie takie zwykłe potańcówki, jak i spotkania autorskie, koncerty, wspólne rękodzieło, no i warsztaty towarzyszące poszczególnym premierom w Jaraczu. A o to, jak będzie wyglądał ten drugi sezon w historii Piekłostanu, zapytałam jedną z dwóch sprawczyń całego zamieszania.
2: Czołem, Noemi Wrzos z Piekło Stanu, czyli młodszej siostry Niebostanu, a także koktajl balu w Teatrze Jaracza.
1: No to zacznijmy sobie od tego powinowactwa z Niebostanem, bo z tego, co kojarzę, to oczywiście pracowałaś w Niebostanie wcześniej. Jak pojawił się ten pomysł, żeby raz, że się rozłączyć, zbudować drugą odnogę, a dwa, żeby zamieszkać w teatrze. To też jest wyjątkowe miejsce.
2: Nie ukrywam, że jest to też miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat 15 zajmuję się teatrem, więc a także, tak jak już zdążyłaś powiedzieć, od lat 8 jestem związana właśnie z klubokawiarnią Niebostan, w której przez wiele lat pracowałam. Więc tak, więc w momencie, w którym Maciek wyszedł z propozycją, żebyśmy właśnie wraz z Pauliną prowadziły Piekłostan, no to było to jakieś połączenie dla mnie dwóch światów, które są mi niezmiernie bliskie. No i tak to wyszło. Z czego wyszedł Piekłostan? No z potrzeby czegoś nowego i z potrzeby takiego tworzenia zarówno kultury, jak i gastronomii w Łodzi, ale w jakiś inny sposób niż robiliśmy to jako Niebostan przez te 13-14 lat. Z zajawy do gastronomii, z zajawy do goszczenia ludzi. No i tak, no, lubimy wyzwania.
1: No na pewno jest to inna przestrzeń niż Niebostan. Skrajnie inna, bym powiedziała. W tej samej piwnicy, gdzie mieści się główna część Piekłostanu, jest dość intymnie. Ale zdarza wam się wykorzystywać też tę przestrzeń holu na parterze i tworzyć tam, no, po prostu pełnoprawne wydarzenia kulturalne.
2: Tak, jak najbardziej, tak i zamierzamy to kultywować w drugim sezonie piekłostańskim. Co więcej, zamierzamy się troszeczkę rozszerzać na to foyer na stałe. Mamy już w procesie, już realizowany plan zagospodarowania tego foyer też w taki sposób, żeby miło wam się tam siedziało i spędzało czas. Nie tylko na wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie przychodząc do nas tak o.
1: Przychodząc do was tak o, można się napić kawki, jakiegoś innego picia, ale też zjeść wegańskie jedzenie, co jest też ważną rzeczą w Niebostanie, rozumiem, i też mnie bardzo cieszy, że wegańska gastronomia się...
2: No niestety muszę sprostować, ponieważ wegetariańska, nie wegańska w Piekłostanie. Okay. Natomiast faktycznie większość pozycji jest wegańskich. Duże mieliśmy zastanowienie, co z tym zrobić, czy idziemy w tą wegańskość Niebostanu, czy jednak pozwalamy sobie na to, żeby wprowadzić te produkty mleczne. Zdecydowaliśmy się w końcu trochę ze względu na przestrzeń, w którą wchodzimy, która już ma swojego odbiorcę i poczuliśmy, że ukłonem w stronę tego odbiorcy będzie jednak wprowadzenie tego krowiego mleka. Natomiast jest bezzwierzęco i na pewno tak zostanie. Wszyscy my, osoby tworzące Piekłostan, nie jemy od lat mięsa i po prostu nienaturalnym dla nas byłoby, żeby tak takowe u nas było.
1: W Łodzi jest duża luka, jeżeli chodzi o kuchnię wegetariańską. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
2: Tak, jak najbardziej tak. Są to bardziej przekąski i faktycznie w tym sezonie czuję, że je dopracowałyśmy, więc bardzo zapraszam, żeby wpaść, spróbować ich, też wpaść na koktajle do nas i po prostu miło spędzić z nami czas, bo tak jak mówiłaś o intymności tej przestrzeni, w odbiciu do niebostanu, to jest w ogóle coś, co niezmiernie mnie kręci w tym lokalu, że po latach właśnie pracy w niebostanie, który był zawsze bardzo swojski, ale jednak duży, trafiamy do przestrzeni, w której możemy faktycznie nawiązać takie relacje z gościem, w sensie i też obserwujemy, jak te relacje przy wydarzeniach albo przy nawet takich zwykłych wieczorach się nawiązują między gośćmi, że ta mała przestrzeń tworzy społeczności i bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje serduszko.
1: Czy w takim razie myślisz, że udałoby się, czy w ogóle to jest możliwe, żeby w pół roku zbudować jakąś społeczność wobec miejsca?
2: Tak. I uważam, że ją trochę zbudowałyśmy i bardzo mnie to cieszy. I na pewno zawdzięczamy to wydarzeniom, które współtworzyłyśmy tak naprawdę z innymi ludźmi, które planujemy dalej kultywować. Ale tak, mam poczucie, że budowałyśmy przestrzeń, do której ludzie wracają, do której wracają często, w której poznali się ze sobą nawzajem i do której wracają z potrzeby bycia razem ze sobą. Więc jakby cel spełniony, teraz tylko cel na ten rok, zbieramy więcej tych ludzi.
1: To jeszcze na koniec wyjaśnijmy, co rozumiemy przez tę kulturę, bo tak mówimy, że wydarzenia kulturalne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. Mnie osobiście jako gość udało się trafić na slam poetycki, na koncert i na imprezę.
2: Tak, jest trochę wydarzeń cyklicznych, jest trochę wydarzeń jednorazowych. Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, które będziemy tworzyć w tym roku, to na pewno zostajemy z Rejwodziełem. Jest to banger zeszłego sezonu. Czyli jest to wydarzenie, na które można przyjść i porobić rzeczy manualne, którymi się zajmuje na co dzień albo ma ochotę się nauczyć. Współtworzymy to z pracownią Niwa i z DJ Amalą, no bo właśnie do tego wszystkiego Amala gra secik DJ-ski i to jest faktycznie wydarzenie, które stworzyło nam piękną społeczność i na nie serdecznie zapraszamy. Ponadto planujemy spotkania autorskie. Zaczynamy też ten sezon od Silent Disco, które już w Teatrze Jaracza w tej konfiguracji mam wrażenie, że stało się kultowe. Będziemy dalej robić bingo z Revox Drag. Co tam jeszcze będziemy robić w tym sezonie. Zostaje też u nas Lesbijski Klub Książki, który mam wrażenie, że stał się jakimś fenomenem i wypełnił piękną lukę, która, w sensie pięknie wypełnił lukę, która była w Łodzi. Tak. I na pewno będzie jeszcze wiele formatów nowych, wiele odgrzebiemy, ale nie ukrywam, że jesteśmy 3 dni przed otwarciem i na razie skupiamy się na otwarciu.
1: Słuchać tutaj troszeczkę stresu, ale to tylko pozory, bo dziewczyny są naprawdę świetnie przygotowane na otwarcie nowego sezonu Piekłostanu. O Piekłostanie opowiedziała w audycji Noemi Wrzos, a jeżeli mało wam szczegółów dotyczących nowego sezonu, no to możecie zajrzeć chociażby na Instagrama Piekłostanu, gdzie coraz więcej takich informacji się pojawia, no a już od tego piątku możecie po prostu wpaść. A skoro pojawił się już wątek klubowy, no to najwyższa pora na wątek muzyczne. Najpewniej wiecie, że w Łodzi w latach 90. i 2000. działało mnóstwo interesujących i bardzo wpływowych zespołów gitarowych, ale czy wiecie, jak wygląda scena muzyczna w Łodzi w tej chwili? Czy przejęła ją elektronika, czy nadal rządzą gitary? Myślę, że nikt nie odpowie mi na to pytanie lepiej niż Kuba Wandachowicz, który kilka miesięcy temu rozpoczął projekt New Gens Music. Przegląd muzyczny artystów właśnie pochodzących z tego miasta. I tak się składa, że ten przegląd właśnie dobiega do swojego finału.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Kuba Wandachowicz, Miejska Strefa Kultury.
1: Miejska Strefa Kultury i New Gens Music, bo rozumiem, że ten projekt jest bardzo mocno dla ciebie gdzieś tam ważny i napędzany przez
3: ciebie.
1: To
3: jest mój autorski projekt, także i właściwie no, to jest to, czym się zajmuję w MSK, więc bardzo go tak czule traktuję. To jest bardzo fajna rzecz. Udaje się na razie wszystko bardzo dobrze. No i teraz będzie 25 września i 26 września wielki finał.
1: No właśnie, 90% za wami przynajmniej, nie? Już tam wszystkie zespoły
3: nawet
1: przysłuchane.
3: 92.
1: 92. Skąd to dokładne wyliczenie?
3: Z AI.
1: No dobra, się głupio pytam.
3: No.
1: Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile zespołów się do was zgłosiło w ogóle do tego przeglądu?
3: Na początku to było 120 coś chyba, nie pamiętam dokładnie. Nie chcę coś skłamać, nie pamiętam tych liczb, szczerze mówiąc, więc wcale nie jestem taki dobry w cyferki. No ale to było ponad 100, jakieś 120 zespołów, z tym, że nie wszystkie spełniały warunki konkursowe, to znaczy nie wszystkie były z Łodzi. Ja musiałem dzwonić po zespołach, bo nie wszystkie pisały w swoim bio, skąd pochodzą, więc musiałem dzwonić do tych, które nie pisały i się upewniać, czy na pewno są z Łodzi. No i niestety tam chyba z 50 zespołów czy artystów odpadło. Tam 80 chyba, 3 czy coś koło tego zostało artystów, którzy spełniali wszystkie wymogi przeglądu i konkursu. No i to była przyjemność odsłuchiwanie tego materiału.
1: W jakim składzie podejmowaliście decyzję, które zespoły zapraszacie dalej?
3: Przepraszam, w składzie był Michał Wiraszko z zespołu Muchy, Waluś Kraksa Kryzys, Maciej Werk z festiwalu Sound Edit, który jakby też nas wspiera i z którym wspólnie to organizujemy.
1: To wydaje mi się, że takie gitarolubne grono. Myślisz, że byliście
3: jakieś takie... Tak, ale to nie było... Takie... Znaczy, pewnie było jakieś tam zbiasowanie w wyborach, ale też, no, też się niewiele zgłosiło wykonawców spoza muzyki gitarowej. Znaczy, no, było ich parę, zależy jak traktujemy muzykę gitarową, bo można ją bardzo szeroko traktować, ale z reguły to byli właśnie wykonawcy z kręgu muzyki gitarowej plus jakieś tam pojedyncze, solowe projekty. Bardzo mało było hip-hopu, z czym się zdziwiłem, bo było tam chyba tylko, nie wiem, 4 wykonawców. No i były takie alternatywne, takie zakręcone projekty bardzo autorskie i świetne, jak na przykład Frank Prega, który

0: profesjonalnej epki pod okiem Marcina Borsa i występ na koncercie finałowym festiwalu Sound Edit oraz jeszcze dodatkowo, bo to jest nagroda, która jako ostatnia doszła, czyli występ 26 na drugim dniu tego finału, czyli będzie występowała wtedy Mary z Polski. Mary z Polski zagra wyjątkowy koncert, bo to będzie Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Miss Spinki, czyli utwory takich dwóch właściwie zespołów. No to był zespół, który z kontroli W powstały Kosmetyki Miss Spinki, zespół ze Zduńskiej Woli, alternatywny z lat 80. świetny zespół i trochę zapomniany, i bardzo fajnie, że Mary to wszystko w taki brawurowy sposób odświeżyła. No i właśnie Mary będzie tą gwiazdą, a zwycięzca jeszcze zagra support 26 przed Mary. No i zapraszam serdecznie, bo to naprawdę będzie, myślę, wydarzenie takie no mocno łódzkie i naprawdę na wysokim poziomie.
1: Tak więc podsumowując, najlepsza data, żeby zapoznać się z pełnym przeglądem łódzkiej sceny muzycznej i jej najmocniejszych obecnie zawodników, to tak jak już wspomnieliśmy, 25 i 26 września w Miejskiej Strefie Kultury, byłym Domu Kultury Ariadna. Pierwszego dnia usłyszymy 6 koncertów finalistów przeglądu New Gens Music. Będą to zespoły Absurd, Shies, Retain Mind, Potato Stonks, Kresy i Konglomerat, a następnego dnia zwycięzca tego przeglądu wystąpił u boku Mary z Polski. Czy to nie brzmi jak świetny plan na weekend? Mnie na pewno nie trzeba dwa razy namawiać.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: 9 września to bardzo ważny dzień w kalendarzu wielu fantastycznych fundacji. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości FAS, który obchodzimy oczywiście także w całej Polsce, ale szczególnie w Łodzi mamy powód, żeby przyjrzeć się bliżej tej dacie. To właśnie w naszym mieście działa Fundacja Dom w Łodzi i to ona jest autorem kampanii przeciwko FAS, którą kojarzą osoby z całej Polski. Jej symbolem jest odwrócony kieliszek, a namawia on do zrezygnowania ze spożywania alkoholu, szczególnie osoby będące w ciąży.
3: To się dzieje w Łodzi.
1: Dzięki zaproszeniu Fundacji Dom w Łodzi miałam okazję przedpremierowo zobaczyć spot, który właśnie w ten Dzień Świadomości FAS pojawił się w całym kraju w różnego rodzaju mediach. Pozwólcie więc, że zaczniemy od początku. Najpierw o wyjaśnienie, jak wygląda FAS i jak wygląda życie z tym schorzeniem, zapytałam panią Annę Karolak, dyrektor Domu Dziecka Fundacji Dom w Łodzi.
4: FAS to jest zaburzenie neurologiczne, które dotyka wielu obszarów życia dziecka, również w dorosłym życiu, czyli to jest zaburzenie, z którego się nie wyrasta, nie da się wyleczyć żadnymi lekami, żadną terapią. Oczywiście terapia jest prowadzona, ale w celu zmniejszenia tych trudności, które występują. To są trudności, które dotykają dzieci już od pierwszych dni życia. Oczywiście nie ma jednego obrazu dziecka z FAS, każde jest inne. Inaczej przebiega to zaburzenie. U niektórych dzieci właśnie występują problemy z karmieniem, z ssaniem, więc muszą być karmione sondą. To również są dodatkowe takie medyczne trudności, dodatkowe choroby, zaburzenia wzroku, trudności kardiologiczne czy związane z funkcjonowaniem innych narządów. Dodatkowo jest to też zaburzenie, które też ma swój wizualny tutaj aspekt, że to są dzieci charakterystyczne, które mają niski wzrost, niską wagę urodzeniową, są drobne, mają też typowe cechy dysmorficzne, które są charakterystyczne dla tego zespołu i łatwo poznać, że to dziecko właśnie jest dotknięte FAS. No właśnie, poza tym, że mówiłam, że już na tych pierwszych dniach, miesiącach życia są te trudności, to później pojawiają się też trudności emocjonalne i związane z życiem w społeczeństwie, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, w dostosowaniu się do różnych zasad, czy w przedszkolu. Nawet w domu też są trudności w regulacji emocji, w planowaniu różnych działań. To są trudności z wypracowaniem samodzielności takich dzieci, bo to są dzieci, które właśnie mają problem z planowaniem, z pamiętaniem o różnych obowiązkach, więc to dotyka na każdym etapie różnych sfer.
5: Czy dom w Łodzi też opiekuje się dzieciakami z FAS?
4: Tak, w naszym domu większość dzieci ma FAS. Na przestrzeni lat też można powiedzieć, że większość dzieci tutaj było z diagnozą FAS i właśnie widzimy, jaki to jest duży problem, bo to nie chodzi tylko o takie zaburzenia, trudności, które są widoczne na etapie na przykład szkolnym, bo też takie są, tak? Z trudności z nabywaniem umiejętności czytania, pisania, koncentracją, z w ogóle z nabywaniem nowych umiejętności.

0: wartości, ale też właśnie takie podstawowe w takiej codzienności, w tym, że właśnie nie pamiętają o obowiązkach swoich, o tym, że nie mają trudności motoryczne, żeby gdzieś jakąś samoobsługową czynność opanować, tak, że która będzie im ułatwiała funkcjonowanie. To widzimy to na co dzień, jakie to jest bardzo trudne zaburzenie, które sprawia, że taka codzienność dla tych dzieci jest bardzo trudna.
1: W jaki sposób wyglądają te działania, które Fundacja Dom w Łodzi prowadzi, żeby uświadamiać ludzi na temat tej choroby?
0: My prowadzimy już 9 raz kampanię FAS-OFF, ponieważ wiemy, jak ważna jest świadomość, bo FAS to jest jedyne zaburzenie, którego świadomie możemy uniknąć, po prostu nie pijąc alkoholu w czasie ciąży przez matkę. Tak, w sytuacji, gdy matka nie pije w czasie ciąży, to jest realny wpływ na to, że to dziecko nie będzie miało FAS. Inne zaburzenia, no nie jesteśmy tutaj w stanie wpłynąć na to, czy się to zaburzenie dziecka pojawi, zdiagnozuje, czy nie, a tutaj mamy taką możliwość, że możemy zadziałać, mówiąc o tym i uświadamiając, że nie picie alkoholu w czasie ciąży powoduje straszne trudności dla tego dziecka, których nie da się wyleczyć, nie da się w jakikolwiek sposób terapią wypracować. Anna Karolak, dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi.
2: Kampania, która trafiła do mediów w tym roku, jest kontynuacją zeszłorocznej edycji w taki sposób, że zeszłoroczna edycja pokazywała kobiety w ciąży, a w tym roku możemy zobaczyć te same kobiety już z narodzonymi dzieciakami i tatusiami. Tym właśnie obrazem kampania FAS-OFF chce zachęcać do świadomego i trzeźwego macierzyństwa. A o szczegółach pracy nad samą kampanią opowie Magda Schmidt, czyli jedna z producentek.
1: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy pracujecie nad kampanią FAS-OFF i tak sobie myślę, pamiętając poprzednie kampanie, że ten język tegorocznej kampanii jest troszeczkę inny niż poprzednie. Wcześniej jednak był taki ton bardziej ostrzegawczy. Tutaj wydaje mi się, że mamy taki bardziej zachęcający.
3: Jest tak, jak pani mówi. W tym roku postawiliśmy, właściwie to już w zeszłym roku, postawiliśmy na to, że nie należy ludzi straszyć. My jesteśmy tak przytłoczeni złymi wiadomościami, że postanowiliśmy w zeszłym roku kreować modę na trzeźwą ciążę, a w tym roku no to była naturalna konsekwencja tego, że bohaterowie naszego spotu już nie byli w brzuchach, tylko byli pełnoprawnymi, zdrowymi dzieciakami i chcieliśmy się podzielić taką radością z widzami, bo tak naprawdę wypełniliśmy taką obietnicę zeszłoroczną. Obiecywaliśmy, że trzeźwa ciąża to piękne macierzyństwo w tym roku. I chyba to się udało.
1: Więc bohaterkami spotu tegorocznego są bohaterki również zeszłorocznego spotu razem z dzieciakami i udało się nawet zebrać tatusiów.
3: Tak, tatusiowie dzielnie wspierali mamy na planie i była to dla nas bardzo duża niespodzianka, bo sądziliśmy, że dwóch, trzech tatusiów się odważy, tymczasem no zjechali praktycznie wszyscy, tylko tacy, którzy nie mogli ze względu na pracę, więc to też była bardzo miła niespodzianka i ona pokazuje bardzo ważną rzecz. Otóż pokazuje, że to wsparcie dla mamy i to niepicie może być wspólną, rodzinną akcją. Też fajnie, że to się udało pokazać. To też jest bardzo istotne. Muszę powiedzieć, że przy którejś z kolejnych kampanii my pracowaliśmy z takimi obalaniem mitów. To był jeszcze etap, w którym trochę bardziej straszyliśmy niż teraz. Ale co się okazało? Okazało się, że bardzo ważnym czynnikiem są takie namawiajki rodzinne. No ze mną się nie napijesz, takie troszkę nie zaszkodzi. Kieliszeczek czerwonego wina dla zdrowotności. Kurczę, otóż nigdy nie. Są dziewczyny, które myślą sobie, że skoro babcia tak mówi, skoro wujek tak mówi, skoro tata mojego męża tak mówi, no to przecież ona nie może odmówić. Otóż może, należy i trzeba dać takiej dziewczynie wsparcie.
2: Oczywiście kampanie takie jak FAS-OFF nie miałyby racji bytu bez wsparcia. No i takim wsparciem obejmuje tę kampanię również Urząd Miasta Łodzi.
4: Agata Kobylińska, pełnomocniczka prezydent Miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży.
1: To już rozumiem, że jest długofalowa współpraca z Fundacją Dom w Łodzi nad tą kampanią. Dobrze mi się wydaje?
4: Tak, ja będąc pełnomocniczką od samego początku wspieram kampanię Fundacji Dom w Łodzi, FAS-OFF. Musimy pamiętać o tym, że każde dziecko zasługuje na dobry początek. I jako miasto jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby wspierać i promować takie kampanie, takie inicjatywy, które zachęcają do tego, żeby w przyszłości rodziły nam się zdrowe dzieci. A tutaj świadoma decyzja kobiety, całej rodziny, żeby nie spożywać alkoholu w czasie ciąży, jest tą inwestycją dla nas w przyszłość dzieci, bo tak naprawdę jakby nie patrzeć na miasto jakikolwiek samorząd, to dzieci są naszą przyszłością i to dzieci będą to miasto w przyszłości tworzyć. Więc tego typu kampanie, inicjatywy, jeżeli możemy wspólnie stanąć i powiedzieć, że jedna świadoma decyzja, mądry wybór, nie pij w ciąży, może w przyszłości uratować dziecko przed konsekwencjami, które są bardzo często bardzo ciężkie, no to to jest dla nas jako miasta ważne, bo musimy dbać o to, żeby dzieci były zdrowe, bezpieczne, a tutaj tak naprawdę jedna decyzja może uratować w przyszłości zdrowie, może też i życie dziecka. Ja myślę, że to kwestia związana z niepiciem alkoholu to jest pierwsza sprawa ważna, natomiast też trzeba mówić o tym, ja jestem taką zwolenniczką w ogóle mówienia szerzej o tym, jakie spożywanie alkoholu może wpływać w ogóle na organizm człowieka i nieważne, czy to jest kobieta w ciąży, to jest o tyle ważne, no bo jeżeli jest kobieta w ciąży, no to mówimy też o przyszłości dziecka. Ale jeżeli mówimy o konsekwencjach w ogóle też spożywania alkoholu, no to też jest ważne dla miasta, żeby mówić o tym, żeby też robić to w sposób mądry i świadomy. W moim idealnym świecie, gdybym stworzyła, ludzie by nie spożywali alkoholu, bo widzę w tym głównie szkody i to, w jaki sposób to wpływa na organizm. Też szczególnie myślę pod kątem młodych osób, żeby te decyzje były bardziej mądre i świadome. Natomiast musimy też pamiętać, że to jest dotyczy całej rodziny. Kobieta oczywiście jest odpowiedzialna za to, czy będzie piła w ciąży, czy nie. Natomiast potem konsekwencje ponosi cała rodzina.
5: Oczywiście mamy, które widzicie w spocie Fasow, to nie żadne podstawione aktorki, a prawdziwe mamy, które chcą powiedzieć coś ważnego na temat macierzyństwa, więc o zabranie głosu poprosiłam również panią Sarę, którą widzicie właśnie w tym spocie.
6: Edukacja w Łodzi.
7: Dobrze, ja jestem Sara Mokros, jestem dulą, dietetykiem klinicznym, a na rękach trzymam moją córeczkę Le. W ogóle przez przypadek trafiliśmy zupełnie na informację o tym, że taka kampania będzie przez fundację organizowana. Jak zobaczyłam tą informację, od razu poczułam, że to coś, w czym chcę wziąć udział, bo nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, więc niezwłocznie się do tego zgłosiłyśmy i tak zaczęła się nasza przygoda. Jestem niesamowicie za nią wdzięczna, bo poza tym, że no naprawdę mówimy o bardzo ważnym temacie, to myślę, że takie też cenne wspomnienia na całe życie i poznaliśmy naprawdę szereg świetnych ludzi i specjalistów.
8: Czy to była trudna decyzja? Świadoma, trzeźwa ciąża?
7: Dla mnie była to oczywista decyzja, więc nie powiedziałabym nawet, że była czymś trudnym, tylko czymś takim normalnym. Natomiast gdzieś tak właśnie okazało się, że żyję troszeczkę w takiej bańce, bo myślałam, że to jest bardzo taki oczywisty temat. No okazuje się, że jednak nie do końca i nadal na oddziałach można spotkać niestety właśnie dzieci z FAS czy kobiety w ciąży pod wpływem alkoholu. Tym bardziej cieszę się, że mogłyśmy wziąć po prostu w tym udział, żeby o tym głośno mówić i żeby dotarło do jak najszerszej publiczności.
8: Tym razem nie był to taki spot straszący, a bardziej spot zachęcający. Czy to jest język, który gdzieś bardziej z panią rezonuje?
7: Myślę, że zdecydowanie, więc jak w ogóle usłyszałam, jak będzie wyglądał ten spot, zwłaszcza ten właśnie w czasie ciąży, no to ogromnie mi się zamysł spodobał. To było coś właśnie zupełnie innego niż do tej pory, więc pomyślałam sobie, że zdecydowanie przyciągnie oko nawet osób, które może nie do końca są tym tematem zainteresowane, że jednak chcąc, nie chcąc będą musiały trochę na to spojrzeć, więc zdecydowanie.
5: Więcej na temat kampanii możecie dowiedzieć się na stronie internetowej fasof.pl, ale zachęcam również do odwiedzenia strony Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie tę kampanię organizuje i prowadzi od lat. A jeżeli temat zdrowia i dobra dzieci jest Wam bliski, możecie zrobić coś więcej niż tylko zetknąć się z kampanią Fasof. Na przykład zapoznać się ze specjalnym spektaklem przygotowanym przez Fundację Teatru Otwartej Formy, który zajmuje się tematem przemocy rówieśniczej. O tym, do kogo jest skierowany i jak będą wyglądać wydarzenia towarzyszące spektaklowi, opowie Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu.
6: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
9: Teatr jako narzędzie zmiany. Projekt, który dedykujemy osobom dorosłym, osobom pełnoletnim, zajmującym się zawodowo pracą pomocową, ale też osobom, które po prostu spotykają w swojej pracy na co dzień osoby młode, młodzież, dzieci, ale też po prostu drugiego człowieka. Mają okazję w tym projekcie wziąć udział zarówno w części spektaklowej, gdzie mogą artystycznie zgłębiać temat spektaklu Bękarty Bernadety, reżyserii Gabriela Gieckiego, ale jest to też okazja, w której mogą zdobyć praktyczne narzędzia do pracy w temacie przeciwdziałania przemocy, ale też reagowania na tą przemoc. Można zdobyć praktyczne narzędzia pomagające w pracy z drugim człowiekiem w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że jest to ważny projekt, ponieważ każdy z nas pewnym momencie spotyka drugą osobę, zarówno w pracy zawodowej, jak i po prostu w życiu. I warto wiedzieć, w jaki sposób można udzielić pomocy osobie w potrzebie. Wydarzenie będzie miało 3 terminy, 15 września, 16 oraz 17. Będą to 3 terminy, w których gramy spektakl Bękarty Bernadety, ale dodatkowo do spektaklu będzie dedykowana rozmowa z Barbarą Michalską, przedstawicielką Fundacji Edukabe, która poprowadzi spotkanie z uczestnikami, którzy będą mogli wymienić swoje refleksje po spektaklu, a po rozmowie będzie jeszcze panel warsztatowy dla grupy, która będzie chciała z niego skorzystać. Będzie to już w 100% praktyczne działanie, na którym uczestnicy zdobędą narzędzia, będą mogli wypracować różne metody pracy z dziećmi i z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na fanpage'u Fundacji Teatru Otwartej Formy oraz na fanpage'u partnera Teatru Pinokio w Łodzi.
5: Myślę, że oba te tematy możemy podsumować takim, wydawałoby się, prostym, ale bardzo ważnym stwierdzeniem. Bezpieczne dzieciństwo zaczyna się od nas, dorosłych. Dlatego zachęcam do uważności i odpowiedzialności i bardzo dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Wrzesień w mieście to nie tylko wysyp festiwali chcących skorzystać z ostatnich ciepłych promieni słońca, ale także początek nowego sezonu teatralnego, czas nowych otwarć i fantastycznych premier. I właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Na magazyn reporterów zaprasza Was Weronika Kobus za mikrofonu, no i po raz kolejny, po letniej przerwie, wybierzemy się do teatru.
6: Czas wolny w Łodzi.
5: Zabieram Was do teatru i to nie byle jakiego teatru, bo do miejsca, które przeżywa właśnie od ostatnich kilku miesięcy kompletny renesans. Teatr Jaracza, bo o nim tutaj mowa, zyskał nowego dyrektora, nową kawiarnię w podziemiach i wygląda na to, że również całkiem nowe grono odbiorców. Również jako widz muszę się przyznać, że właśnie na premiery tego teatru w ubiegłym sezonie czekałam z największymi wypiekami na twarzy, a więc mogę powiedzieć tylko, że na następny również będę czekać. Udałam się na prezentację programu na nowy sezon, skąd przywiozłam kilka rozmów i wypowiedzi, których myślę, że zdecydowanie warto posłuchać. A zaczniemy od dyrektora Teatru Jaracza, Pawła Łysaka, który podsumuje ubiegły sezon teatralny właśnie w swoim teatrze oraz opowie o kilku najbliższych premierach zaplanowanych już na jesień.
10: W teatrze zaczęło się dziać wiele rzeczy, oprócz przedstawień również cały cykl spotkań, warsztatów, Piekłostan w teatrze działający, także jesteśmy pełni energii i idziemy dalej. Ten pierwszy sezon, za który serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, natchnął nas ogromnym optymizmem. Mieliśmy kilka nominacji do nagród, dostaliśmy nagrody, jesteśmy zaproszeni na festiwal prapremier ze spektaklem Internat w przyszłym miesiącu, także działamy i to wszystko wygląda fajnie. Teraz chciałem Państwu powiedzieć o kolejnym sezonie, który nas czeka, i o kolejnych premierach. Ten sezon będzie również sezonem pod hasłem, pod tym samym hasłem opowieści na czas chaosu. Chaos się nie skończył. Myślę, że może nawet się trochę ten chaos pogłębia i to w wielu dziedzinach życia. Więc będziemy ten chaos w jakiś sposób starali się znaleźć drogę jakoś. Będziemy się starali znaleźć jakiś rodzaj spojrzenia, otworzyć dyskusję. Przed nami jest 6 premier, głównie współczesnej dramaturgii, interpretacji nowych tekstów. Zajmiemy się wieloma tematami. Te tematy mają nam właśnie pomóc znalezienie jakiegoś rodzaju orientacji w świecie, jakichś współrzędnych w tym świecie, który jest coraz bardziej taki niejednoznaczny, taki trudny, przyspieszający. Jesteśmy od dłuższego czasu już, obawiamy się wojny, obawiamy się inflacji, obawiamy się wielu rzeczy i to oddziałuje na nasze życie, takie codzienne życie, że próbujemy znaleźć ten właśnie te współrzędne. Stąd takie tematy jak rodzina, polityka, relacje, poszukiwanie miłości, pragnień. To są tematy, które staną się taką osią tego sezonu. My nie staramy się dawać Państwu gotowych odpowiedzi. Raczej chcemy opowiadać o tym świecie, zadawać pytania i szukać języka opowiadania o tym świecie. Dlatego każde z tych premier, każde z tych tytułów niesie ze sobą odpowiedzi jakby zadawanie tych pytań, próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania. Już niedługo, już za miesiąc premiera Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Tu sobie pytamy o to, kto ustanawia normę. To jest spektakl Teraz, Zaraz, Naraz. Spektakl, który dotyczy problemu ADHD, problemu różnorodności, norm społecznych, presji na spełnianie tych norm. Twórczynie zadają sobie pytanie, jakby gdzie się tutaj znajdujemy, jaka jest granica między troską a kontrolą. I ten spektakl jest spektaklem, który powstał we współpracy z mieszkańcami województwa. Odbyliśmy warsztaty w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. I ten spektakl w momencie, kiedy powstanie po premierze, ruszy w objazd. Jest to nowa odsłona wspólnej sceny, czyli takiego teatru, naszego teatru w objeździe. Kolejna premiera, bardzo ważna premiera, Łaknąć Sary Kane. Do tej premiery można by zadać pytanie, czym jest obecnie Pogoń za bliskością. To jest premiera w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Katarzyna Minkowska została okrzyknięta przez miesięcznik Teatr najbardziej wpływową osobą w polskim teatrze. Dość prowokacyjnie jest to młoda reżyserka, ale już z wielkimi osiągnięciami. Bardzo się cieszymy, że Kasia będzie z nami pracować. Kasia przygotuje tekst Łaknąć Sary Kane. Tekst poetycki, niezwykle trudny. W tej swojej opowieści, bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie, tekst, który jest takim rodzajem próby znalezienia kontaktu, próby znalezienia języka. Ta premiera jest zaplanowana na 14 listopada.
5: To był dyrektor Teatru Jaracza Paweł Łysak i faktycznie trzeba przyznać, że ten miniony sezon teatralny charakteryzowały nie tylko ciekawe premiery, ale i mnóstwo wydarzeń towarzyszących, które pozwalały zapoznać się z kontekstem tego, o czym opowiadają spektakle i lepiej zrozumieć przedstawione w nich historie. W działaniu teatru widać też wyraźny zwrot w stronę rozwijania działań włączających i inkluzywności, o czym udało mi się porozmawiać z zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
11: Kamila Golik, ja jestem zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
8: Jeżeli mogę podpytać jeszcze o ten sezon, który już zamknęliśmy, chyba już minęło tyle czasu, że można się pokusić o pewne podsumowania. Rozumiem, że ogromnym echem odbił się Arkadius, ale czy są jeszcze jakieś takie tytuły, które można wyróżnić jako naprawdę świetnie sobie radzące w tym zeszłym sezonie?
11: Mam nadzieję, że większość tych tytułów, które zaproponowaliśmy Państwu, rezonuje z potrzebami, z oczekiwaniami. Na pewno takim dużym wydarzeniem, które miało bardzo dla nas dużą wagę, to Prowadź swój pułk przez kości umarłych w reżyserii Leny Frankiewicz do tekstu Olgi Tokarczuk. Sama noblistka była na premierze i rzeczywiście gdzieś bardzo mocno podpisała się pod tym spektaklem. I to jest spektakl, który też bardzo zaprasza publiczność. Rzeczywiście cieszy się dużym powodzeniem i dużym sukcesem frekwencyjnym jest na pewno. I taki drugi spektakl w reżyserii Pawła Łysaka, Internat, czyli opowieść o zaczerpnięta sytuacją w Ukrainie. I również autor Internatu, Sierhiej Żadan, brał udział w premierze i robiliśmy z nim spotkania. Poza tym przy każdym projekcie staramy się, do każdego projektu staramy się podchodzić tak, żeby mocno go sprofilować, żeby odpowiadał na ważne tematy, żeby zachęcał publiczność do uczestniczenia i oglądania.
8: Tutaj pojawiła się deklaracja tłumaczenia spektakli w taki sposób, żeby właśnie chociażby osoby z Ukrainy, czy tłumaczenia na język angielski, rozumiem, że to ukłon w stronę
11: studentów
8: przyjeżdżających do Łodzi czy innych imigrantów. W jaki sposób powstają prace nad tymi tłumaczeniami i skąd w ogóle jakby zauważenie tej potrzeby, że teatr jest potrzebny również tym demografią?
11: Generalnie to się dzieje. W różnych zakresach, mniejszych bądź większych, takie sytuacje się odbywają, że spektakle rzeczywiście są tłumaczone. Zazwyczaj jest to w sytuacji takiej, kiedy przyjeżdża na festiwal zagraniczna ekipa i wtedy trzeba zrobić napisy dla publiczności polskiej. Ale przecież mamy również, tak jak wspomniała pani, i dużą społeczność ukraińską i studentów, którzy są z innych krajów i studiują w języku angielskim tutaj. I w przypadku premiery Internat, która bardzo mocno rezonowała z tą społecznością ukraińską, zrobiliśmy napisy w języku ukraińskim. Nawet teraz, w przyszłym miesiącu, mamy kolejny spektakl, na którym te napisy będą wyświetlane i rzeczywiście społeczność ukraińska pojawia się na widowni. Czyli jakby zauważamy, że jest taka potrzeba, że potrzebne są takie działania. No, oprócz tego bardzo, bardzo byśmy chcieli, i to są trudniejsze w produkcji działania, tłumaczenia na polski język migowy, czyli zadbanie o tą publiczność, która chętnie przychodzi, natomiast potrzebuje innego potraktowania. I tutaj deklarujemy, że w każdym miesiącu w naszym repertuarze znajdzie się jeden spektakl i z tych nowych tytułów, które proponujemy, ale również z starszego repertuaru, który będzie tłumaczony na polski język migowy. Mhm.
8: Czy będą te tłumaczenia te takie z boku sceny? Bo akurat w tej kwestii w Łodzi jest to dość rozwinięty temat i rozumiem, że jest kogo gonić.
11: Tak. Będziemy stawiać, że tak powiem, tłumaczki na scenie, z boku sceny, ale też bardzo pracujemy nad tym, żeby nasi widzowie, osoby głuche, kupując bilet, dostawały informacje nie gdzie mają usiąść, ale gdzie będą stały tłumaczki, tak żeby sami mogli zdecydować, z której strony będzie im najwygodniej. I to jest jakaś nowość, którą chcemy wprowadzić. Oczywiście napotykamy różne technologiczne ograniczenia w związku z tym, ale pracujemy nad tym, żeby już w październiku zaproponować pierwszy taki spektakl.
8: W takim razie jak jeszcze wygląda ta współpraca z osobami z niepełnosprawnością? Bo to też jest taka kwestia, w której łatwo popaść w jakąś patronizację i najlepszym rozwiązaniem wydaje się dopuścić do głosu same osoby zainteresowane.
11: Tak. Stworzyliśmy w zeszłym sezonie taki projekt Ciała i Głosy w Dialogu. To jest projekt, który dostał dofinansowanie z ministerstwa, ale też został zauważony i doceniony przez Urząd Marszałkowski. I to taki projekt, do którego zaprosiliśmy to te zespoły, które mamy w Łodzi, o których też nie wszyscy wiedzą i niektórzy nie wszyscy słyszą, bo nie wszyscy są zainteresowani. Natomiast jest to jakaś ogromna skarbnica doświadczeń, ogromna skarbnica talentów i takich zakresów, do których my jako osoby pełnosprawne absolutnie nie mamy dotarcia. I przygotowaliśmy razem z naszymi osobami aktorskimi, z naszym zespołem, dwa projekty. I rzeczywiście oprócz tego, że przyjęły się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, to naprawdę wywołały bardzo duży odzew w naszym zespole artystycznym i dostaliśmy bardzo pozytywny feedback o potrzebie, o tym, jak bardzo jest to wspaniała współpraca, jak bardzo jest to rozwojowe i jak bardzo dużo można wzajemnie dzięki swoim doświadczeniom wyciągnąć z takiej współpracy. I tak, oddajemy tam głos osobom z niepełnosprawnością. Wiadomo, że trzeba pokierować trochę tą sytuacją, trzeba stworzyć jakieś warunki, natomiast mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to robić w teatrze tutaj jako osoby pełnosprawne a gwarantuję Państwu, że są to niesamowite doświadczenia udział w takich spotkaniach.
5: To była Kamila Golik, zastępczyni dyrektora Teatru Jaracza, a my wrócimy jeszcze na chwileczkę do wątku tych zbliżających się premier, czyli dokładniej mówiąc do premiery spektaklu Bardzo krótkie wakacje, która będzie miała miejsce 12 grudnia.
6: Łódzka premiera.
12: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu Bardzo krótkie wakacje na podstawie tekstu Darii Sobik. O tym tytule spektakl jest inspirowany twórczością Vittoria De Sica i neorealizmem włoskim, ale cała fabuła spektaklu będzie odbywała się w latach 70. we Włoszech. Tam właśnie nasza główna bohaterka Klara trafi do sanatorium ze względu na chorobę płuc, bardzo groźną i śmiertelną. I ta choroba okaże się pewnego rodzaju sposobnością na to, żeby zawalczyć o swoje życie, o godność i później się okaże również, że o prawdziwą miłość. Będzie to melodramat społeczny, czyli idziemy w konwencję, którą być może dobrze znamy, a jednocześnie chcemy ją w nieco inny sposób zaprezentować, uwzględnić właśnie społeczny kontekst wykluczenia ekonomicznego kobiet i to jest też taki temat, który będziemy eksplorować. Takim zdaniem, które jest dla nas istotne w tym projekcie jest zdanie choroba to wakacje ubogich, czyli taka perspektywa, w której odpoczynek staje się luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić.
2: Premiera tego spektaklu dopiero w grudniu, ale już teraz możecie sprawdzić repertuar teatru na stronie teatryjeracza.pl, a ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszej audycji. Program poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Ten, kto mieszka w Łodzi, nie musi martwić się ostatnimi dniami lata, ponieważ właśnie nadejście września, początku roku szkolnego, zwiastuje w Łodzi najciekawszy okres pod kątem wydarzeń kulturalnych i to postaram się udowodnić w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wy słuchacie magazyn reporterów, a dzisiaj w audycji będzie muzycznie i klubowo.
6: Tym żyje Łódź.
2: Zanim zaproszenie na koncert, rozpoczniemy sobie od tego wątku klubowego, razem z którym przejdziemy się z piekła do nieba, bo w Łodzi jedno drugiego dzieli zaledwie 600 metrów. Niebostan w zeszłym sezonie teatralnym dorobił się młodszej siostry, czyli Piekło Stanu, kawiarni otwartej w piwnicy Teatru Jaracza. No i teraz, jako że przerwa wakacyjna się skończyła, powraca nowy sezon teatralny, powraca i Piekło Stan. A dlaczego mówię o tym w tej audycji? Piekłostan to nie tylko koktajl bar czy kawiarnia w Teatrze Jaracza, ale przede wszystkim pełnoprawne miejsce kultury. Przeglądając ich kalendarz imprez na poprzedni sezon, mogliśmy znaleźć właśnie takie zwykłe potańcówki, jak i spotkania autorskie, koncerty, wspólne rękodzieło, no i warsztaty towarzyszące poszczególnym premierom w Jaraczu. A o to, jak będzie wyglądał ten drugi sezon w historii Piekłostanu, zapytałam jedną z dwóch sprawczyń całego zamieszania.
13: Czołem, Noemi Wrzos z Piekło Stanu, czyli młodszej siostry Niebostanu, a także koktajl balu w Teatrze Jaracza.
2: No to zacznijmy sobie od tego powinowactwa z Niebostanem, bo z tego, co kojarzę, to oczywiście pracowałaś w Niebostanie wcześniej. Jak pojawił się ten pomysł, żeby raz, że się rozłączyć, zbudować drugą odnogę, a dwa, żeby zamieszkać w teatrze. To też jest wyjątkowe miejsce.
13: Nie ukrywam, że jest to też miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat 15 zajmuję się teatrem, więc a także, tak jak już zdążyłaś powiedzieć, od lat 8 jestem związana właśnie z klubokawiarnią Niebostan, w której przez wiele lat pracowałam. Więc tak, więc w momencie, w którym Maciek wyszedł z propozycją, żebyśmy właśnie wraz z Pauliną prowadziły Piekłostan, no to było to jakieś połączenie dla mnie dwóch światów, które są mi niezmiernie bliskie. No i tak to wyszło. Z czego wyszedł Piekłostan? No z potrzeby czegoś nowego i z potrzeby takiego tworzenia zarówno kultury, jak i gastronomii w Łodzi, ale w jakiś inny sposób niż robiliśmy to jako Niebostan przez te 13-14 lat. Z zajawy do gastronomii, z zajawy do goszczenia ludzi. No i tak, no, lubimy wyzwania.
2: No na pewno jest to inna przestrzeń niż Niebostan. Skrajnie inna, bym powiedziała. W tej samej piwnicy, gdzie mieści się główna część Piekłostanu, jest dość intymnie. Ale zdarza Wam się wykorzystywać też tę przestrzeń holu na parterze i tworzyć tam, no, po prostu pełnoprawne wydarzenia kulturalne.
13: Tak, jak najbardziej. Tak i zamierzamy to kultywować w drugim sezonie piekłostańskim. Co więcej, zamierzamy się troszeczkę rozszerzać na to foyer na stałe. Mamy już w procesie, już realizowany plan zagospodarowania tego foyer też w taki sposób, żeby miło Wam się tam siedziało i spędzało czas. Nie tylko na wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie przychodząc do nas. Tak o.
1: Przychodząc do Was tak o, można się napić kawki, jakiegoś innego picia, ale też zjeść wegańskie jedzenie, co jest też ważną rzeczą w niebostanie, rozumiem, i też mnie bardzo cieszy, że wegańska gastronomia się...
4: No niestety muszę spostować, ponieważ wegetariańska, nie wegetariańska, nie wegańska w piekło stanie. Natomiast faktycznie większość pozycji jest wegańskich. Duże mieliśmy zastanowienie, co z tym zrobić, czy idziemy w tą wegańskość niebostanu, czy jednak pozwalamy sobie na to, żeby wprowadzić te produkty mleczne. Zdecydowaliśmy się w końcu trochę ze względu na przestrzeń, w którą wchodzimy, która już ma swojego odbiorcę i poczuliśmy, że ukłonem w stronę tego odbiorcy będzie jednak wprowadzenie tego krowiego mleka. Natomiast jest bezzwierzęco i na pewno tak zostanie. Wszyscy my, osoby tworzące piekłostan, nie jemy od lat mięsa i po prostu nienaturalnym dla nas byłoby, żeby takowe u nas było.
1: W Łodzi jest duża luka, jeżeli chodzi o kuchnię wegetariańską. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
4: Tak, jak najbardziej tak. Są to bardziej przekąski i faktycznie w tym sezonie czuję, że je dopracowałyśmy, więc bardzo zapraszam, żeby wpaść, spróbować ich, też wpaść na koktajle do nas i po prostu miło spędzić z nami czas, bo tak jak mówiłaś o intymności tej przestrzeni, w odbiciu do niebostanu to jest w ogóle coś, co niezmiernie mnie kręci w tym lokalu, że po latach właśnie pracy w niebostanie, który był zawsze bardzo swojski, ale jednak duży, trafiamy do przestrzeni, w której możemy faktycznie nawiązać takie relacje z gościem, w sensie i też obserwujemy, jak te relacje przy wydarzeniach albo przy nawet takich zwykłych wieczorach się nawiązują między gośćmi, że ta mała przestrzeń tworzy społeczności i bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje serduszko.
1: Czy w takim razie myślisz, że udałoby się, czy w ogóle to jest możliwe, żeby w pół roku zbudować jakąś społeczność wobec miejsca?
4: Tak. I uważam, że ją trochę zbudowałyśmy i bardzo mnie to cieszy. I na pewno zawdzięczamy to wydarzeniom, które współtworzyłyśmy tak naprawdę z innymi ludźmi, które planujemy dalej kultywować, ale tak, mam poczucie, że budowałyśmy przestrzeń, do której ludzie wracają, do której wracają często, w której poznali się ze sobą nawzajem i do której wracają z potrzeby bycia razem ze sobą. Więc jakby cel spełniony, teraz tylko cel na ten rok, zbieramy więcej tych ludzi.
1: To jeszcze na koniec wyjaśnijmy, co rozumiemy przez tę kulturę, bo tak mówimy, że wydarzenia kulturalne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. Mnie osobiście jako gość udało się trafić na slam poetycki, na koncert i na imprezę.
4: Tak, jest trochę wydarzeń cyklicznych, jest trochę wydarzeń jednorazowych. Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, które będziemy tworzyć w tym roku, to na pewno zostajemy z Rejwodziełem. Jest to banger zeszłego sezonu. Czyli jest to wydarzenie, na które można przyjść i porobić rzeczy manualne, którymi się zajmuje na co dzień albo ma ochotę się nauczyć. Współtworzymy to z pracownią Niwa i z DJ Amalą, no bo właśnie do tego wszystkiego Amala gra secik DJ-ski i to jest faktycznie wydarzenie, które stworzyło nam piękną społeczność i na nie serdecznie zapraszamy. Ponadto planujemy spotkania autorskie. Zaczynamy też ten sezon od Silent Disco, które już w Teatrze Jaracza w tej konfiguracji mam wrażenie, że stało się kultowe. Będziemy dalej robić bingo z Revox Drag. Będziemy, co tam jeszcze będziemy robić w tym sezonie. Zostaje też u nas Lesbijski Klub Książki, który mam wrażenie, że stał się jakimś fenomenem i wypełnił piękną lukę, która... W sensie pięknie wypełnił lukę, która była w Łodzi. Tak, i na pewno będzie jeszcze wiele formatów nowych, wiele odgrzebiemy, ale nie ukrywam, że jesteśmy 3 dni przed otwarciem i na razie skupiamy się na otwarciu.
14: słuchać tutaj troszeczkę stresu, ale to tylko pozory, bo dziewczyny są naprawdę świetnie przygotowane na otwarcie nowego sezonu Piekłostanu.
5: O Piekłostanie opowiedziała w audycji Noemi Wrzos, a jeżeli mało Wam szczegółów dotyczących nowego sezonu, no to możecie zajrzeć chociażby na Instagrama Piekłostanu, gdzie coraz więcej takich informacji się pojawia. No a już od tego piątku możecie po prostu wpaść.
14: A skoro pojawił się już wątek klubowy, no to najwyższa pora na wątek muzyczny.
5: Najpewniej wiecie, że w Łodzi w latach 90. i 2000. działało mnóstwo interesujących i bardzo wpływowych zespołów gitarowych, ale czy wiecie, jak wygląda scena muzyczna w Łodzi w tej chwili? Czy przejęła ją elektronika, czy nadal rządzą gitary? Myślę, że nikt nie odpowie mi na to pytanie lepiej niż Kuba Wandachowicz, który kilka miesięcy temu rozpoczął projekt New Jazz Music. Przegląd muzyczny artystów właśnie pochodzących z tego miasta. I tak się składa, że ten przegląd właśnie dobiega do swojego finału.
6: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
15: Kuba Wandachowicz, Miejska Strefa Kultury.
14: Miejska Strefa Kultury i New Jazz Music, bo rozumiem, że ten projekt jest bardzo mocno dla ciebie gdzieś tam ważny i napędzany.
15: Nie, no
14: przez
15: to jest
14: ciebie.
15: Mój autorski projekt, także i właściwie no, to jest to, czym się zajmuję w MSK, więc bardzo go no, tak czule traktuję. To jest no, bardzo fajna rzecz. Udaje się na razie wszystko bardzo dobrze. No i teraz będzie 25 września i 26 września wielki finał.
14: No właśnie, 90% za wami przynajmniej, nie? Już tam wszystkie zespoły
15: nawet
14: przysłuchane.
15: 92.
14: 92. Skąd to dokładne wyliczenie?
15: Z AI.
14: No dobra, się głupio pytam.
15: No.
14: Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile zespołów się do was zgłosiło w ogóle do tego przeglądu?
15: Na początku to było 120 coś chyba, nie pamiętam dokładnie. Nie chcę tutaj skłamać, nie pamiętam tych liczb, szczerze mówiąc, więc wcale nie jestem taki dobry w cyferki. No ale to było ponad 100, jakieś 120 zespołów, z tym, że nie wszystkie spełniały warunki konkursowe, to znaczy nie wszystkie były z Łodzi. Ja musiałem dzwonić po zespołach, bo nie wszystkie pisały w swoim bio, skąd pochodzą, więc musiałem dzwonić do tych, które nie pisały i się upewniać, czy na pewno są z Łodzi. No i niestety tam chyba z 50 zespołów, czy artystów odpadło, tam 80 chyba, 3 czy coś koło tego zostało artystów, którzy spełniali wszystkie wymogi przeglądu i konkursu. No i to była przyjemność odsłuchiwanie tego materiału.
14: W jakim składzie podejmowaliście decyzję, które zespoły zapraszacie dalej?
15: Przepraszam, w składzie był Michał Wiraszko z zespołu Muchy, Waluś Kraksa Kryzys, Maciej Werk z festiwalu Sound Edit, który jakby też nas wspiera i z którym wspólnie to organizujemy.
14: To wydaje mi się, że takie gitarolubne grono. Myślisz, że byli
15: tak, mieliście jakieś takie... Tak, ale to nie było, takie... znaczy pewnie było jakieś tam zbiasowanie w wyborach, ale też no, też się niewiele zgłosiło wykonawców spoza muzyki gitarowej. Znaczy no, było ich parę, znaczy no, zależy jak traktujemy muzykę gitarową, bo można ją bardzo szeroko traktować, ale z reguły to byli właśnie wykonawcy z kręgu muzyki gitarowej plus jakieś tam pojedyncze solowe projekty. Bardzo mało było hip-hopu, z czym się zdziwiłem, bo było tam chyba tylko, nie wiem, 4 wykonawców. No i były takie alternatywne, takie zakręcone projekty bardzo autorskie i świetne, jak na przykład Frank Prega, który no niestety nie przeszedł do finału, ale to jest człowiek, któremu ja rokuję, naprawdę artysta, któremu ja rokuję bardzo dużą karierę, może nie taką w muzyce popularnej, ale jeśli chodzi o jakieś awangardowe granie, to jest naprawdę ciekawa osobowość, tym, że jeszcze bardzo młoda.
14: No i docieramy do sedna. Koncert finałowy 25 września, jeżeli...
15: Tak, to będzie koncert finałowy, na który wstęp jest wolny. To będzie ostateczny finał, czyli 6 finalistów w jury wybierze zwycięzcę, czyli osobę, zespół, przepraszam, który otrzyma nagrodę główną, czyli nagranie profesjonalnej epki pod okiem Marcina Borsa i występ na koncercie finałowym festiwalu Sound Edit oraz jeszcze dodatkowo, bo to jest nagroda, która jako ostatnia doszła, czyli występ 26 na drugim dniu tego finału, czyli będzie występowała wtedy Mary z Polski. Mary z Polski zagra wyjątkowy koncert, bo to będzie Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Miss Spinki, czyli utwory takich dwóch właściwie zespołów. No to był zespół, który z Kontroli W powstały Kosmetyki Miss Spinki, zespół ze Zduńskiej Woli, alternatywny lat 80. Świetny zespół i trochę zapomniany i bardzo fajnie, że Mary to wszystko w taki brawurowy sposób odświeżyła. No i właśnie Mary będzie tą gwiazdą, a zwycięzca jeszcze zagra support 26 przed Mary. No i zapraszam serdecznie, bo to naprawdę będzie, myślę, wydarzenie takie no, mocno łódzkie i naprawdę na wysokim poziomie.
14: Tak więc podsumowując, najlepsza data, żeby zapoznać się z pełnym przeglądem łódzkiej sceny muzycznej i jej najmocniejszych obecnie zawodników, to tak jak już wspomnieliśmy, 25 i 26 września w Miejskiej Strefie Kultury, byłym Domu Kultury Ariadna. Pierwszego dnia usłyszymy 6 koncertów finalistów przeglądu New Gens Music. Będą to zespoły Absurd, Shise, Retain Mind, Potato Stonks, Kresy i Konglomerat, a następnego dnia zwycięzca tego przeglądu wystąpił u boku Mary z Polski. Czy to nie brzmi jak świetny plan na weekend? Mnie na pewno nie trzeba dwa razy namawiać.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jisk w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Port Łódź. Ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
6: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
7: Po reklamie.
8: Siemano, śpiochy, siemano, pracusie. Niedziela, 10:00, wjeżdża na zegarki, a my lecimy do Was z gorącym Illenium. Ellie Goulding śpiewać będzie w numerze Don't Want Your Love. Opoka, siema.
9: Two ships in the night.

to nieźle. Przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Likely. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo. I uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie w przyszłym roku Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

0: W Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Sylwia Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w weekendowym Melo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90. A największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo takie mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000 to Cass Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Lisk w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny!
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: O reklamie.
7: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla Was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście w pracy, na urlopach, na zakupach, chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. O poker, cześć.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi. Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Move Your Body, Own Boss w Melo.

Poza tobą nic, Liwka, w Melo Radio to weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz za chwilę.

0: Reklama. Jisk w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moreau.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Szykujemy skok.
4: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
5: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
6: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
7: Świat Ciebie potrzebuje.
6: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
8: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 złotego. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
6: Po reklamie.
0: Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Feder Alexejono z numerem Lordly w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali dwóch nastolatków na motocyklach elektrycznych. Nie mieli uprawnień do kierowania. W sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

0: Pan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim, ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Rip It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
0: Po reklamie.
5: Jest południe, u nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. O, pokaż, siemanko.

Gorące Water Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio. A skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym

powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Fodera i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Meloradiu. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on Friday za kilka minut.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

Co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend? Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze wstajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6.30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drenched Love, Melo Radio, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już od 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na

0: przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, siemanko, nie gadają, my gramy. Sorry Papi, Topik, Weki G, to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Melo Radio, poka, cześć.

Everything's fine. A-Lock i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko. No to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poleszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Pani patrzy! Pani Barbaro! Złotóweczkę znalazłem!
5: Pani Pascalu! W Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two Four Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system, bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Layload jest to. Żona kazała mi schudnąć, wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milky, David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: chodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
8: Po reklamie.

Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki David Guetta z Just The Way You Are, a potem Heaven Is A Place On Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Melo Radio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana, konkursy i akcje, i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Melo Radio. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Melo Radio. Avicii Levels dla Was.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Sokół Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: Back home.
1: Autopromocja. They want that. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent
7: na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

Z nimi nigdy nie jest nudno. Kizo Bledka Bemelo z numerem 100 BPM. Spoglądam do kalendarza. Dzisiaj mało kto już to robi, ale są takie kalendarze, w których naprawdę są ciekawe wydarzenia. Otóż dzisiaj, uwaga, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta albo dzień programisty. I teraz sobie sami wybierzcie, czy wolicie sobie posiedzieć przy komputerku i poklikać, czy jednak z drugim człowiekiem trochę pobyć. Dajcie znać, w której ekipie jesteście. Czekam na was na WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz Marlon Hofstadt z numerem I Like leci do was.

0: Sauce, lubię to, Won't Forget You w Melo Radio, numerów, które lubicie więcej na player.meloradio.pl, bo tam możecie wspierać waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Melo Radia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał, Gips i PZ.
2: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, Polka odmeldowuje się i do usłyszenia w najdostępną sobotę.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Fastboy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. Dwie stówki przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. Meloradio.pl, tam wbijajcie już teraz.

0: To Armin van Buuren i Everlasting. Tak, podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
13: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Ale jesteś zadowolony.
23: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
22: Aha.
23: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow.
23: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
25: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
26: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno.
0: bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.

To Kukę 2115 i Francis i taki mały ja, ale ten kawałek ma klimacik, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. A czy wy już kupiliście choinkę? No bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin, w sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

0: Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Meloradiu jeszcze przed 16:00, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Run, Run River. David Guetta i Alok punktualnie w Meloradio o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
3: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Zamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Szykujemy Skodę.
19: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
20: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
21: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
22: Świat ciebie potrzebuje.
21: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
23: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
24: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
25: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
26: Praca, szkoła, korki.
25: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
26: Od rana dużo pozytywnej energii.
27: I jeszcze fajniejszą muzę.
26: Świeże trendy prosto z sieci.
27: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
26: Od poniedziałku do piątku.
27: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
26: Waldek Darłak.
27: Marcin Sikora.
26: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. United Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Mel Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne, no i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Meloradiu, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: Jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
22: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Autopromocja.
23: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
24: Zabrali nam lato grzbana.
23: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
22: Autopromocja.

to Heroes. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my w Melogramy.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Co?
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końców do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
25: Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17. Za chwilę też Fleet from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18:00, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i Melodia ta.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: O reklamie.

To Dua Lipa, Illusion. Jeszcze przed 18 w Melo Radio tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było. Tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat. No i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami. No ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A wydawać by się mogło, że to z zagranicy, a to nasz polski znakomity Sibyl i Never Go Away. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. No i oczywiście po 18 też zwalniać ani na moment nie planujemy.
1: A już o 18 zagramy
0: Talk to You. Another zagra nam punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Pani Barbara, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na

0: Melo Radio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
1: No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to you i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Tu Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00, to Marlon Hofstadt i I Like, ale się sfrajerzyli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby piękniej, wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

0: Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas i Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak,
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Melo to twój.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Mamy niskie ceny.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
20: Zabrali nam lato już pana.
19: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

To Gabri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama ta zapowiedź, słuchajcie, sprawia, że chyba wolę nie klikać w link, żeby przypadkiem nie zobaczyć za dużo.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19:00. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19:00 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta to genialne połączenie punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
6: Expert taniej masz. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
16: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Them, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19:00. Jak byście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak, w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa, te ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie masz żadnych szkół.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Tym jak i Anioły i Demony w Melo, ależ nam się przyjemnie zrobiło po 19, jeszcze przed 20. U Kasi też widzę, że przyjemnie, która napisała na WhatsAppie Melo, że spędza ten wieczór ze swoim chłopakiem w furce, jeżdżąc przy Melo Radiu po mieście. No myślę, że to brzmi jak całkiem niezły pomysł na randkę. Nieco gorzej niestety u Seby, który ten wieczór spędza rozwożąc pizzę, no ale z drugiej strony, gdyby nie tacy ludzie jak Seba, no to co my byśmy w ten weekend jedli? Także słuchajcie, wielkie brawka dla Seby, wielkie pozdro, a my już teraz gramy i dla Seby, i dla was wszystkich. Dig the Mont, Ain't No Game. Oj, dajcie głośniej.

To Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście, jak zawsze, też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie.

0: Reklama. Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 a do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: liderów Meloradia Łódź.
1: Czy wiedzieliście, że możecie w Łodzi całkowicie bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach jogi, zajęciach z twórczego pisania czy w warsztacie kaletniczym? Do tego nie musicie wcale jechać do Domu Kultury oddalonego od Was przez pół miasta. Wystarczy przyjechać do centrum, a dokładniej na ulicę Rewolucji 1905 roku 11 przez 17. Brzmi zachęcająco? Zaraz opowiem Wam o szczegółach. Nazywam się Weronika Kobus, a to jest audycja poświęcona pracowni Wykwit.
0: Czas wolny w Łodzi.
1: Wielu z Was kojarzy Fundację Działania, która od długich lat już gości na tej łódzkiej scenie. Mieści się w kamienicy przy ulicy 6 sierpnia. No i właśnie dała się poznać jako fantastyczne miejsce, gdzie można zapisać się na warsztaty artystyczne. Jednak są one skierowane głównie do dzieci i do młodych dorosłych. Ta sama ekipa związana z Fundacją Działania dorobiła się niedawno nowej przestrzeni. Przestrzeni o nazwie Wykwit, która już nie ma takich ograniczeń jak ograniczenia wiekowe. Nadal są tam fantastyczne warsztaty artystyczne, warsztaty twórcze i naprawdę wszystko, czego możecie sobie zażyczyć od dobrego spędzania czasu wolnego, i nie ma tam żadnych ograniczeń wiekowych i żadnych opłat. Tak naprawdę nie musicie nawet wiedzieć, na jakie warsztaty przychodzicie, bo wystarczy pojawić się w godzinach otwarcia Wykwitu, no i zobaczyć, co tam akurat się dzieje, bo dzieją się naprawdę rzeczy przeróżne. Program jest niesamowicie szeroki, obejmuje warsztaty takie typowe, stolikowe, artystyczne, po których to, co zrobicie, możecie zabrać ze sobą do domu, ale też warsztaty polegające na zdobywaniu umiejętności dużo bardziej miękkich, takich jak aktorstwo czy taniec. Właściwie to jedynym ograniczeniem jest Wasza wyobraźnia i tak rzadko mamy okazję to powiedzieć w przypadku przestrzeni, która działa bezpłatnie dla odbiorców. I jest to naprawdę fantastyczna rzecz. O historię Wykwitu, tego jak powstało to miejsce, no i jak funkcjonuje na co dzień, zapytałam Martę Przonek z Fundacji Działania.
2: Opowiesz mi najpierw w ogóle, co było w tej przestrzeni, zanim wy się tu wprowadziliście?
3: Ostatnio dowiedzieliśmy się, że poznaliśmy właściwie mieszkankę tego lokalu, w którym teraz się znajdujemy. Pani Wiesława tutaj mieszkała na parterze z dziećmi, z mężem, z rodzicami, więc tak. Na niewielkiej powierzchni mieścił się salon, sypialnia, kuchnia, pokój do pracy dla jej mamy, tak, która się zajmowała krawiectwem. Więc no tak, tak wielopokoleniowa rodzina, ściśnięta na małym metrażu, w takiej głębokiej tutaj studni ciemnej, bo też widok z okna na ścianę kolejnej kamienicy, znaczy no tak, tak naprawdę mur sąsiedniej kamienicy jest w odległości 2 metrów, więc i też na tym podwórku mieściła się jeszcze jedna zabudowa i to stwarzało taką bardzo głęboką, wąską studnię, więc bardzo ciemno, dzieciaki siedziały pod murami, z tego co wspominała, że tutaj spędziła dzieciństwo i potem właśnie ten czas z rodziną, już własną. Dzieci po prostu biegały po podwórku, bawiły się kamieniami i tak dalej. To był tak raczej szaro zarysowany świat. Ale tak, to było niesamowite spotkanie, więc dzisiaj zderzenie też tego właśnie przeszłości i teraźniejszości, bo w tym momencie mamy zrewitalizowaną przestrzeń, zielone podwórko, trawa ładnie tutaj słychać w tle, jak jest non-stop podlewana. Ciężko na niej usiąść i podpoczywać, ale jest za to piękna, bujna, zielona, piękne drzewa, altany, pnącza i mamy grupę młodych dorosłych, tak 20 plus lat, kilkanaście osób, uczestników warsztatów teatralnych prowadzonych przez Chantal Szczelińską. Także to już jest nasza działalność. Tak?
1: To jak ta codzienność w Wykwicie wygląda?
3: dużo sztuki, integracji, animacji, zabawy, emocji. Bardzo zróżnicowana grupa odbiorców. Właśnie akurat teraz jest taka grupa młoda, ale jutro na zajęciach u Chantal będzie już grupa starszych osób. I też dzisiaj była jeszcze grupa dzieciaków, około 10-12 lat. Więc bardzo różne towarzystwo, w różnym wieku, z różnych miejsc, z różnymi zainteresowaniami, perspektywą patrzenia na świat wokół.
1: Wydaje mi się, że najważniejszą, znaczy największą przeszkodą w tworzeniu takich przestrzeni integracyjnych, artystycznych jest zawsze finansowanie, więc zastanawiam się, w jaki sposób udało ci się zdobyć raz, że tę przestrzeń, a dwa, że finansowanie na codzienną działalność Wykwitu.
3: Powiem, że ja tylko reprezentuję fundację, ale jest to grupa animatorów, edukatorów, artystów, która no, stara się od lat, już od 2015 roku o takie miejsce, właśnie gdzie będzie prowadzony program edukacji kulturalnej dla szerokiej grupy, więc to było już 10-11 lat temu, kiedy złożyliśmy ten pomysł do gminnego programu rewitalizacji, pomysł pod nazwą Świetlica Artystyczna. I z takim programem edukacyjno-artystycznym, czyli właśnie integracji przez sztukę. I to, ten pomysł się bardzo spodobał. Został przyjęty. Poszukiwania miejsca, konsultacje potem z architektami, z wykonawcami również. I ta przestrzeń pojawiała się, rodziła się przez ten czas, bo miejsce było zdegradowane, że tak powiem, architektonicznie. I trzeba było tutaj bardzo dużo pieniędzy włożyć w to miejsce, żeby ono mogło na nowo ożyć. I w międzyczasie my też nie czekaliśmy tylko na realizację, na finał tego, na przekazanie do realizacji tego projektu, zamierzenia. Dostaliśmy siedzibę, realizowaliśmy program edukacyjno-artystyczny, właśnie też pod nazwą Świetlice Artystyczne, tylko skierowane właśnie dla dzieci, dla młodych dorosłych, więc to taka różnica. I ten program jest finansowany cały czas na umowach wieloletnich przez miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to miejsce miało swój budżet właśnie zabezpieczony i czekało tak naprawdę na rozpisanie konkursu, na wyłonienie operatora, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przystąpiliśmy do konkursu, jak się tego pojawił, i wygraliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie, także to miejsce jest finansowane przez miasto Łódź, operatorem jest Wydział Kultury. Mamy pieniądze na to, żeby realizować program, zatrudniać artystów, edukatorów, żeby utrzymać tą przestrzeń i dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z oferty bezpłatnie. To jest bardzo ważne, bo program jest naprawdę, nieskromnie powiem, ale jest oryginalny na poziomie, tak konkurencyjny, że tak powiem, na rynku. Natomiast to tutaj jest duża różnica tego typu, że nie mamy tej bariery ekonomicznej, tak? Każdy może przyjść do Wykwitu, skorzystać, zapisać się na warsztaty twórczego pisania, czy na warsztaty teatralne, czy uczestniczyć w pokazie filmu i spotkaniach autorskich z twórcami, czy właśnie współtworzyć w ramach cyklów warsztatowych pełnoprawne dzieła artystyczne, tak? Bo razem z artystami można tutaj wyprodukować, że tak powiem, urzeczywistnić własne projekty i pomysły twórcze.
1: Nie widziałam jeszcze całej przestrzeni, ale jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, czy oprócz artystów, którzy prowadzą warsztaty, potrzebny wam był jakiś specjalny sprzęt, jakieś elementy wyposażenia, dzięki którym udaje się te różnorodne zajęcia realizować?
3: Przestrzeń częściowo była wyposażona w podstawowym zakresie. No tak jak wspomniałam, po rewitalizacji, więc mamy tutaj do dyspozycji 250 metrów takiej świeżej przestrzeni. Przestrzeń warsztatów stolikowych, przestrzeń na projekcje filmowe, takie kino powiedzmy, oraz no takie zaplecze socjalne, tak? Malutkie pomieszczenie gospodarcze, magazynowe i zaplecze kuchenne. I oczywiście to podwórko w przyległe, które teraz też właśnie jest przestrzenią warsztatów teatralnych, ale często też są tutaj, jak otwieraliśmy wystawę w wakacje, to też całe wernisaże odbywały się na zewnątrz, bo tu jest bardzo przyjemnie. Warsztaty na przykład potańcówki, warsztaty taneczne odbywały się na zewnątrz. Po właśnie przygotowaniu podłoża mogliśmy sobie tańczyć pod gołym niebem tango na przykład. Więc no są, nie ma tutaj jakby takich właśnie ograniczeń. Tak naprawdę to, co nam się marzy, czy też po prostu mamy potencjał, pomysł na to, żeby stworzyć takie, to miejsce daje takie możliwości.
2: To sąsiedztwo, w którym się znaleźliście, jest z jednej strony trudne, z drugiej strony bardzo potrzebujące takich inicjatyw jak wasza. Jesteśmy pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku, a Włókienniczą, która no jakby sama Włókiennicza oczywiście przeszła rewitalizację, zmienił się gdzieś ten krajobraz Włókienniczej, ale ulice naokoło nadal pozostawały typowo łódzkie. Jak wam się żyje tutaj z sąsiadami? Czy łatwo było w ogóle przekonać sąsiadów do tego, żeby do was przyszli?
3: No, po to tu jesteśmy. Nie zakładaliśmy, że jakby łatwo to znaczy, żeby coś tutaj było na rzeczy, bo właśnie są potrzeby. Widać, że mieszkańcy czują się trochę nieswojo w tym obszarze. Jesteśmy po tej stronie lepszej, po rewitalizacji. Po drugiej stronie ulicy mamy szare, brudne, zdewastowane kamienice, więc i tu są ludzie, i tu są ludzie. Część została wysiedlona, wróciła, część kupiła tu mieszkania. No, to jest naprawdę bardzo zróżnicowane społecznie środowisko, więc tak, potrzeba takiej integracji, poznania się, no, jest ogromna, więc myślę, że to jest proces i dążymy małymi krokami, tak, do tej zmiany, bo to jakby nie ma konkretnie przynieść rezultatów takich produktowych. Jesteśmy po to tutaj, żeby być z ludźmi, być dla nich, żeby stwarzać ten kontekst, przestrzeń do współdziałania, do właśnie poznawania się.
2: No to już tak schodząc na ziemię, czy są jakieś ograniczenia względem tego, kto może do was przyjść, jak zapoznać się z waszą ofertą i jak się do was zgłosić?
3: Zapraszamy wszystkich, można się zapisać na zajęcia. Trzeba wejść na stronę Fundacji Działania, na media społecznościowe, konto Wykwit na Instagramie, na Facebooku. Zapoznać się z wydarzeniami planowanymi w tym miejscu. Wybrać coś dla siebie, albo też po prostu przyjść w godzinach otwarcia. Zawsze coś tutaj się znajdzie. Jeżeli to będzie nie ten warsztat wymarzony, to jest miejsce, żeby skorzystać z biblioteczki, porozmawiać z nami, dowiedzieć się o tym miejscu więcej, o osobach, które tutaj przychodzą, poznać się, zainspirować. Może uda się nam kogoś spotkać, kto będzie właśnie tym impulsem do kolejnych działań. Także zachęcam, żeby się zainteresować, bo projekt też ma ograniczenia czasowe. To jesteśmy tutaj, więc to jest ważne i trzeba spróbować, tak, żeby wyrobić swoje zdanie na ten temat.
0: Aktywnie w Łodzi.
1: Wszystkie kontakty podała wam już Marta Przonek z Fundacji Działania, z którą rozmawiałam właśnie na podwórku Wykwitu, ale od siebie czuję się w obowiązku jeszcze dodać, że naprawdę nie ma czego się bać. Nie jest to miejsce skierowane do profesjonalistów, a bardziej do ludzi, którzy po prostu szukają wartościowego sposobu na spędzanie wolnego czasu, którzy chcą budować relacje i tworzyć sztukę, co przecież wcale nie jest takim wielkim wymaganiem. Każdy z nas może to robić. I to właśnie dzięki takim inicjatywom i takim przestrzeniom wszyscy mają równe szanse na to, żeby tę sztukę tworzyć i móc wyrażać siebie. Zaglądajcie na Facebooka Wykwitu, gdzie zobaczycie nie tylko zdjęcia z warsztatów, ale również w zakładce wydarzenia znajdziecie dokładną rozpiskę wszystkich nadchodzących zajęć. Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, gościem była Marta Przonek z Fundacji Działania. No to co? Widzimy się w Wykwicie?
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: pewnością wielu łodzian kojarzy historię Abramka Koplowicza, młodego chłopca, który swoje dziecięce lata zamiast w szkole i na wakacjach spędził w Litzmannstadt getto. Jego pomnik i instalacja artystyczna przypominająca o jego wierszu Marzenie znajdują się w Parku Ocalałych przy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Właśnie ten chłopiec, który już w wieku kilkunastu lat był poetą i malarzem, stał się takim uosobieniem tragedii i wręcz niewyobrażalnej przemocy, jaka dotknęła dzieci podczas II wojny światowej. Teraz, dzięki wytężonej pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, możemy opowiedzieć tych historii o 10 więcej. W latach 2023-2024 IPN prowadził badania nad szczątkami dzieci znalezionych na terenie byłego obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. To właśnie tu, w Łodzi, mieścił się najbardziej wyjątkowy obóz pracy, myślę, że w historii całego świata. Obóz pracy dzieci. To właśnie na terenie ówczesnego Litzmannstadt getto do pracy w nieludzkich warunkach zmuszano polskie dzieci z różnych miast w wieku od 6 do 16 lat. Obóz funkcjonował od końca 1942 roku aż do samego końca niemieckiej okupacji, czyli do 19 stycznia 1945 roku. Przez lata mówiliśmy o tragedii, jaką przeżywały tam kilkunastoletnie zaledwie dzieci przez pryzmat statystyk i ilości. Teraz, dzięki pracy IPN-u, możemy dać tym historiom nie tylko twarz, ale i nazwiska. I to właśnie dzięki tej pracy 10 września mógł odbyć się symboliczny, chociaż pogrzeb dziesiątki z tych dzieci. Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha na Chojnach, a następnie symboliczna ceremonia miała miejsce na cmentarzu na Kurczakach. W uroczystościach uczestniczył prezydent Polski Karol Nawrocki i wygłosił przemówienie, którego chciałabym, żebyśmy teraz razem posłuchali.
4: Polska wraca dziś po swoje dzieci. Polska powróciła dziś po swoje dzieci, po ponad 80 latach. Polska powróciła po swoje dzieci, żeby oddać im imię i nazwisko. Czy oddać im godność, ktoś spyta? Nie, bo godności nigdy nie stracili. Godność każdego dnia w obozie przy Przemysłowej tracili ci, którzy znęcali się nad polskimi dziećmi. Czy oddać im życiorysy? Co może być zapisane w życiorysie 16, 17, 15-letniego nastolatka, chłopca, szczególnie jeśli w momencie rozpoczęcia wojny miał 12 bądź 13 lat. Jedynym mocnym zapisem w ich życiorysie jest śmierć. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby przypomnieć ich imiona i nazwiska, oddać też miejsce refleksji i modlitwy nad ich duszą. Ale także, drodzy Państwo, musimy głęboko pamiętać, że Polska dziś wraca po swoje dzieci dzięki życzliwości i ciężkiej pracy wielu ludzi. Bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, wszystkim archeologom, naukowcom, genetykom. Dziękuję za trud pracy w przywracaniu prawdy i pamięci narodowej. Na ręce panów prezesów składam jako prezydent Polski najwyższe wyrazy szacunku. Dziękuję Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi za stałą opiekę nad losem dzieci polskich w czasie II wojny światowej. Dziękuję mieszkańcom Łodzi, wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy nie pozwolili zapomnieć i sprawili, że możemy dzisiaj przywrócić narodowej pamięci te imiona i nazwiska. Obóz w Łodzi przy ulicy Przemysłowej jest jednym z najbardziej wymownych, najbardziej ujmujących i bolesnych symboli cierpienia dzieci w czasie II wojny światowej. Mamy też świadomość, drodzy Państwo, tego, jak wyglądała statystyka tej zbrodni. Że to ponad 2000 więzionych przy Przemysłowej, ponad 200 zamordowanych, Ale to przecież nie jest najważniejsze. Dziś nie o statystyce mówimy, tylko o konkretnych twarzach, o konkretnych ludziach, którzy mieli na imię Henryk, mieli na imię Tadeusz, mieli na imię Stanisław. To nie statystyka opowiada o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, ale los i cierpienie konkretnych ludzi, nastolatków, którzy mieli swoje pragnienia, marzenia, swoich rodziców, swoje rodzeństwo. To była zbrodnia dokonana w przeszłości, ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego. A zapisane ich życiorysami narodowe wspomnienie będzie z nami długo, będzie z nami zawsze. Zdzisław Kafarski miał zaledwie 17 lat, gdy stracił swoje życie. Był głodny, mógł być głodny, bo był poddawany wykańczającej pracy. Sięgnął po chleb, który mu nie przysługiwał. Człowiek, zawsze gdy widzi głodne dziecko, jest gotowy zrobić dużo albo jest gotowy zrobić wszystko, żeby głodne dziecko nakarmić. Zdzisław został zamordowany za to, że sięgnął po chleb, bo był głodny. Wieszony za nogi i utopiony w nieczystościach. Edmund Agaciński, 14 lat, chciał bardzo kochać swoją siostrę,

0: życiorysy. I wszyscy pewnie, drodzy Państwo, zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko? Jak to możliwe, że można stworzyć obóz dla dzieci, tam je wykańczać i tam je mordować? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny światowej doprowadziła do tego, że zabijano dzieci? Tak ciężko zdaje się odpowiedzieć na to pytanie, ale pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć, korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce. A nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z Księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma, że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali, aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Skoro można zabijać, skoro można bawić się w Pana Boga, który rzekomo miał umrzeć, można mordować także niewinne dzieci. To widać w dokumentach, które zostały poświęcone powstawaniu obozowi przy ulicy Przemysłowej. Powstawał przecież, jak pisali niemieccy prawnicy i analitycy, po to, aby polskie dzieci, aby dzieci tak brutalnie okupowanego narodu nie demoralizowały niemieckich dzieci okupantów. W naszej cywilizacji, w naszej kulturze dziecko nawet brutalnego i okrutnego okupanta jest tylko dzieckiem. Nie można go niszczyć, nie można mieć do niego pretensji, nie można mu robić krzywdy, nie można go zabijać, nie można go głodzić. A z tych dokumentów wynikało jasno. Te dzieci miały być zagrożeniem dla dzieci niemieckich okupantów, bo mogły je zdemoralizować. Musimy, drodzy Państwo, wyjść dzisiaj i o to proszę z głębi serca duchownych i ekscelencje i wszystkich mieszkańców Łodzi z pewną lekcją, która jest tak mocno dla nas bolesna. Niech ta dzisiejsza lekcja płynąca tutaj z Łodzi każe nam mieć głębokie przekonanie, że wypowiadane słowa, że nasze myśli muszą brać zawsze pod uwagę zagrożenia przyszłości. Wówczas ich ofiara, tak bolesna, tak trudna dla nas do zaakceptowania, sprawi, że świat będzie lepszy.
1: To było przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone 10 września podczas symbolicznego pogrzebu dzieci zmarłych na terenie obozu przy ulicy Przemysłowej. Podczas ceremonii zostało przytoczonych 10 historii, 10 dzieci, które straciły życie właśnie w tym obozie. Nie damy rady tutaj przytoczyć ich wszystkich, ale chciałabym, żebyśmy posłuchali jednej z tych historii, historii Edwarda Gąsiorka.
2: Edward Gąsiorek urodził się 17 września 1931 roku w Lille we Francji. Jego matka, Helena, wyjechała tam w poszukiwaniu pracy, ale wróciła do Polski w 1936 roku i zamieszkała z synem w Lesznie. Jesienią 1943 roku została aresztowana i wywieziona do pracy przymusowej do Niemiec, a Edward trafił do niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi. Zmarł 29 marca 1944 roku w wyniku przewlekłego zapalenia nerwów.

0: Jego ciało pogrzebano tego samego dnia na cmentarzu pod wezwaniem świętego Wojciecha w Łodzi. Według relacji więźniów nie zmarł z przyczyn naturalnych. Wielokrotnie podejmował próby ucieczki, za co był dotkliwie bity przez załogę. Po jednej z prób ucieczki prawdopodobnie został zastrzelony.
1: Krewni Edwarda pojawili się również podczas tej uroczystości i opowiedzieli historię o kompletnym szoku, jaki przeżyli, dowiadując się właśnie o tym rozdziale ich historii rodzinnej. Ich ciocia Helena, która była mamą Edwarda Gąsiorka, co prawda spędziła z nimi wiele lat w jednym domu, ale mimo to nigdy nie wspomniała nawet o tym, że miała syna.
2: No, dla nas to był szok, nic nie wiedzieliśmy. IPN się z nami skontaktował, zrobił wymaz tacie. Niestety poprzez stan szczątków nie udało się w 100% sprawdzić, czy to faktycznie jest Edward, chociaż oni są raczej pewni z tego względu, że akurat no, bardzo dobrze, skrupulatnie prowadzili te księgi pochówkowe. No, my jesteśmy zszokowani i cieszymy się z jednej strony, że nasz krewny w końcu zostanie pochowany godnie. My to bardzo przeżywamy i chcieliśmy podziękować IPN-owi za ich swoją pracę.
1: Nie jest moim miejscem moralizować ani sugerować żadnych wniosków płynących z tej historii, ale myślę, że jest to bardzo wyraźny dowód na to, że jeszcze bardzo dużo nie wiemy, że nasza historia jeszcze ma przed nami wiele, wiele tajemnic i dowód na to, jak ogromne znaczenie dla poszczególnych ludzi może mieć pamięć. To był magazyn reporterów, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Witam się z Wami serdecznie po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie w magazynie reporterów. Za mikrofonem Weronika Kobus. Żeby nie odpuszczać tego letniego klimatu, to opowiadamy sobie o wydarzeniach, które będą miały w Łodzi miejsce we wrześniu, czyli no oczywiście już w roku szkolnym, ale być może chociaż na chwilę pozwolą nam zapomnieć o tej szarej rzeczywistości. I po raz kolejny zajmiemy się radosnym planowaniem najbliższych wycieczek, a jeżeli mieszka się w Łodzi, no to na fajne wycieczki wcale nie trzeba jeździć daleko, bo po raz kolejny kultura w naszym mieście daje nam tyle do wyboru, że nie ma w ogóle po co wyjeżdżać. Ale zanim znowu zajrzymy do kalendarza łódzkich imprez, porozmawiamy o pewnej kontrowersyjnej inwestycji, która na razie jest jedynie w planach, a już budzi naprawdę intensywną dyskusję.
4: Tym żyje Łódź.
1: Domiechowice koło Bełchatowa, miejscowość, o której wielu z Was mogło do tej pory nie słyszeć, ale teraz w Łodzi jest na ustach prawie wszystkich polityków i aktywistów ze względu na planowaną budowę data center. Inwestycja na razie jest na etapie uzyskiwania potrzebnych zgód. Jej planowane zakończenie to dopiero 2029 rok, ale już słychać naprawdę donośne głosy sprzeciwu. I to godzinę drogi od Domiechowic, czyli w centrum Łodzi. W ubiegłym tygodniu pod pomnikiem jednorożca odbyła się manifestacja mająca na celu zaprotestować właśnie budowie tego centrum danych. I trzeba przyznać, że porównując do protestów organizowanych przez te same środowiska zgromadziła naprawdę pokaźny tłum. Oto czym w ogóle jest takie data center i jakie zagrożenia może stwarzać dla lokalnej społeczności oraz o to, dlaczego w ogóle w Łodzi powinniśmy przejmować się tym tematem, zapytałam jednego z organizatorów tego protestu.
4: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
5: Nazywam się Adam Kępiński, jestem członkiem zarządu okręgu łódzkiego Partii Razem. Dzisiaj zorganizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi tutaj z organizacji społecznych protest przeciwko planowanej budowie Centrum Danych AI pod Bełchatowem w Domiechowicach. Ja pokrótce wytłumaczę, czym jest Centrum Danych. Jest to po prostu obiekt, który ma zajmować powierzchnię 50 hektarów, na którym znajdują się głównie serwery, gdzie przetwarzana jest bardzo duża ilość informacji w bardzo krótkich okresach czasu. Według planów, jakie znamy z mediów, początkowa moc, która miałaby być pobierana przez taki obiekt, to jest 500 MW. Docelowo ma to być 1000 MW i ja może tutaj przybliżę, bo dla wielu osób Są to bardzo abstrakcyjne liczby.
1: Co się porównuje do takiego zapotrzebowania?
5: Jeżeli założymy, że takie centrum pracuje 24 godziny na dobę, a pracuje, to przy poborze 500 MW mocy zużyje 126 razy więcej prądu niż wszyscy mieszkańcy Bełchatowa, który jest obok, średnio zużywają. Jest to ta skala. A jeżeli podłączymy ten obiekt do sieci elektroenergetycznej, czyli no, w Bełchatowie znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie, jeżeli podłączymy taki obiekt do naszej sieci, to elektrownia w Bełchatowie będzie musiała przeznaczyć ponad 2 z 12 bloków energetycznych, jakie posiada. Czyli to jest taka skala, czyli 25% całej mocy największej elektrowni węglowej w Europie będzie musiała zostać przeznaczona jedynie na to, żeby zasilać takie centrum. I teraz po co to centrum jest? No, niektórzy mówią, że po to, żeby prowadzić badania, żeby rozwijać polską naukę, czy też w ogóle światową naukę. Natomiast to, co wiemy z doświadczenia, to że technologia AI w dużej mierze wykorzystywana jest po to, żeby w najlepszym wypadku tworzyć śmieszne obrazki w internecie, a w najgorszym wiemy o przypadkach inwigilacji, wiemy o przypadkach wykorzystywania AI do celów militarnych, do celów inwigilacyjnych służb specjalnych wobec przeciwko obywatelom. Dlatego zebraliśmy się dzisiaj tutaj, myślę, że w dość licznym gronie, po to, żeby zaprotestować przeciwko budowie tego obiektu. I chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, dlaczego uważam, że to dotyczy nie tylko mieszkańców Domiechowic, bo takie zarzuty już się pojawiały wobec nas, że dlaczego protestujemy w Łodzi, skoro to jest godzinę drogi stąd. Otóż dlatego, że przede wszystkim widzimy potrzebę solidaryzowania się z mieszkańcami Domiechowic, których może być dużo mniej niż nas. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich, ponieważ skokowy wzrost zapotrzebowania na tak dużo energii spowoduje, że wszystkim nam skoczą rachunki za prąd. Dodatkowo potencjalna dewastacja środowiska, jaki ten obiekt stworzy, bo ten obiekt produkuje mnóstwo ciepła, produkuje mnóstwo hałasu, który to nie jest jak przejeżdżający pociąg, który przejeżdża nam raz na jakiś czas, ale on pracuje 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jest to hałas stałego wielkiego wentylatora, który chłodzi te wszystkie serwery, które się tam znajdują. To jest coś, co wpływa na nas wszystkich. I wierzę, że ten obiekt, jeżeli uda się go postawić, to będzie to furtka do tego, żeby stawiać więcej takich obiektów i niszczyć nasze, czy życie mieszkańców okolicznych, czy przyrodę w całej Polsce.
1: Czy wiemy coś o tym, czy były jakieś konsultacje społeczne, jak podchodzą do tego mieszkańcy? Czy oni w ogóle, najbliżsi mieszkańcy, mają jakiś sposób, żeby wyrazić sprzeciw? Czy ktoś ich słucha? Czy ktoś w ogóle ich pytał o zdanie?
5: Konsultacje społeczne odbywają się właśnie teraz. W tych konsultacjach pojawiły się głosy krytyczne, głosy obawy. My chcieliśmy te głosy dzisiaj podbić, bo uważamy, że są to bardzo racjonalne głosy o to właśnie, w jaki sposób będzie wyglądało środowisko wokół tej inwestycji, ale również w jaki sposób ten obiekt miałby wpłynąć na zatrudnienie, bo wiemy, że kopalnia obok Bełchatowa będzie wygaszana, więc pojawia się pytanie, co z zatrudnieniem w regionie. Otóż uważamy, że ten obiekt w żaden stanowczy sposób nie wpłynie na poziom zatrudnienia w okolicach Bełchatowa.
1: Może podchodzę do tego na chłopski rozum, ale to nie brzmi jak kwalifikacje, które można łatwo nadbudować pomiędzy branżą górniczą, a pomiędzy branżą IT. Jakie stanowiska to by były?
5: Oficjalne informacje, z moich informacji, jakie mam, są bardzo zdawkowe. Nie wiemy tego, natomiast wiemy, powiedzmy, jakie stanowiska są obsadzane w innych tego typu obiektach w Europie czy w Stanach. I przede wszystkim wiemy, że nie jest to bardzo liczne zatrudnienie. Taki obiekt nie wymaga bardzo silnego nadzoru nad serwerami, więc najczęściej są to pracownicy ochrony, kilkunastu, może kilkudziesięciu specjalistów od instalacji, może informatyków i to właściwie tyle. No, spodziewamy się, że to zatrudnienie będzie wynosiło kilkadziesiąt osób i że więcej właściwie osób będzie zatrudnionych przy budowie tego molocha niż podczas pracy.
1: Czy wiemy coś o inwestorze, który ma zamiar zbudować centrum danych?
5: Dowiedzieliśmy się niedawno, jest to informacja, która wyciekła, została ogłoszona podczas konsultacji jako reakcja na pytania okolicznych mieszkańców w Domiechowicach. Głównym inwestorem jest spółka Partners Group, jest to szwajcarska spółka, która jest zainteresowana inwestowaniem w tego rodzaju obiekty w Europie. Nie wiemy natomiast, komu ostatecznie ta moc obliczeniowa będzie służyła. To jest na razie tajemnicą, tu mamy pogłoski. Na dzisiejszym proteście pojawiły się głosy, że są powody, by sądzić, że może z tego korzystać amerykańska spółka Palantir i jest to kolejny powód, żeby się tej inwestycji sprzeciwiać, ponieważ wiemy, że spółka Palantir ma na koncie rzeczy, które nie powinny nam się podobać z punktu widzenia obywateli, czyli monitorowanie, śledzenie, inwigilacja obywateli na porządku dziennym z wykorzystaniem technologii AI.
6: Czy podobne centra danych już są budowane w Polsce, czy to będzie pierwszy tego typu obiekt, z tego co wiemy?
5: W tej skali to będzie pierwszy taki obiekt.
6: Więc to ma trochę takie symboliczne znaczenie, ten sprzeciw dzisiaj pokazany.
5: Dlatego właśnie protestujemy.
1: To był Adam Kępiński, czyli jeden z organizatorów protestu przeciwko budowie Centrum Danych w Domichowicach. Podczas manifestacji wybrzmiewały głosy zarówno sprzeciwiające się dokładnie budowie tego jednego data center w Domichowicach, jak i głosy przeciwne technologii AI generalnie. Tak jak sami usłyszeliście w rozmowie, jest to pierwsze takie data center planowane w ogóle w Polsce, ale i też w tej części Europy, więc jest to pewien symboliczny wydźwięk protestu. Jeżeli ktoś chciałby zaprotestować przeciwko AI jako technologii samej w sobie, to właśnie dlatego mógł pojawić się na tym proteście. Natomiast głosy sprzeciwu dotyczące dużo bardziej szczegółowo budowy właśnie data center w Domichowicach zwracają uwagę na fakt, że jest to naprawdę ważna inwestycja, można by powiedzieć o znaczeniu strategicznym, więc pojawiły się głosy, aby właśnie takie inwestycje traktować na równi z budownią elektrowni atomowej i poddawać nie tylko szerszym konsultacjom społecznym, ale pojawiają się również sugestie, aby to rząd decydował o budowie właśnie takich obiektów. Oprócz wysłuchania przemówień, uczestnicy demonstracji mogli również podpisać petycję sprzeciwiającą się powstaniu Centrum Danych w Domichowicach i ta petycja nadal jest dostępna internetowo i można ją również przez internet podpisać.
4: Czas wolny w Łodzi.
1: Pora bym spełniła teraz obietnicę złożoną na początku programu, a więc zapełniamy koncertowe kalendarze łodzian. I tak jak wspominałam, nie trzeba się wybierać daleko. Zaczniemy sobie od planów Atlas Areny na najbliższe wrześniowe wieczory, bo tutaj zdecydowanie będzie się działo. Czwartek, 10 września, koncert Hollywood Vampires, czyli stare rockowe wygi i Johnny Depp na gitarze. Hollywood Vampires to supergrupa tworzona przez Joe Perego, znanego z Aerosmith, wspomnianego już Johna Deppa na gitarze oraz Alisa Coopera na wokalu. Mamy tutaj więc naprawdę solidne gwiazdy lat 80., więc jeśli rockowe granie z pazurem jest bliskie waszemu sercu, to właśnie 10 września na Atlas Arenie będzie datą, w której odnajdziecie się zdecydowanie jak ryby w wodzie. Natomiast jeśli waszym serduszkom bliższe są hip-hopowe rytmy, ale w tym trochę bardziej eksperymentalnym stylu, to również macie powód, żeby pojawić się we wrześniu na Atlas Arenie. 13 i 14 września to dwie daty koncertu A$AP-a Rockiego w naszej łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście druga data została dołożona po tym, jak koncert 13 września się wyprzedał, także na tym koncercie już się nie pojawicie, jeżeli nie zareagowaliście szybciutko na sprzedaż biletów, ale jeżeli zaspaliście, to właśnie dla was dołożona jest druga data 14 września.
4: Weekend w Łodzi.
1: A jeżeli waszym sercom bliskie są zarówno klimaty rockowe, hip-hopowe, jazzowe i generalnie kochacie muzykę i kochacie odkrywać nowe nazwiska w muzyce, no to po raz kolejny w Łodzi pojawi się Great September i właśnie tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie swoje muzyczne pytania. Głównym celem showcase'u Great September jest pokazywanie szerszej publiczności artystów, którzy jeszcze nie są tak znani jak wielkie radiowe gwiazdy, ale prawdopodobnie kiedyś będą. I właśnie do tego odnosi się hasło festiwalu. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Jest to również dobra okazja, żeby naprawdę znane duże gwiazdy zobaczyć na koncertach w trochę nieco bardziej intymnym i klubowym wydaniu, bo mimo że festiwal nastawiony jest właśnie właśnie głównie na te małe koncerty, to nie zabraknie też ogromnych gwiazd. Podczas Great September zobaczymy w Łodzi takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil, ale no właśnie, nie tak jak zwyczajnie ich możemy oglądać na gigantycznych scenach, tylko właśnie w trochę mniejszych klubach, gdzie ta bliskość z artystą jest bardziej realna i dużo bardziej można wczuć się w koncert. Festiwal po raz kolejny zagości w naprawdę wielu miejscach na terenie całego miasta. Będziecie mogli przyjść na koncerty zarówno w tak dużych miejscach jak klub Prywatka czy Larum, jak i posłuchać koncertów w tych dużo, dużo bardziej intymnych przestrzeniach, chociażby na dwóch scenach zbudowanych w pubie Łódź Kaliska, czy w ogóle w miejscach, które na co dzień przestrzeniami koncertowymi nie do końca są, takimi jak Dom Literatury czy Łódzkie Centrum Wydarzeń. Także po raz kolejny ten festiwal będzie okazją nie tylko do odkrywania samej muzyki, ale również do odkrywania Łodzi, bo jak wiemy już z poprzednich edycji, mnóstwo osób z całego kraju i nie tylko zjeżdża się właśnie, żeby uczestniczyć w wielkim zjeździe branży muzycznej, czyli festiwalu Great September. To wszystko już pomiędzy 10 a 12 września na terenie Łodzi. Szczegółową listę wszystkich lokali biorących udział w festiwalu, jak i rozpiskę wszystkich artystów na poszczególne dni i godziny już znajdziecie na stronie greatseptember.pl. No i jako osoba, która uczestniczyła już w festiwalu, podpowiem wam, że zdecydowanie warto to zrobić wcześniej i zaplanować sobie całą logistykę poruszania się między scenami, bo czasem ta muzyczna wycieczka po Łodzi, jaką funduje nam Great September, przypomina prawdziwy maraton.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji. Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na Festiwal Wielu Kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten festiwal wielu kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chce nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem. I zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego Tygodnia Kultury Głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
4: Edukacja w Łodzi.
7: Prawie od początku roku, tego roku pracuję nad tym festiwalem, więc to w tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to żeby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakiejś tam części spontanicznie, a poza tym też przyczyną również jest to, że partnerstwo jest Polski Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tu są prezentowane, ale jednocześnie też myślę, że być może nadszedł już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś zupełnie innego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób to pokazać. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18 30. To są to wystawy Marka Krzysztofa Laseckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści Gusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. No to między innymi będą warsztaty edukacyjne PTM w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby gdzieś miała do czynienia takimi podczas takich warsztatów przybliżających trochę kulturę głuchych.
6: Czyli
7: tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów między innymi Koda, ale nie tej amerykańskiej wersji, która osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwszym wzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Koda, która po prostu ma, to jest dziecko tuszące głuchych rodziców, która ona opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będzie, będą to dni gęste napakowane, dlatego że przywitane są spotkania, między innymi spotkanie z Anną Gott na temat jej książki Gusze, prowadzone przez Izabelę Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce. Jeszcze nie było takich gazet, akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo nie były w przeszłości, ale teraz widać po jakby działaniach, po tym, że no niestety większość działań jest inicjowanych przez głuche kobiety. Czas im dać głos. I później będzie jeszcze m.in. oprowadzanie historyczne na temat Centrum Dialogu i będą jeszcze spotkania z Danielem Kotowskim, będzie w ramach tego, ale to bardziej by powiedziała jako uzupełniające do programu artystycznego festiwalu. I będzie jeszcze oprowadzenie po wystawie Marka Laseckiego w Galerii Bałtyckiej, bo wystawa w ogóle będzie otwarta w Galerii Bałtyckiej jako partnera festiwalu. No i myślę, że te wydarzenia jakby będą w stanie chociaż w jakimś tam ułamku przybliżyć właśnie kulturę głuchych.
6: Czy mogę zapytać o jakąś taką próbę oceny sytuacji, jak wygląda sytuacja osób głuchych w Łodzi? Czy jest wystarczająco organizacji, które zajmują się współpracą ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda? I czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi?
7: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się, że są osobami biednymi głuchymi, czy na przykład tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jak równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego w pewnym sensie, tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie o tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiałam o dostępności. To jest na etapie jeszcze takiego, że musi być dostępność i dostępność. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby. Bo organizacje też tego nie zrobią, bo stereotypy są nadal silne, silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykałam się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowców. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać. Ale nie jest wcale prosta.
1: To była rozmowa z dr Agnieszką Kołodziejczak, kuratorką programu Tydzień Kultury Głuchych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i również osobą głuchą. Tutaj już odebraliśmy pierwszą lekcję na temat kultury głuchych i samą rozmową z dr Agnieszką obaliliśmy sobie mit tego, że osoby głuche porozumiewają się tylko za pomocą polskiego języka migowego. Wiele osób mieszkających w Polsce porozumiewa się również po prostu językiem polskim i jest w stanie prowadzić zwyczajne rozmowy, ale myślę, że warto sobie zaznaczyć tutaj, że to na nas, osobach pełnosprawnych, słyszących, ciąży ta odpowiedzialność dowiadywania się i edukacji w obszarze tego, jak funkcjonują osoby z pewnymi ograniczeniami. Idealnym sposobem, myślę, przyswojenia tej wiedzy jest właśnie uczenie się od osób głuchych poprzez sztukę, którą tworzą, poprzez warsztaty, które same prowadzą, po prostu słuchając o ich doświadczeniach z pierwszej ręki. Podczas Festiwalu Czterech Kultur będziemy również mogli zobaczyć spektakl On-Off, o którym już opowiadałam w tej audycji. Jest to spektakl, który jest nie tylko tłumaczony na polski język migowy, ale powstał w tym języku właśnie jako pierwszym języku tego spektaklu. To pierwsze takie przedstawienie w naszym mieście i myślę, że na dużo, dużo większą skalę również jest to pomysł pionierski. Spektakl On-Off będzie można zobaczyć w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tak jak już wspomniałam, podczas Festiwalu Wielu Kultur, to będzie środa 23 września. Ten spektakl miał już swój jeden pokaz w Łodzi przed wakacjami i udało mi się wtedy porozmawiać z twórcami tego spektaklu i zapytałam o to, jak wyglądała praca nad tym naprawdę wyjątkowym projektem.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
8: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On-Off.
9: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
1: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
8: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w szwalni. W ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak treść, pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko, gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już, powiedzmy, no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasiczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w On-Off, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem Gusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy trzech aktorów głuchych i dwóch tłumaczy.
1: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
9: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już trzeci rok, więc znaliśmy się dobrze. Zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
1: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
9: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. I jest naprawdę fajnie, super.
1: Spektakl On-Off po raz drugi w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur zobaczycie w środę 23 września. Bilety jeszcze są, chociaż dla członków i członkiń Polskiego Związku Głuchych wstęp jest wolny. Ogromnie się cieszę, kiedy mogę dzielić się z Wami tak fantastycznymi pomysłami. Dziękuję za uwagę w tej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: dawką kasy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Wrzesień w Łodzi 5 lat temu zyskał przydomek Wielki, a to za sprawą festiwalu Great September, który właśnie wtedy wprowadził się do naszego miasta i nieźle namieszał na rodzimej scenie muzycznej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest cel powstawania festiwalu Great September i właściwie na czym polega festiwal showcase'owy? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji za mikrofonem Weronika Kobus, a wysłuchacie magazynu reporterów.
4: Tym żyje Łódź.
3: Great September rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, bo będzie trwał między 10 a 12 września. No i gdzie się odbywa? No to jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w Łodzi, bo jest to festiwal rozsiany po wielu różnych miejscach na mapie naszego miasta. Są to zarówno kluby, jak i przestrzenie na co dzień nie kojarzące się z muzyką na żywo i właśnie na tym polega cała magia tego wydarzenia. Festiwal stawia sobie dwa główne cele. Przedstawić odbiorcom nowych polskich artystów, których mogą jeszcze nie znać, no i sprawić, że lepiej poznają miasto, w którym się odbywa. A jak będzie wyglądać tegoroczna edycja? O tym opowiedzą dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek oraz Daria Głowacka, czyli zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
5: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek i jestem dyrektorem artystycznym festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Rozpoczyna się 10 września, kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowy, który odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż te wcześniejsze festiwale, które u Was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menedżerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów, przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też o content, który w to miasto tym festiwalem wprowadzamy, więc zapraszam wszystkich łodzian, to jest impreza dla wszystkich Was, jest tylko jeden element, powinniście chyba lubić muzykę. Jak lubicie muzykę, to zapraszam, będziecie się super bawić.
4: To się dzieje w Łodzi.
6: Oczywiście też ze swojej strony zapraszam na festiwal Great September. To jest dla nas też przepiękne zwieńczenie lata, muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed Łodzianami i nie tylko Łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę z tak naprawdę z całej Polski i będzie mogła również odkryć ciekawe lokalizacje w mieście, ponieważ to jest jedyny festiwal, który angażuje wszystkie praktycznie łódzkie kluby, a również inne ciekawe lokalizacje, jak na przykład Pasaż Schillera, na którym właśnie jesteśmy, na którym też stanie dedykowana scena M-Bank Bus on Tour, czy przepiękna instalacja artystyczna w Pasażu Róży, okraszona muzyką, gdzie będzie można również wejść, trochę się zgubić wśród tych świateł, czy chociażby nie zawsze otwarty dla wszystkich gości Hotel Grand, gdzie będziemy mogli poznać muzykę we współpracy z klubem Jasmine, czyli bardziej muzykę jazzową. I festiwal odkrywa nowych twórców. Festiwal pokazuje, czym tak naprawdę żyje branża muzyczna i czym żyje muzyka obecnie, ale także zaprasza artystów bardziej znanych, bo na Great September wystąpi Zalewski, Maria Peszek, Andrzej Piaseczny, czy chociażby Julia Wieniawa oraz rosnąca artystka Liwka, którą możecie Państwo poznać chociażby z kolaboracji z Taco. Także serdecznie zapraszamy na Great September za chwilę i zapraszamy wszystkich Łodzian do odkrywania i miasta, i artystów.
3: To byli Artur Rojek, czyli pomysłodawca festiwalu Great September, oraz Daria Głowacka, która reprezentuje Urząd Miasta Łodzi. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pojawienie się festiwalu w Łodzi nie jest wcale przypadkowe. To właśnie to miasto wybrał Artur Rojek, który organizował już festiwal w swoim rodzinnym mieście, w Mysłowicach, a potem przeniósł go do Katowic. OFF Festival odbywa się obecnie w Dolinie Trzech Stawów, właśnie w Katowicach, i przypomina takie festiwale jak Open Air czy Orange Warsaw, podczas gdy Great September jest troszeczkę inaczej funkcjonującą imprezą. Sam sposób zaplanowania festiwalu poniekąd wymusza na uczestnikach konieczność poruszania się po mieście i przez to samo miasto również staje się bardzo ważnym elementem imprezy. No ale dlaczego to właśnie miasto Łódź zostało wybrane? I jak wygląda zabawa na festiwalu, który odbywa się w kilkunastu miejscach naraz? Odpowiada oczywiście Artur Rojek.
5: Klubów, które angażujemy do Great September jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w Hotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty. Do tego ten bus, który tutaj stanie, znaczy to nie jest bus, to jest taka klasyczna amerykańska blaszana przyczepa, której też skonstruowaliśmy wewnątrz scenę, która jest dedykowana naszym sponsorom, czyli M-Bankowi i Mastercardowi. Ta sama scena stała w tym roku też na OFF Festiwalu i promowała Great September dla publiczności OFF Festiwalowej i tam też wystąpili artyści, którzy w poprzednich latach pojawili się na Great September, a których chcieliśmy pokazać przy okazji tej sceny na OFF Festiwalu. Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne, od pofabrycznych po eleganckie w postaci Hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię. Więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no taką rzeczą, którą bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No, ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na festiwalu w 2015 roku jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta ma, daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny czy Michał Wiśniewski, który nawet się pojawił w rozmowie z podcastexem, czy Julia Wieniawa, czy Maria Peszek we współpracy z Hoshi. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają, oprócz Great September, takich planów, żeby w takich klubach grać. Od początku w zasadzie, kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle, kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście. Łodzianie nie mówią za dobrze o swoim mieście. Zwykle mówią, że dziury, że coś tam, że niewyremontowana kamienica i tak dalej. Ja do tego miasta przyjeżdżam z zupełnie innym nastawieniem i też chciałbym, żeby z takim nastawieniem wyjeżdżali stąd ludzie. I żeby po sobie pozostawiali swoją opinię, którą w pewnym sensie będą karmić ludzi, którzy są stąd. Tworząc w nich zupełnie inne wyobrażenie miejsca, w którym mieszkają. W Mysłowicach tak się właśnie wydarzyło. Mysłowice są dużo gorszym miastem niż Łódź. A kiedy wprowadziłem tam festiwal i kiedy zaczęli się zjeżdżać ludzie z całej Polski, a potem jeszcze z zagranicy, to oni jakby wprowadzili jakby taką zupełnie inną energię, zupełnie inny wizerunek patrzenia, sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Tak więc miasto staje się nie tylko scenografią, ale i pełnoprawnym aktorem w tym filmie, nazwijmy to, którym jest Great September. No i faktycznie tę różnorodność widać na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy sobie na festiwalową mapę, bo podczas Great September będziemy poruszać się pomiędzy lokalami takimi jak Iron Horse, gdzie na co dzień gra muzyka metalowa, tylko po to, żeby pojawić się na kolejnym koncercie w klubie Larum, gdzie na co dzień rządzi techno, a w ogóle kolejny koncert można sobie zaplanować w Domu Literatury. Ilość możliwych kombinacji jest naprawdę ogromna, ale jeżeli mówimy o różnorodności, to myślę, że trzeba wspomnieć też o różnorodności artystów, o tym, że będą to artyści z zupełnie różnych gatunków, to już wiemy, ale w tym roku po raz pierwszy pojawią się też artyści zagraniczni. Kuratorem tej międzynarodowej sekcji artystycznej jest wspomniany już wcześniej o festiwal. No i oczywiście obowiązkowo jest tu szalony przekrój gatunków. Będziemy mieć afrykańskie techno albo dziewczęcy punk i to wszystko na jednym festiwalu. A jeżeli to wszystko Was nie przekonuje, to Great September ma jeszcze jednego asa w rękawie, czyli panele dyskusyjne. Jest to obowiązkowy punkt każdego festiwalu showcase'owego, no i o te panele zapytałam również Artura Rojka.
5: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach. Będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są spoza Polski na Great September Jazz Festival. W związku z tym trzema głównymi nazwiskami zagranicznymi w tym roku będzie Ataka, który wystąpił wiele lat temu na festiwalu, jest legendarną postacią pochodzącą z Gany, reprezentującą Afro Disco. Pojawi się też żeński zespół Los Bichos, czy nominowany do nagrody Mercury Prize w tym roku Dove Ellis, pochodzący z Irlandii, reprezentujący bardziej taką songwriterską i folkową stronę, ale to nie wszystko, bo będzie też Zilandi Yard, który z kolei jest bardzo mocno noise rockowy, Avarasti z Iranu, która jest wykształconą bardzo mocno artystką, która pracuje łącząc muzykę ambient z eksperymentem. Tych artystów w sumie będzie blisko 10 czy 12, a z każdym rokiem będzie ich więcej.
4: Czas wolny w Łodzi.
3: W takim razie wiecie już wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na temat Great September 10-12 września w naprawdę wielu, wielu miejscach w Łodzi. Materiały, które słyszeliście w audycji, to fragmenty rozmowy z Arturem Rojkiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Przeglądając w ostatnich dniach media społecznościowe, mogliście zauważyć osobliwą rolkę. Filmik, w którym pani prezydent miasta Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik ogłaszają, że w Łodzi powstanie wielki port wodny, który będzie obsługiwał statki handlowe z całej Europy. I jeżeli pomyśleliście sobie, że włodarze naszego miasta po prostu gadają głupoty, to macie rację. Były to kompletne głupoty wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale w naprawdę dobrej sprawie.
4: Tym żyje Łódź.
3: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejsza audycja będzie poświęcona programowi What the Fake, który już w najbliższych dniach, bo 17 września, rusza w Łodzi i ma na celu edukować na temat manipulacji i kłamstw w internecie nie tylko łodzian, ale i dzieciaki z całego kraju. Rozpoczęłam audycję od opowiedzenia Wam właśnie o jednej z rolek, która została wygenerowana przez sztuczną inteligencję jako część programu What the Fake. Jest to rolka z udziałem pani prezydent Hanny Zdanowskiej, więc właśnie panią prezydent zapytałam o to, z jakim odbiorem spotkała się ta rolka i o to, jaki jest cel prowadzenia działań edukacyjnych właśnie w takiej niecodziennej formie.
7: Reakcje były różne. Myślę, że przede wszystkim powiem w ten sposób. My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, szczególnie osoby z mniejszym doświadczeniem takim życiowym, bo osoba, która ma większe doświadczenie życiowe, jest w stanie niektóre połączyć kropki, ja to nazywam. Osoby z mniejszym doświadczeniem życiowym bardzo często traktują prawdę objawioną jako prawdę faktycznie tą, która jest i funkcjonuje, bo jeżeli coś się publikuje w jakimś medium, w tym momencie internet i wszelkie portale społecznościowe, to to musi być prawdą. I te rolki mają na celu, i to jest jedna z pierwszych, myślę, że jeszcze kolejne będą, pokazywać, że nawet jeżeli pojawia się na tej rolce osoba publiczna, w tym wypadku ja byłam faktycznie na tej rolce, ale może być równie dobrze mój skopiowany bez mojej zgody wizerunek. I one zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia, żeby nauczyć ich sprawdzania tych prawd pokazywanych, ja tu takim duży cudowny

0: o cudzysłowie, w internecie, że warto to skorygować w oparciu o jednak inne portale, które są sprawdzone w przypadku czy ministerstwa, czy inne, to zależy oczywiście od charakteru sprawy, czy zwyczajnie po prostu spojrzeć sobie w internecie, że warto to skorygować w oparciu o jednak inne portale, które są sprawdzone w przypadku czy ministerstwa, czy inne, to zależy oczywiście od charakteru sprawy, czy zwyczajnie po prostu spojrzeć sobie, czy ta łódź to naprawdę nad jakimś morzem leży, czy jest możliwość, bądź jakąś dużą rzeką, żeby jakiś port przeładunkowy zbudować. Także no, trzeba uświadamiać, bo często naprawdę nie patrzymy tak realnie, tylko wszystko przyjmujemy jako pewnik, a tych pewników w życiu jest bardzo mało.
1: A czy w takim razie nie było obaw, że taka rolka może podminować zaufanie do publicznego profilu? Bo jednak tutaj się wypowiem jako osoba, która niedawno skończyła studia dziennikarskie. To była jedna z pierwszych lekcji, jakie odebraliśmy, żeby weryfikować przede wszystkim źródło. W momencie, kiedy taki przekaz pojawia się w jak najbardziej odpowiednim źródle, to czy nie jest to troszeczkę nietaktowne albo mylące, żeby...
0: Nie, my od razu skorygowaliśmy, to nie były dwa oddzielne filmiki, tylko natychmiast na tym samym filmie było i przekaz, i natychmiast jak gdyby odczarowanie tego przekazu, czyli pokazanie, że faktycznie tak nie jest. Gdyby to było faktycznie nie skorygowane od razu, to nie każdy być może miałby dostęp do kolejnego filmiku, bo nie wiemy, jak algorytm roześle te informacje w eter. W związku z czym tutaj nie bałam się tego. To było faktycznie naocznie uzmysłowienie, że w tym wypadku my faktycznie, raz jeszcze powtórzę, wystąpiliśmy w tym filmiku. A co by było, gdyby postacie wykreowane przez sztuczną inteligencję wystąpiły w tym filmiku i to powiedziały. W związku z czym to jest to, z czym my się mierzymy tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy, jak wygląda w tej chwili świat mediów, jak wygląda tych mediów internetowych, jak wygląda świat związany ze sztuczną inteligencją, to my się mierzymy naprawdę z olbrzymimi możliwościami dezinformacji, olbrzymimi możliwościami fejkowania wszystkiego, co funkcjonuje i co jest, bez żadnych konsekwencji, bo na razie trudno jest nawet namierzyć, czy dochodzić prawnie swoich praw osobistych, jeżeli ktoś coś takiego zrobi. Najlepszym przykładem jest pan Brzoska z InPostu, który walczy z Metą, zresztą bardzo słusznie, bo jeżeli wykorzystuje się czyjś właśnie wizerunek, tam on nie występował w tym filmiku, tylko postać wykreowana przez sztuczną inteligencję, to może naprawdę doprowadzić do olbrzymich konsekwencji w postaci chociażby również konsekwencji narażenia na czyjś nienawiść, niechęć czy utraty olbrzymich zasobów finansowych, jak w przypadku osób, które sprawują jakieś funkcje faktycznie widoczne i eksponowane.
1: Czyli w takim razie musimy liczyć na regulacje dotyczące jakby prawa do własnego wizerunku ze strony rządu, bo samorządy nie mają.
0: To nie jest nasza kompetencja, niestety bardzo nad tym boleję, ale z tego, co słuchaliśmy dzisiaj razem wspólnie, co deklarował pan minister, i myślę, że w tej chwili wiele rzeczy dzieje się i myślę, że takie przepisy dotyczące ochrony swojego wizerunku też muszą się pojawić wreszcie w ustawach i w prawie obowiązującym.
2: Faktycznie, trzeba tutaj przyznać włodarzom miasta, że nie mają zamiaru siedzieć obojętnie wobec zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa właśnie związanych z treściami nieprawdziwymi, generowanymi przez AI, czy po prostu w inny sposób mających celowo wprowadzić odbiorcę w błąd. Program What the Fake, który został ogłoszony na wspólnej konferencji prasowej w EC1, jest właśnie efektem współpracy miasta, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które właśnie w EC1 się mieści, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O tym, dlaczego to właśnie Łódź jest właściwym miejscem do rozwijania takiego projektu, podczas konferencji opowiedziała prezydent miasta pani Hanna Stanowska.
0: Dzięki temu, że Łódź ma tradycje filmowe, które nie są tylko historią, one są współczesnością, one pokazują, że media, film oddziaływuje bardzo silnie na nas każdego dnia, w związku z czym dla nas bardzo ważne jest, żeby wykorzystać nie tylko aspekty te, które powstały jako program nauczania w Kompasie Przyszłości, ale przede wszystkim, żeby pokazać, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Tu mamy przede wszystkim ekipę osób i tu

0: się spotkać i mówić o tym, jak ważna jest, szczególnie wśród młodego pokolenia, ale myślę, że to młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji poprzez obraz, dźwięk, jak temu przeciwdziałać. Dlatego zaczynamy 17 września, rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że również nie tylko przedstawiciele naszych łódzkich placówek, bo to już się dzieje, ale również z całej Polski spojrzą na ten program, jak ważnym jest narzędziem, żeby wychować przede wszystkim zdrowe, odporne, młode społeczeństwo, które, tak jak powiedziałam, najlepiej nauczy również swoich dziadków, żeby nie dać się oszukać chociażby metodą na wnuczka, gdzie głos może być podrobiony pod wnuczka, a to wcale nie wnuczek dzwoni przez ten telefon czy wysyła wiadomość. Co bardzo ważne, nie jest to działanie jednorazowe, te działania będą trwały prawie 2 lata, w związku z czym jeżeli, i to jest jak gdyby pilotaż, jeżeli on sprawdzi się, że to działa fantastycznie, a co nie wątpię, bo naprawdę nasz zespół jest bardzo prężny i ma tą w sobie siłę, żeby tą wiedzę przekazywać, to będą, myślę, że kolejne edycje, ponieważ to, co najważniejsze, to wychowanie odpornego, świadomego społeczeństwa, które szczególnie w tych trudnych czasach bardzo potrzebuje umiejętności radzenia sobie z otaczającym światem, nie tylko poprzez szkiełko i oko, ale właśnie poprzez właściwe rozwiązywanie czy akceptację bądź nie tego, co widzą w internecie. Internet, sztuczna inteligencja są bardzo, bardzo ważnymi narzędziami, z których możemy korzystać, ale korzystajmy z nich świadomie.
1: Tak jak wspomniałam, program rozpoczyna się już zaraz we wrześniu, ale potrwa aż do 2028 roku. I w pierwszym etapie programu ma w nim wziąć udział 20 tysięcy uczestników, a w kolejnych 2 po 100 tysięcy rocznie. Program jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a mówiąc dokładniej do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Co najważniejsze, nie tylko z Łodzi i okolic, ale i z całego kraju. Podczas prezentacji programu What the Fake osoby pracujące przy jego powstawaniu wyraziły nawet chęć, aby Łódź stała się polską stolicą walki z dezinformacją. O tym Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa.
2: Żyjemy w czasach, kiedy odróżnianie prawdy od fikcji, odróżnianie prawdy od fałszu, od fake newsów staje się dominującą kompetencją przyszłości. Może to brzmi trywialnie, ale odróżnienie tego, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w epoce sztucznej inteligencji. Dobro nie obroni się samo. Potrzebujemy siły, żeby odeprzeć ten atak i zalew dezinformacji, fake newsów. Tych, którzy chcą manipulować naszą percepcją, wykorzystywać nas do niecnych celów, oplatać nas tą siecią nieprawdziwych, nierzetelnych informacji. Dlatego musimy inwestować w edukację, musimy inwestować w szkolenia, musimy inwestować w wiedzę, żeby prawda mogła się obronić. Dlatego tego typu projekty są na wagę złota, dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy skrajne populizmy, kiedy siły, które bazują tylko i wyłącznie, kiedyś się mówiło na postprawdzie, a dzisiaj wprost na kłamstwie, dochodzą do głosu, wygrywają. Dlatego dzisiaj wierzę w to głęboko. Również ten projekt jest takim elementem walki dobra ze złem i właśnie ta wiedza, edukacja i rzetelna informacja są potrzebne do tego, żeby po prostu dobro wygrywało. Wierzę w to, że Łódź jako ważny, a ja śmiem twierdzić najważniejszy ośrodek w Polsce, jeżeli chodzi o kinematografię, może stać się też stolicą walki z dezinformacją i tego sobie i Państwu życzę.
1: Może to i górnolotne deklaracje, ale co przemawia za skutecznością Łodzi właśnie w tym programie, jest wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które sprzyja prowadzeniu zajęć nie tylko teoretycznych, ale i jak najbardziej praktycznych, o czym opowie więcej Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
3: Misją Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest upowszechnianie wiedzy o filmie, a także edukacja w obszarze filmu i kultury audiowizualnej. Jednym z naszych podstawowych celów jest podnoszenie kompetencji audiowizualnych Polaków, a także wpisywanie się w trendy rozwojowe edukacji pozaszkolnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami Warszawskiego Obserwatorium Kultury Ipsos z czerwca tego roku, niemal wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czyli 96% Polaków,

0: ogląda filmy, a 89% seriale. Zatem film, serial, czyli utwór audiowizualny, jest podstawowym medium, z którym mamy kontakt na co dzień. Poprzez projekt What the Fake chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej, jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, dysponujemy w pełni profesjonalnym zespołem filmoznawców, medioznawców, ale także edukatorów. Dysponujemy także profesjonalnym zapleczem, salami filmowymi, studiami filmowymi, studiem dźwiękowym, studiem telewizyjnym, postprodukcji czy pracownią animacji i charakteryzacji, salami kinowymi, a także wspomnianymi wystawami stałymi.
1: Więcej informacji na temat programu oraz informacje o tym, jak zapisać się do programu What the Fake, znajdziecie chociażby na stronie EC1, ec1loc.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Program przygotowała dla Was Weronika Kobus, bez udziału sztucznej inteligencji. Do usłyszenia. Cześć.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Ten, kto mieszka w Łodzi, nie musi martwić się ostatnimi dniami lata, ponieważ właśnie nadejście września, początku roku szkolnego, zwiastuje w Łodzi najciekawszy okres pod kątem wydarzeń kulturalnych i to postaram się udowodnić w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów, a dzisiaj w audycji będzie muzycznie i klubowo.
3: Tym żyje Łódź.
1: Zanim zaproszenie na koncert, rozpoczniemy sobie od tego wątku klubowego, razem z którym przejdziemy się z piekła do nieba, bo w Łodzi jedno drugiego dzieli zaledwie 600 metrów. Niebostan w zeszłym sezonie teatralnym dorobił się młodszej siostry, czyli Piekło Stanu, kawiarni otwartej w piwnicy Teatru Jaracza. No i teraz, jako że przerwa wakacyjna się skończyła, powraca nowy sezon teatralny, powraca i Piekło Stan. A dlaczego mówię o tym w tej audycji? Piekło Stan to nie tylko koktajl bar czy kawiarnia w Teatrze Jaracza, ale przede wszystkim pełnoprawne miejsce kultury. Przeglądając ich kalendarz imprez na poprzedni sezon, mogliśmy znaleźć właśnie takie zwykłe potańcówki, jak i spotkania autorskie, koncerty, wspólne rękodzieło, no i warsztaty towarzyszące poszczególnym premierom w Jaraczu. A o to, jak będzie wyglądał ten drugi sezon w historii Piekło Stanu, zapytałam jedną z dwóch sprawczyń całego zamieszania.
4: Czołem, Noemi Wrzos z Piekło Stanu, czyli młodszej siostry Niebostanu, a także koktajl balu w Teatrze Jaracza.
1: No to zacznijmy sobie od tego powinowactwa z Niebostanem, bo z tego, co kojarzę, to oczywiście pracowałaś w Niebostanie wcześniej. Jak pojawił się ten pomysł, żeby raz, że się rozłączyć, zbudować drugą odnogę, a dwa, żeby zamieszkać w teatrze. To też jest wyjątkowe miejsce.
4: Nie ukrywam, że jest to też miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat 15 zajmuję się teatrem, więc a także, tak jak już zdążyłaś powiedzieć, od lat 8 jestem związana właśnie z klubokawiarnią Niebostan, w której przez wiele lat pracowałam. Więc tak, więc w momencie, w którym Maciek wyszedł z propozycją, żebyśmy właśnie wraz z Pauliną prowadziły Piekło Stan, no to było to jakieś połączenie dla mnie dwóch światów, które są mi niezmiernie bliskie. No i tak to wyszło. Z czego wyszedł Piekło Stan? No z potrzeby czegoś nowego i z potrzeby takiego tworzenia zarówno kultury, jak i gastronomii w Łodzi, ale w jakiś inny sposób niż robiliśmy to jako Niebostan przez te 13-14 lat. Z zajawy do gastronomii, z zajawy do goszczenia ludzi. No i tak, no, lubimy wyzwania.
1: No na pewno jest to inna przestrzeń niż Niebostan. Skrajnie inna, bym powiedziała. W tej samej piwnicy, gdzie mieści się główna część Piekło Stanu, jest dość intymnie. Ale zdarza wam się wykorzystywać też tę przestrzeń holu na parterze i tworzyć tam, no, no, po prostu pełnoprawne wydarzenia kulturalne.
4: Tak, jak najbardziej. Tak i zamierzamy to kultywować w drugim sezonie piekłostańskim. Co więcej, zamierzamy się troszeczkę rozszerzać na to foyer na stałe. Mamy już w procesie, już realizowany plan zagospodarowania tego foyer też w taki sposób, żeby miło wam się tam siedziało i spędzało czas. Nie tylko na wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie przychodząc do nas. Tak o.
1: Przychodząc do was tak o, można się napić kawki, jakiegoś innego picia, ale też zjeść wegańskie jedzenie, co jest też ważną rzeczą w niebostanie, rozumiem. I też mnie bardzo cieszy, że wegańska gastronomia się...
4: No niestety muszę sprostować, ponieważ wegetariańska, nie wegetariańska, nie wegańska w piekłostanie. Okay. Natomiast faktycznie większość pozycji jest wegańskich. Duże mieliśmy zastanowienie, co z tym zrobić, czy idziemy w tą wegańskość niebostanu, czy jednak pozwalamy sobie na to, żeby wprowadzić te produkty mleczne. Zdecydowaliśmy się w końcu trochę ze względu na przestrzeń, w którą wchodzimy, która już ma swojego odbiorcę i poczuliśmy, że ukłonem w stronę tego odbiorcy będzie jednak wprowadzenie tego krowiego mleka. Natomiast jest bezzwierzęco i na pewno tak zostanie. Wszyscy my, osoby tworzące piekłostan, nie jemy od lat mięsa i po prostu nienaturalnym dla nas byłoby, żeby takowe u nas było.
1: W Łodzi jest duża luka, jeżeli chodzi o kuchnię wegetariańską. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
4: Tak, jak najbardziej tak. Są to bardziej przekąski i faktycznie w tym sezonie czuję, że je dopracowałyśmy, więc bardzo zapraszam, żeby wpaść, spróbować ich, też wpaść na koktajle do nas i po prostu miło spędzić z nami czas, bo tak jak mówiłaś o intymności tej przestrzeni, w odbiciu do niebostanu to jest w ogóle coś, co niezmiernie mnie kręci w tym lokalu, że po latach właśnie pracy w niebostanie, który był zawsze bardzo swojski, ale jednak duży, trafiamy do przestrzeni, w której możemy faktycznie nawiązać takie relacje z gościem, w sensie i też obserwujemy, jak te relacje przy wydarzeniach albo przy nawet takich zwykłych wieczorach się nawiązują między gośćmi, że ta mała przestrzeń tworzy społeczności i bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje serduszko.
1: Czy w takim razie myślisz, że udałoby się, czy w ogóle to jest możliwe, żeby w pół roku zbudować jakąś społeczność wobec miejsca?
4: Tak. I uważam, że ją trochę zbudowałyśmy i bardzo mnie to cieszy. I na pewno zawdzięczamy to wydarzeniom, które współtworzyłyśmy tak naprawdę z innymi ludźmi, które planujemy dalej kultywować, ale tak, mam poczucie, że budowałyśmy przestrzeń, do której ludzie wracają, do której wracają często, w której poznali się ze sobą nawzajem i do której wracają z potrzeby bycia razem ze sobą. Więc jakby cel spełniony, teraz tylko cel na ten rok, zbieramy więcej tych ludzi.
1: To jeszcze na koniec wyjaśnijmy, co rozumiemy przez tę kulturę, bo tak mówimy, że wydarzenia kulturalne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. Mnie osobiście jako gość udało się trafić na slam poetycki, na koncert i na imprezę.
4: Tak, jest trochę wydarzeń cyklicznych, jest trochę wydarzeń jednorazowych. Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, które będziemy tworzyć w tym roku, to na pewno zostajemy z Rejwodziełem. Jest to banger zeszłego sezonu, czyli jest to wydarzenie, na które można przyjść i porobić rzeczy manualne, którymi się zajmuje na co dzień albo ma ochotę się nauczyć. Współtworzymy to z pracownią Niwa i z DJ Amalą, no bo właśnie do tego wszystkiego Amala gra secik DJ-ski i to jest faktycznie wydarzenie, które stworzyło nam piękną społeczność i na nie serdecznie zapraszamy. Ponadto planujemy spotkania autorskie. Zaczynamy też ten sezon od Silent Disco, które już w Teatrze Jaracza w tej konfiguracji mam wrażenie, że stało się kultowe. Będziemy dalej robić bingo z Revox Drag. Będziemy, co tam jeszcze będziemy robić w tym sezonie. Zostaje też u nas lesbijski klub książki, który mam wrażenie, że stał się jakimś fenomenem i wypełnił piękną lukę, która, w sensie wypełnił, pięknie wypełnił lukę, która była w Łodzi. Tak, i na pewno będzie jeszcze wiele formatów nowych, wiele odgrzebiemy, ale nie ukrywam, że jesteśmy 3 dni przed otwarciem i na razie skupiamy się na otwarciu.
1: Słuchać tutaj troszeczkę stresu, ale to tylko pozory, bo dziewczyny są naprawdę świetnie przygotowane na otwarcie nowego sezonu Piekłostanu. O Piekłostanie opowiedziała w audycji Noemi Wrzos, a jeżeli mało wam szczegółów dotyczących nowego sezonu, no to możecie zajrzeć chociażby na Instagrama Piekłostanu, gdzie coraz więcej takich informacji się pojawia, no a już od tego piątku możecie po prostu wpaść. A skoro pojawił się już wątek klubowy, no to najwyższa pora na wątek muzyczny. Najpewniej wiecie, że w Łodzi w latach 90. i 2000. działało mnóstwo interesujących i bardzo wpływowych zespołów gitarowych, ale czy wiecie, jak wygląda scena muzyczna w Łodzi w tej chwili? Czy przejęła ją elektronika, czy nadal rządzą gitary? Myślę, że nikt nie odpowie mi na to pytanie lepiej niż Kuba Wandachowicz, który kilka miesięcy temu rozpoczął projekt New Jazz Music. Przegląd muzyczny artystów właśnie pochodzących z tego miasta. I tak się składa, że ten przegląd właśnie dobiega do swojego finału.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Kuba Wandachowicz, Miejska Strefa Kultury.
1: Miejska Strefa Kultury i New Jazz Music, bo rozumiem, że ten projekt jest bardzo mocno dla ciebie gdzieś tam ważny i napędzany.
5: Nie, no to jest mój autorski projekt, także i właściwie no, to jest to, czym się zajmuję w MSK, więc bardzo go no tak czule traktuję. To jest no, bardzo fajna rzecz. Udaje się na razie wszystko bardzo dobrze. No i teraz będzie 25 września i 26 września wielki finał.
1: No właśnie, 90% za wami przynajmniej, nie? Już tam wszystkie zespoły
5: nawet
1: przysłuchane.
5: 92.
1: 92. Skąd to dokładne wyliczenie?
5: Z AI.
1: No dobra, się głupio pytam.
5: No.
1: Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile zespołów się do was zgłosiło w ogóle do tego przeglądu?
5: Na początku to było 120 coś chyba, nie pamiętam dokładnie, nie chcę coś skłamać, nie pamiętam tych liczb, szczerze mówiąc, więc wcale nie jestem taki dobry w cyferki, no ale to było ponad 100, jakieś 120 zespołów, z tym, że nie wszystkie spełniały warunki konkursowe, to znaczy nie wszystkie były z Łodzi. Ja musiałem dzwonić po zespołach, bo nie wszystkie pisały w swoim bio, skąd pochodzą, więc musiałem dzwonić do tych, które nie pisały i się upewniać, czy na pewno są z Łodzi, no i niestety tam chyba z 50 zespołów, czy artystów odpadło, tam 80 chyba, 3 czy coś koło tego zostało artystów, którzy spełniali wszystkie wymogi przeglądu i konkursu. No i to była przyjemność odsłuchiwanie tego materiału.
1: W jakim składzie podejmowaliście decyzje, które zespoły zapraszacie dalej?
5: Przepraszam, w składzie był Michał Wiraszko z zespołu Muchy, Waluś Kraksa Kryzys, Maciej Werk z festiwalu Sound Edit, który jakby też nas wspiera i z którym wspólnie to organizujemy.
1: To wydaje mi się, że takie gitarolubne grono. Myślisz, że byli
5: tak, ale to nie było,
1: takie...
5: znaczy pewnie było jakieś tam zbiasowanie w wyborach, ale też, no, też się niewiele zgłosiło wykonawców spoza muzyki gitarowej. Znaczy, no, było ich parę, znaczy, no, zależy jak traktujemy muzykę gitarową, bo można ją bardzo szeroko traktować, ale z reguły to byli właśnie wykonawcy z kręgu muzyki gitarowej plus jakieś tam pojedyncze solowe projekty. Bardzo mało było hip-hopu, z czym się zdziwiłem, bo było tam chyba tylko, nie wiem, 4 wykonawców. No i były takie alternatywne, takie zakręcone projekty bardzo autorskie i świetne, jak na przykład Frank Prega, który no niestety nie przeszedł do finału, ale to jest człowiek, któremu ja rokuję, naprawdę artysta, któremu ja rokuję bardzo dużą karierę, może nie taką w muzyce popularnej, ale jeśli chodzi o jakieś awangardowe granie, to jest naprawdę ciekawa osobowość, że jeszcze bardzo młoda.
1: No i docieramy do sedna. Koncert finałowy 25 września, jeżeli...
5: Tak, to będzie koncert finałowy, na który wstęp jest wolny. To będzie ostateczny finał, czyli 6 finalistów w jury wybierze zwycięzcę, czyli osobę, zespół, przepraszam, który otrzyma nagrodę główną, czyli nagranie profesjonalnej epki pod okiem Marcina Borsa i występ na koncercie finałowym festiwalu Sound Edit oraz jeszcze dodatkowo, bo to jest nagroda, która jako ostatnia doszła, czyli występ 26 na drugim dniu tego finału, czyli będzie występowała wtedy Mary z Polski. Mary z Polski zagra wyjątkowy koncert, bo to będzie Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Miss Spinki, czyli utwory takich dwóch właściwie zespołów. No to był zespół, który z Kontroli W powstały Kosmetyki Miss Spinki, zespół ze Zduńskiej Woli, alternatywny z lat 80. Świetny zespół i trochę zapomniany, i bardzo fajnie, że Mary to wszystko w taki brawurowy sposób odświeżyła. No i właśnie Mary będzie tą gwiazdą, a zwycięzca jeszcze zagra support 26 przed Mary. No i zapraszam serdecznie, bo to naprawdę będzie, myślę, wydarzenie takie no, mocno łódzkie i naprawdę na wysokim poziomie.
1: Tak więc podsumowując, najlepsza data, żeby zapoznać się z pełnym przeglądem łódzkiej sceny muzycznej i jej najmocniejszych obecnie zawodników, to tak jak już wspomnieliśmy, 25 i 26 września w Miejskiej Strefie Kultury, byłym Domu Kultury Ariadna. Pierwszego dnia usłyszymy 6 koncertów finalistów przeglądu New Gens Music. Będą to zespoły Absurd, Shise, Retain Mind, Potato Stonks, Kresy i Konglomerat, a następnego dnia zwycięzca tego przeglądu wystąpił u boku Mary z Polski. Czy to nie brzmi jak świetny plan na weekend? Mnie na pewno nie trzeba dwa razy namawiać.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: 9 września to bardzo ważny dzień w kalendarzu wielu fantastycznych fundacji. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości FAS, który obchodzimy oczywiście także w całej Polsce, ale szczególnie w Łodzi mamy powód, żeby przyjrzeć się bliżej tej dacie. To właśnie w naszym mieście działa Fundacja Dom w Łodzi i to ona jest autorem kampanii przeciwko FAS, którą kojarzą osoby z całej Polski. Jej symbolem jest odwrócony kieliszek, a namawia on do zrezygnowania ze spożywania alkoholu, szczególnie osoby będące w ciąży.
3: To się dzieje w Łodzi.
1: Dzięki zaproszeniu Fundacji Dom w Łodzi miałam okazję przedpremierowo zobaczyć spot, który właśnie w ten Dzień Świadomości FAS pojawił się w całym kraju w różnego rodzaju mediach. Pozwólcie więc, że zaczniemy od początku. Najpierw o wyjaśnienie, jak wygląda FAS i jak wygląda życie z tym schorzeniem, zapytałam panią Annę Karolak, dyrektor Domu Dziecka Fundacji Dom w Łodzi.
6: FAS to jest zaburzenie neurologiczne, które dotyka wielu obszarów życia dziecka, również w dorosłym życiu, czyli to jest zaburzenie, z którego się nie wyrasta, nie da się wyleczyć żadnymi lekami, żadną terapią. Oczywiście terapia jest prowadzona, ale w celu zmniejszenia tych trudności, które występują. To są trudności, które dotykają dzieci już od pierwszych dni życia. Oczywiście nie ma jednego obrazu dziecka z FAS, każde jest inne. Inaczej przebiega to zaburzenie. U niektórych dzieci właśnie występują problemy z karmieniem, z saniem, więc muszą być karmione sondą. To również są dodatkowe takie medyczne trudności, dodatkowe choroby, zaburzenia wzroku, trudności kardiologiczne czy związane z funkcjonowaniem innych narządów. Dodatkowo jest to też zaburzenie, które też ma swój wizualny tutaj aspekt, że to są dzieci charakterystyczne, które mają niski wzrost, niską wagę urodzeniową, są drobne, mają też typowe cechy dysmorficzne, które są charakterystyczne dla tego zespołu i łatwo poznać, że to dziecko właśnie jest dotknięte FAS. No właśnie, poza tym, że mówiłam, że już na tych pierwszych dniach, miesiącach życia są te trudności, to później pojawiają się też trudności emocjonalne i związane z życiem w społeczeństwie, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, w dostosowaniu się do różnych zasad, czy w przedszkolu, nawet w domu też są trudności w regulacji emocji, w planowaniu różnych działań. To są trudności z wypracowaniem samodzielności takich dzieci, bo to są dzieci, które właśnie mają problem z planowaniem, z pamiętaniem o różnych obowiązkach, więc to dotyka na każdym etapie różnych sfer.
7: Czy dom w Łodzi też opiekuje się dzieciakami z FAS?
6: Tak, w naszym domu większość dzieci ma FAS. Na przestrzeni lat też można powiedzieć, że większość dzieci tutaj było z diagnozą FAS i właśnie widzimy, jaki to jest duży problem, bo to nie chodzi tylko o takie zaburzenia, trudności, które są widoczne na etapie na przykład szkolnym, że, bo też takie są, tak? Z trudności z nabywaniem umiejętności czytania, pisania, koncentracją, z w ogóle z nabywaniem nowych umiejętności, ale też właśnie takie podstawowe w takiej codzienności, w tym, że właśnie nie pamiętają o obowiązkach swoich, o tym, że nie mają trudności motoryczne, żeby gdzieś jakąś samoobsługową czynność opanować, tak? Że, która będzie im ułatwiała funkcjonowanie. To widzimy to na co dzień, jakie to jest bardzo trudne zaburzenie, które sprawia, że taka codzienność dla tych dzieci jest bardzo trudna.
7: W jaki sposób wyglądają te działania, które Fundacja Dom w Łodzi prowadzi, żeby uświadamiać ludzi na temat tej choroby?
6: My prowadzimy już 9 raz kampanię FAS-OFF, ponieważ wiemy, jak ważna jest świadomość, bo FAS to jest jedyne zaburzenie, którego świadomie możemy uniknąć, po prostu nie pijąc alkoholu w czasie ciąży przez matkę. Tak, w sytuacji, gdy matka nie pije w czasie ciąży, to jest realny wpływ na to, że to dziecko nie będzie miało FAS. Inne zaburzenia, no nie jesteśmy tutaj w stanie wpłynąć na to, czy się to zaburzenie dziecka pojawi, zdiagnozuje, czy nie, a tutaj mamy taką możliwość, że możemy zadziałać, mówiąc o tym i uświadamiając, że nie picie alkoholu w czasie ciąży powoduje straszne trudności dla tego dziecka, których nie da się wyleczyć, nie da się w jakikolwiek sposób terapią wypracować. Anna Karolak, dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi.
1: Kampania, która trafiła do mediów w tym roku, jest kontynuacją zeszłorocznej edycji w taki sposób, że zeszłoroczna edycja pokazywała kobiety w ciąży, a w tym roku możemy zobaczyć te same kobiety już z narodzonymi dzieciakami i tatusiami. Tym właśnie obrazem kampania FAS-OFF chce zachęcać do świadomego i trzeźwego macierzyństwa. A o szczegółach pracy nad samą kampanią opowie Magda Schmidt, czyli jedna z producentek.
7: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy pracujecie nad kampanią FAS-OFF i tak sobie myślę, pamiętając poprzednie kampanie, że ten język tegorocznej kampanii jest troszeczkę inny niż poprzednie. Wcześniej jednak był taki ton bardziej ostrzegawczy. Tutaj wydaje mi się, że mamy taki bardziej zachęcający.
8: Jest tak, jak pani mówi. W tym roku postawiliśmy, właściwie to już w zeszłym roku, postawiliśmy na to, że nie należy ludzi straszyć. My jesteśmy tak przytłoczeni złymi wiadomościami, że postanowiliśmy w zeszłym roku kreować modę na trzeźwą ciążę, a w tym roku no to była naturalna konsekwencja tego, że bohaterowie naszego spotu już nie byli w brzuchach, tylko byli pełnoprawnymi, zdrowymi dzieciakami i chcieliśmy się podzielić taką radością z widzami, bo tak naprawdę wypełniliśmy taką obietnicę zeszłoroczną. Obiecywaliśmy, że trzeźwa ciąża to piękne macierzyństwo w tym roku. I chyba to się udało.
7: Więc bohaterkami spotu tegorocznego są bohaterki również zeszłorocznego spotu razem z dzieciakami i udało się nawet zebrać tatusiów.
8: Tak, tatusiowie dzielnie wspierali mamy na planie i była to dla nas bardzo duża niespodzianka, bo sądziliśmy, że dwóch, trzech tatusiów się odważy, tymczasem no, zjechali praktycznie wszyscy, tylko tacy, którzy nie mogli ze względu na pracę, więc to też była bardzo miła niespodzianka i ona pokazuje bardzo ważną rzecz. Otóż pokazuje, że to wsparcie dla mamy i to niepicie może być wspólną, rodzinną akcją. Też fajnie, że to się udało pokazać. To też jest bardzo istotne. Muszę powiedzieć, że przy którejś z kolejnych kampanii my pracowaliśmy z takimi zobalaniem mitów. To był jeszcze etap, w którym trochę bardziej straszyliśmy niż teraz. Ale co się okazało? Okazało się, że bardzo ważnym czynnikiem są takie namawiajki rodzinne. No ze mną się nie napijesz, takie troszkę nie zaszkodzi. Kieliszeczek czerwonego wina dla zdrowotności. Kurczę, otóż nigdy nie. Są dziewczyny, które myślą sobie, że skoro babcia tak mówi, skoro wujek tak mówi, skoro tata mojego męża tak mówi, no to przecież ona nie może odmówić. Otóż może, należy i trzeba dać takiej dziewczynie wsparcie.
1: Oczywiście kampanie takie jak FAS-OFF nie miałyby racji bytu bez wsparcia. No i takim wsparciem obejmuje tę kampanię również Urząd Miasta Łodzi.
9: Agata Kobylińska, pełnomocniczka prezydent Miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży.
7: To już rozumiem, że jest długofalowa współpraca z Fundacją Dom w Łodzi nad tą kampanią. Dobrze mi się wydaje?
9: Tak, ja będąc pełnomocniczką od samego samego początku wspieram kampanię Fundacji Dom w Łodzi, Faz O. Musimy pamiętać o tym, że każde dziecko zasługuje na dobry początek. I jako miasto jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby wspierać i promować takie kampanie, takie inicjatywy, które zachęcają do tego, żeby w przyszłości rodziły nam się zdrowe dzieci. A tutaj świadoma decyzja kobiety, całej rodziny, żeby nie spożywać alkoholu w czasie ciąży, jest tą inwestycją dla nas w przyszłość dzieci, bo tak naprawdę jakby nie patrzeć na miasto jakikolwiek samorząd, to dzieci są naszą przyszłością i to dzieci będą to miasto w przyszłości tworzyć. Więc tego typu kampanie, inicjatywy, jeżeli możemy wspólnie stanąć i powiedzieć, że jedna świadoma decyzja, mądry wybór, nie pij w ciąży, może w przyszłości uratować dziecko przed konsekwencjami, które są bardzo często bardzo ciężkie, no to to jest dla nas jako miasta ważne, bo musimy dbać o to, żeby dzieci były zdrowe, bezpieczne, a tutaj tak naprawdę jedna decyzja może uratować w przyszłości zdrowie, może też i życie dziecka. Ja myślę, że ta kwestia związana z niepiciem alkoholu to jest pierwsza sprawa ważna, natomiast też trzeba mówić o tym, ja jestem taką zwolenniczką w ogóle mówienia szerzej o tym, jakie spożywanie alkoholu może wpływać w ogóle na organizm człowieka i nieważne, czy to jest kobieta w ciąży, to jest o tyle ważne, no bo jeżeli jest kobieta w ciąży, no to mówimy też o przyszłości dziecka. Ale jeżeli mówimy o konsekwencjach w ogóle też spożywania alkoholu, no to też jest ważne dla miasta, żeby mówić o tym, żeby też robić to w sposób mądry i świadomy. W moim idealnym świecie, który bym stworzyła, ludzie by nie spożywali alkoholu, bo widzę w tym głównie szkody i to, w jaki sposób to wpływa na organizm. Też szczególnie myślę pod kątem młodych osób, żeby te decyzje były bardziej mądre i świadome. Natomiast musimy też pamiętać, że to jest dotyczy całej rodziny. Kobieta oczywiście jest odpowiedzialna za to, czy będzie piła w ciąży, czy nie. Natomiast potem konsekwencje ponosi cała rodzina.
1: Oczywiście mamy, które widzicie w spocie Faz O, to nie żadne podstawione aktorki, a prawdziwe mamy, które chcą powiedzieć coś ważnego na temat macierzyństwa, więc o zabranie głosu poprosiłam również panią Sarę, którą widzicie właśnie w tym spocie.
3: Edukacja w Łodzi.
10: Dobrze, ja jestem Sara Mokros, jestem dulą, dietetykiem klinicznym, a na rękach trzymam moją córeczkę Le. W ogóle przez przypadek trafiliśmy zupełnie na informację o tym, że taka kampania będzie przez fundację organizowana. Jak zobaczyłam tą informację, od razu poczułam, że to coś, w czym chcę wziąć udział, bo nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, więc niezwłocznie się do tego zgłosiłyśmy i tak zaczęła się nasza przygoda. Jestem niesamowicie za nią wdzięczna, bo poza tym, że no naprawdę mówimy o bardzo ważnym temacie, to myślę, że takie też cenne wspomnienia na całe życie i poznaliśmy naprawdę szereg świetnych ludzi i specjalistów.
11: Czy to była trudna decyzja? Świadoma, trzeźwa ciąża?
10: Dla mnie była to oczywista decyzja, więc nie powiedziałabym nawet, że była czymś trudnym, tylko czymś takim normalnym. Natomiast gdzieś tak właśnie okazało się, że żyję troszeczkę w takiej bańce, bo myślałam, że to jest bardzo taki oczywisty temat. No okazuje się, że jednak nie do końca i nadal na oddziałach można spotkać niestety właśnie dzieci z FAS czy kobiety w ciąży pod wpływem alkoholu. Tym bardziej cieszę się, że mogłyśmy wziąć po prostu w tym udział, żeby o tym głośno mówić i żeby dotarło do jak najszerszej publiczności.
11: Tym razem nie był to taki spot straszący, a bardziej spot zachęcający. Czy to jest język, który gdzieś bardziej z panią rezonuje?
10: Myślę, że zdecydowanie, więc jak w ogóle usłyszałam, jak będzie wyglądał ten spot, zwłaszcza ten właśnie w czasie ciąży, no to ogromnie mi się zamysł spodobał. To było coś właśnie zupełnie innego niż do tej pory, więc pomyślałam sobie, że zdecydowanie przyciągnie oko nawet osób, które może nie do końca są tym tematem zainteresowane, że jednak chcąc, nie chcąc będą musiały trochę na to spojrzeć, więc zdecydowanie.
1: Więcej na temat kampanii możecie dowiedzieć się na stronie internetowej fazof.pl, ale zachęcam również do odwiedzenia strony Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie tę kampanię organizuje i prowadzi od lat. A jeżeli temat zdrowia i dobra dzieci jest Wam bliski, możecie zrobić coś więcej niż tylko zetknąć się z kampanią Faz O. Na przykład zapoznać się ze specjalnym spektaklem przygotowanym przez Fundację Teatru Otwartej Formy, który zajmuje się tematem przemocy rówieśniczej. O tym, do kogo jest skierowany i jak będą wyglądać wydarzenia towarzyszące spektaklowi, opowie Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
12: Teatr jako narzędzie zmiany. Projekt, który dedykujemy osobom dorosłym, osobom pełnoletnim, zajmującym się zawodowo pracą pomocową, ale też osobom, które po prostu spotykają w swojej pracy na co dzień osoby młode, młodzież, dzieci, ale też po prostu drugiego człowieka. Mają okazję w tym projekcie wziąć udział zarówno w części spektaklowej, gdzie mogą artystycznie zgłębiać temat spektaklu Bękarty Bernadety, reżyserii Gabriela Gieckiego, ale jest to też okazja, w której mogą zdobyć praktyczne narzędzia do pracy w temacie przeciwdziałania przemocy, ale też reagowania na tą przemoc. Można zdobyć praktyczne narzędzia pomagające w pracy z drugim człowiekiem w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że jest to ważny projekt, ponieważ każdy z nas w pewnym momencie spotyka drugą osobę, zarówno w pracy zawodowej, jak i po prostu w życiu i warto wiedzieć, w jaki sposób można udzielić pomocy osobie w potrzebie. Wydarzenie będzie miało 3 terminy, 15 września, 16 oraz 17. Będą to 3 terminy, w których gramy spektakl Bękarty Bernadety, ale dodatkowo do spektaklu będzie dedykowana rozmowa z Barbarą Michalską, przedstawicielką Fundacji Edukabe, która poprowadzi spotkanie z uczestnikami, którzy będą mogli wymienić swoje refleksje po spektaklu, a po rozmowie będzie jeszcze panel warsztatowy dla grupy, która będzie chciała z niego skorzystać. Będzie to już w 100% praktyczne działanie, na którym uczestnicy zdobędą narzędzia, będą mogli wypracować różne metody pracy z dziećmi i z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na fanpage'u Fundacji Teatru Otwartej Formy oraz na fanpage'u partnera Teatru Pinokio w Łodzi.
1: Myślę, że oba te tematy możemy podsumować takim wydawałoby się prostym, ale bardzo ważnym stwierdzeniem. Bezpieczne dzieciństwo zaczyna się od nas, dorosłych. Dlatego zachęcam do uważności i odpowiedzialności i bardzo dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Cały dzień. Dzień. Autopromocja. Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era! Zapraszam od 10 do Melo.

0: Mello Radio. Podkręcamy cię.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nuda. Po lecie skończył się luz.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Autopromocja. Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.